0: Oceans.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie. Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
7: Okazuje się, że klienci wciąż chcą kupować auta w salonie. Przed nami letnie upały. To czas autopiekarników. Ruszamy.
1: Autoradio.
7: Z najnowszego badania Kazoo Consumer Insight Panel, o którym pisze brytyjski magazyn Car Dealer, wynika, że klienci zainteresowani zakupem auta wciąż preferują transakcje w salonach dealerskich zamiast zakupów w internecie. 72% pytanych chce obejrzeć samochód, odbyć jazdę próbną i kupić go w salonie samochodowym. Odsetek ten utrzymywał się na stałym poziomie w ostatnich 3 ankietach. Zainteresowanie zakupami w internecie rośnie, ale bardzo powoli. Odsetek kupujących, którzy chcą obejrzeć samochody i przetestować je dealerów, a następnie dokonać zakupu online, wzrósł z 19% w 2022 roku do 21% obecnie. Czytamy w artykule. Tylko 8% ankietowanych chce dokonać całego procesu kupna auta w internecie. Badanie pokazuje również, że klienci wolą rozmawiać z personelem salonu niż z asystentami AI. 53% badanych stwierdziło, że wolałoby porozmawiać z prawdziwą osobą, choć odsetek ten spadł do 42% wśród tych, którzy już korzystali z telefonicznego asystenta opartego na sztucznej inteligencji.
1: Porady ekspertów.
7: W powietrzu czuć już nadchodzące lato, a wraz z nim powracają typowe dla tej pory roku wyzwania dla kierowców. Otwierasz drzwi auta i uderza w ciebie fala gorąca, która potrafi odebrać chęć do jazdy, zanim jeszcze ruszysz. Wielu kierowców, wsiadając do rozgrzanego samochodu, odruchowo ustawia klimatyzację na najwyższy poziom. Takie działanie nie tylko nie jest efektywne, ale może także negatywnie wpływać na zdrowie. Zamiast tego warto zadbać o przewietrzenie pojazdu jeszcze przed rozpoczęciem jazdy. Najlepiej na kilka minut opuścić wszystkie szyby, co pozwoli na wymianę powietrze i obniżenie temperatury w środku, która zwykle jest wyższa niż na zewnątrz. Taki prosty zabieg sprawia, że wnętrze szybko się schładza. Zdarza się jednak, że nie ma czasu na dłuższe wietrzenie. W takiej sytuacji można kilkakrotnie szeroko otworzyć i zamknąć drzwi, co przyspieszy usunięcie gorącego powietrza z kabiny. Dzięki temu klimatyzacja nie będzie musiała pracować na pełnych obrotach, co jest szczególnie istotne, gdy samochód długo stał na słońcu. Zwykłe otwarcie szyb może obniżyć temperaturę nawet o kilkanaście stopni. Dzięki temu wsiadamy do chłodniejszego auta, co sprawia, że klimatyzacja działa szybciej i skuteczniej, a właśnie o to nam chodzi. Ustawienie klimatyzacji na maksymalną moc może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak przeziębienie, na które skarży się wielu kierowców. Dlatego warto wspomóc jej działanie, aby nie była zmuszona do intensywnego chłodzenia. Ważne, by nie nastawiać nawiewu bezpośrednio na siebie i pilnować, by nie było zbyt dużej różnicy temperatur między autem a środowiskiem zewnętrznym. Najzdrowiej, gdy różnica wynosi maksymalnie 6 stopni Celsjusza. Nawet w aucie bez klimatyzacji nastawienie nawiewu na twarz może powodować dolegliwości, takie jak bóle mięśni czy o zgrozo zapalenie ucha. Unikajmy też uruchamiania klimatyzacji od razu na maksymalnym chłodzeniu, ponieważ zwiększa to ryzyko przeziębienia. Zdecydowanie lepiej wybrać tryb eko, jeśli jest dostępny, gdyż jest to rozwiązanie korzystniejsze zarówno dla zdrowia, jak i dla naszego portfela.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne Radio.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy.
4: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio. Dzień dobry wszystkim.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Za strażakami pracowity weekend przez burzę. Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji, śmierć w szpitalu. Coraz bliżej nowe zasady dotyczące przesyłek spoza Unii Europejskiej. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ponad 1400 razy wyjeżdżali wczoraj do wieczora strażacy w związku z burzami przechodzącymi przez Polskę. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce, sporo też na Pomorzu Zachodnim. W miejscowości Banie w powiecie gryfińskim drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony jest dach i ściana budynku. Dziesiątki zgłoszeń, głównie o zalanych piwnicach i garażach. Straż pożarna otrzymała też po ulewie, która przeszła nad Ełkiem. W sobotę natomiast strażacy w całym kraju odnotowali prawie 900 zdarzeń. Niemal połowa z nich miała miejsce na Dolnym Śląsku. Tymczasem ostrzeżenia przed burzami to drugiego, czyli średniego stopnia wciąż są aktualne. Na pomarańczowo większa część kraju, północno-wschodnia, wschód, centrum i południe. W sumie 9 województw. Trwa wyjaśnienie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i mimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
3: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
2: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa, nie przyznał się do winy. 44-letni rosyjski artysta i krytyk Putina Siemion Skrepecki został zastrzelony tydzień temu na ulicy ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy. Śledczy próbują ustalić teraz, czy ktoś zlecił to morderstwo. Prawdopodobnie dziś zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego, bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP dla polityków KO w placówce. Zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
4: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
5: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
2: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Cztery minuty po godzinie 6, Muzyczne Radio Poranku, mówimy wam dzień dobry i chyba oficjalnie można już powiedzieć Muzyczne Radio Lato. Wczoraj astronomiczne lato przywitaliśmy, dzisiaj witamy kalendarzowe, 22 dzień czerwca, poniedziałek, i tak wczoraj się zastanawiałem. No skoro dzisiaj pierwszy dzień kalendarzowego lata, kiedy to minęło? Naprawdę kiedy? Dopiero co? W ogóle kiedy minął październik, listopad, styczeń, luty? Słuchajcie, czas leci niesamowicie, dopiero przed momentem w sumie świętowaliśmy nowy rok, połówka roku za nami. Dzisiaj lato, myślę, że to jeden z najpiękniejszych okresów w całym roku, zwłaszcza dla kogoś, kto oczywiście uwielbia dużą ilość słońca. Nie taką może jak w soboty i w niedzielę, bo to już trochę w pewnym momencie męczyło, natomiast dzisiaj będzie idealnie, optymalnie, tak jak lubimy, 25 stopni, wita nas lato idealną aurą i pogodą. Korzystajmy z tego, jeśli macie możliwość. To też czas urlopu, to myślę, że znajdzie się po drugiej stronie ktoś, kto akurat dzisiaj świętuje urlop. Sebastian Wysoczański, dzień dobry, witajcie. My w Muzycznym Radiu już bardzo letnie nagrania przygotowaliśmy o poranku dla tych, którzy urlopują i dla tych, którzy tradycyjnie zero urlopu, zero wolnego, nowy tydzień rozpoczęty, poniedziałek to jest poniedziałek i do pracy się wybieramy. Dzień dobry, witajcie, będziemy wam towarzyszyć raz jeszcze. Sunlight na dobry początek.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Formacja Nieżywych Schabów i Lato. Ta piosenka pojawiła się generalnie na rynku w 2015 roku, a do dziś zawsze i bardzo często, gęsto otwiera nam właśnie ten letni czas. A do wakacji w zasadzie zostało kilka godzin wakacyjnych utworów. Też dla was trochę mamy. 17 minut po 6.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: I jak wspomniałem choćby przed momentem, dziś pierwszy dzień kalendarzowego lata, 192 dni do końca roku, poniedziałek, 22 dzień czerwca. I to bardzo fajny, dobry, przyjemny poniedziałek właśnie ze względu na to, że temperatury optymalne po bardzo upalnym weekendzie, 25-26 stopni dzisiaj w ciągu dnia, słonecznie i przyjemnie. Imieniny obchodzą m.in. Paulina i Tomasz. Serdecznie pozdrawiamy, wszystkiego dobrego życzymy. 4:43 dzisiaj wschód słońca dla Jeleniej Góry. Zachód słońca 21:15, a to oznacza, że dzień będzie trwał 16 godzin 32 minuty. Dzień jest dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 39 minut. Tak to nam się rozciągnęło. Przypomnę, że te dni będą się dłużyć jeszcze tylko tak naprawdę do jutra, 24 czerwca. W środę już dzień jest krótszy o minutę, więc dziś najdłuższy zdecydowanie dzień. Możemy jak spędzać go. Jeśli na przykład ktoś jest raczej taki urlopowy, no to dzisiaj faktycznie będzie można wieczorem sobie poszaleć. Powstała grupa Czerwono-Czarni właśnie 22 czerwca, natomiast roku 1960 znana doskonale. Myślę, że nie ma osoby, która nie kojarzy chociażby jednej piosenki. Urodzili się m.in. Cyndi Lauper, amerykańska piosenkarka z wielkim przebojem Girls Just Wanna To Have Fun. Na pewno znacie. To jest utwór, który odwiedza wiele imprez. No i tak, zapowiada nam się, myślę, bardzo dobre poniedziałkowe poranne, przedpołudniowe spotkanie. Muzyczne Radio, polecamy się oczywiście na ten czas. I słów kilka jeszcze o naszym kalendarium regionu.
1: Kalendarium regionu.
0: 22 czerwca w roku 1831 umiera budowniczy i właściciel pałacu w Mysłakowicach generał August von Gneisenau. Po jego śmierci pałac kupił król Prus Fryderyk Wilhelm III za kwotę 136 tysięcy talarów. Od tej chwili pałac stał się letnią rezydencją królów pruskich. Rok 1899 w Świebodzicach po połączeniu kilku mniejszych zakładów produkujących zegary założono spółkę akcyjną Świebodzińska Fabryka Zegarów. Z czasem firma ta stała się największym producentem zegarów w Niemczech. Rok 1924, właśnie 22 czerwca, o godzinie 4 rano ruszył najprawdopodobniej pierwszy rajd samochodowy w rejonie Jeleniej Góry. Trasa rajdu wiodła od Świerzawy do Jeleniej Góry. Zawodnicy prywatni wnosili opłatę startową 25 zł marek, fabryczni dwa razy więcej.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
0: No to wróćmy jeszcze na chwilę do tych, którzy dzisiaj obchodzą urodziny. W 1953 roku, 22 czerwca, na świat przyszła, jak wspomniałem, Cyndi Lauper, amerykańska piosenkarka, twórca, myślę, że piosenki, która znana jest na całym świecie, w muzycznym radiu na pewno. Girls Just Wanna To Have Fun. Zagrajmy o poranku.

0: Cyndi Lauper w Muzycznym Radiu i piosenka Girls Just Wanna To Have Fun wcale nie była od początku właśnie autorstwa Cyndi Lauper. Oryginalnie napisał ją i nagrał w 79 roku Robert Hazard i była śpiewana z męskiej perspektywy, a to właśnie Cyndi Lauper całkowicie zmieniła jej znaczenie, przerobiła tekst tak, aby stał się hymnem kobiecej niezależności, dobrej zabawy. I to wersja z 83 roku stała się światowym przebojem i jednym z najważniejszych utworów popkultury lat 80. No i właśnie dziś Cyndi Lauper obchodzi urodziny.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: 24 minuty po 6.
3: Hello, my name is Alpha and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Farben Graham Candy i Flower z poranku, to już 26 minut po 6. Powolutku zbliżamy się do prognozy pogody. Po bardzo ciężkim, pod tym względem oczywiście mam na myśli dla osób, które no, słabo znoszą te upały, bo naprawdę umówmy się, było mega, mega gorąco, jeśli chodzi o sobotę. Tam burze wczoraj też nie było lepiej, natomiast zdecydowanie optymalnie zaczynamy ten tydzień. 25 stopni w poniedziałek, wtorek i środę, tego się trzymajmy. Tragedii nie będziemy, natomiast szczegółowo mówić będziemy dosłownie za kilka minut.
1: Poranek z muzycznym radiem.

0: Konga o poranku w muzycznym radiu. To jest utwór, który dotarł do pierwszej dziesiątki amerykańskiej listy Billboard Hot 100. Ta piosenka, jak się o niej czasami mówi, pomogła wprowadzić latynoskie rytmy do głównego nurtu amerykańskiego popu. No i do dziś absolutnie uważana jest za symbol Glory Estefan. Konga i 6:30, co w pogodzie, o tym już teraz. Zobaczmy.
1: Pogoda.
0: 18 stopni już teraz na Dolnym Śląsku, gdzieniegdzie może pojawić się lokalnie mgła, jeszcze dosłownie przez moment, bo noc mglista była, z naszych radarów wynika. 25-26 stopni. Dzisiaj maksymalnie zobaczymy na termometrach. Słonecznie będzie i to bardzo na przeważającym obszarze naszego województwa. Opady dzisiaj, przyznać muszę szczerze, trochę zależą od wszystkich map i prognoz, na które zerkniemy. W okolicach Wrocławia faktycznie popadać może. W Jeleniej Górze nie powinno padać. Nieco inaczej sytuacja wygląda w Legnicy. Tam również, tak jak we Wrocławiu, delikatne, ale my cały czas mówimy o bardzo przelotnych i niewielkich opadach. To jest istotne. Generalnie będzie pogodnie, będzie słonecznie, będzie przyjemnie. 25-26 stopni zarówno dzisiaj, jak i jutro. Nie ma tragedii, korzystajmy z lata, bo to już przecież lato.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: A czy stygnie lato? Ja tego nie wiem, ale to zdecydowanie jeden z najfajniejszych polskich utworów, które ostatnio wam polecamy. Kuba i Kuba.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
2: Hey, my name is Gabry Ponte and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
1: Muzyczne radio. Dzień dobry wszystkim.

Rotary na jednej z dzikich plaż. Ja nie wiem, co można spotkać na jednej z dzikich plaż, ale wiem, co można spotkać w kamiennogórskich lasach. Pan Olgierd, prawnik i podróżnik, zatrzymał się swoim kamperem na weekend w okolicach Kamiennej Góry, a dokładnie w Gorzeszowie, na skałkach gorzeszowskich. I słuchajcie, jakież było jego zdziwienie, kiedy na swojej drodze napotkał kangura. Tak, kangura. Torbacz zainteresował się mężczyzną i nawet pozował do zdjęć. Sprawa wydaje się oczywiście błaha, jednak trzeba ustalić, kto jest właścicielem kangura, czy nie zagraża on bezpieczeństwu swoim i turystów. No i czy w lasach kamiennogórskich taki kangur w ogóle ma szansę przeżyć? Więcej informacji na stronie muzyczneradio.pl i tam też zobaczycie zdjęcie przesłodkiego, może lekko wystraszonego kangura, no ale zdecydowanie po co do Australii, po co do jakiejś tam Australii jeździć samolotem, latać kilkanaście godzin, jak można do kamiennogórskiego lasu podjechać. U nas wszystko, to jest właśnie nasz kraj. Od wyboru do koloru. Wszystko mamy. Bonnie M też mamy.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Sprawdzamy godzinę.
2: 6:44 już na zegarach. Jeśli ktoś ma na 7, to w zasadzie powinien już, myślę, wyjeżdżać albo wyjechał jakiś czas temu. To zależy od tego, jak daleko do pracy macie, bo na przykład nasz słuchacz Marek to wyjechał kilkanaście minut temu, bo do pokonania dzisiaj ma, no i tak szybko w głowie liczę, no na ten moment jakieś 60 km w drugą stronę, setka dzisiaj będzie pobita. A co w ciągu dnia? Tego nie wiemy, o tym wie tylko Marek. Pozdrawiamy i oczywiście życzymy szerokości. Jedźcie ostrożnie do pracy, chyba że ktoś urlopuje.

0: Chciałoby się jeszcze raz zagrać od początku. Tom Petty, Running Down a Dream, 10 minut do 7. Teraz nie zagramy, innym razem bardzo możliwe, bo teraz o tym, co w gwiazdach.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany rozpoczną nowy tydzień z dużą energią i chęcią działania. Początek lata może dodatkowo zachęcić je do planowania aktywnego wypoczynku. Byki będą mogły spokojnie uporządkować swoje obowiązki i przygotować się na kolejne dni. Warto znaleźć chwilę na kontakt z naturą. Bliźnięta z entuzjazmem podejdą do nowych pomysłów i rozmów. Dobra organizacja pozwoli im uniknąć chaosu. Ryki będą potrzebowały więcej spokoju i przestrzeni dla siebie. Krótki odpoczynek pomoże im odzyskać równowagę. Lwy poczują przypływ motywacji, chętnie podejmą się nowych wyzwań, ich pewność siebie zostanie zauważona przez otoczenie. Panny będą skutecznie realizowały swoje plany, uporządkowane działanie przyniesie im satysfakcję. Wagi będą mogły znaleźć więcej czasu dla siebie i swoich pasji. Drobne przyjemności poprawią im nastrój. Skorpiony z dużym zaangażowaniem podejdą do obowiązków i ich wytrwałość szybko przyniesie efekty. Strzelce zapragną wykorzystać nową energię do realizacji ciekawych planów. Optymizm pomoże im pokonać drobne trudności. Koziorożce będą mogły liczyć na spokojny i produktywny początek tygodnia. Warto docenić własne osiągnięcia. Wodniki będą pełne kreatywnych pomysłów i inspiracji. Rozmowa z kimś bliskim okaże się bardzo wartościowa. No i ryby skupią się na własnych potrzebach i

0: zadbają o dobre samopoczucie, intuicja podpowie im właściwe rozwiązania. Poniedziałek, 22 dzień czerwca, pierwszy dzień kalendarzowego lata, imieniny obchodzą Paulina. Pobudliwa i zmienna, lubi komfort. Tomasz jest praktyczny, sceptyk o stałych przekonaniach. Osoby urodzone 22 czerwca są niezwykle wrażliwe i zmienne w poglądach. Bywają bardzo nieśmiałe i cierpią z powodu kompleksów. Mają wielu oddanych przyjaciół, bywają jednak bardzo nerwowe i brak im wytrwałości. W ich życiu ważna jest rodzina, która zapewni im spokój i bezpieczeństwo. Szczęśliwa cyfra 1, kamień szlachetny rubin, a sprzyjający znak zodiaku to rak.
1: Poranek z muzycznym radiem.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Burze zanikają, upały pozostają, za chwilę aktualne prognozy. Potem bilans pożaru fabryki aerozoli koło Ustki i ważące się losy wizyty Wołodymyra Załońskiego na konferencji w Gdańsku. Marcin Krzemiński. 1415 interwencji, z czego 299 w Wielkopolsce i 190 w Zachodniopomorskiem. To dane poniedzieli, czyli kolejnym dniu w Polsce z frontem burzowym, i to jeszcze wciąż niepełne dane, bo zebrane do godziny 20. Interwencje najczęściej dotyczyły powalonych drzew i konarów, podtopionych i zalanych piwnic, a w Ełku na przykład także ulic. Nie ma informacji o poszkodowanych. Burze nad Polską powoli będą zanikały, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziś jeszcze burzowo w centrum i na południowym wschodzie kraju. Od jutra ma być już spokojniej w całej Polsce. Niezmiennie będzie gorąco, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
3: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Raczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
2: Pod koniec tygodnia w całym kraju ma być znów upalnie. Blisko 7 godzin trwało opanowywanie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki. Potężne kłęby dymu były widoczne z wielu kilometrów, a władze gminy wydały apel o niewychodzeniu z domu z uwagi na możliwą obecność toksycznych substancji w powietrzu. Strażacy wciąż dogaszają zarzewia ognia. Tam, gdzie już ich nie ma, prowadzą prace rozbiórkowe. Zniszczenia w Harnowie są ogromne. W zakładzie pracowało kilkaset osób. Na szczęście wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować. Na wejście do pogorzeliska czekają biegli, którzy mają ustalić przyczynę pożaru. Dziś na stacjach ceny maksymalne, takie jak w weekend, a konkretnie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,94, benzyny 98 6,61, a oleju napędowego 6,12 zł. Ważą się losy wizyty Wołodymyra Załońskiego na rozpoczynającej się w najbliższy czwartek konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku, podaje BBC. To po tym, gdy w odpowiedzi na decyzję prezydenta Ukrainy o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać Załońskiemu order Orła Białego, co spowodowało wzrost napięć na linii Polska-Ukraina.
4: Być może Wołodymyr Załoński weźmie udział na przykład online w tym spotkaniu. Na pewno atmosfera między Warszawą a Kijowem jest obecnie mocno napięta.
2: Komentuje dziennikarz TVP Piotr Kaszuwara, na co dzień przebywający w Kijowie. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, Wołodymyr Załoński dziś otrzyma raport dotyczący przygotowań do gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy i na podstawie tych informacji ma podjąć decyzję, czy weźmie w niej udział. Na koniec jeszcze ważna kartka z kalendarza. 36 lat temu, w 1990 roku, w Berlinie zamknięty został checkpoint Charlie, czyli przejście graniczne między Berlinem Zachodnim a Wschodnim, należące do najbardziej znanych symboli zimnej wojny.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
5: Cztery minuty po godzinie siódmej, muzyczne radio o poranku, pierwszy dzień kalendarzowego lata. Wczoraj cieszyliśmy się z astronomicznego, dzisiaj cieszymy się już tak naprawdę, już w pełni lato i astronomiczne, i kalendarzowe. 22 dzień czerwca, najpiękniejszy, myślę, okres właśnie przed nami. A muzycznie o poranku, budzimy, Spiller i Groovejet teraz, Crazy Biza za chwilę. Dzień dobry, witajcie, kłaniamy się i zapraszamy.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: takich utworów u nas będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo to lato, muzyczne radio lato, Sunshine Day, Crazy i Biza. Po polsku teraz zagramy, zaśpiewamy. Sprawdźmy, kto z nami.
1: Cześć, tu Wiktor Dyduła, słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: A piosenka Nie mówię tak, nie mówię nie. Już teraz, do posłuchania. Dajcie głośniej.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i JQ.
1: Okazuje się, że klienci wciąż chcą kupować auta w salonie. Przed nami letnie upały, to czas autopiekarników. Ruszamy.
0: Autoradio.
1: Z najnowszego badania Cazoo Consumer Insight Panel, o którym pisze brytyjski magazyn Car Dealer, wynika, że klienci zainteresowani zakupem auta wciąż preferują transakcje w salonach dealerskich zamiast zakupów w internecie. 72% pytanych chce obejrzeć samochód, odbyć jazdę próbną i kupić go w salonie samochodowym. Odsetek ten utrzymywał się na stałym poziomie w ostatnich 3 ankietach. Zainteresowanie zakupami w internecie rośnie, ale bardzo powoli. Odsetek kupujących, którzy chcą obejrzeć samochody i przetestować je u dealerów, a następnie dokonać zakupu online, wzrósł z 19% w 2022 roku do 21% obecnie, czytamy w artykule. Tylko 8% ankietowanych chce dokonać całego procesu kupna auta w internecie. Badanie pokazuje również, że klienci wolą rozmawiać z personelem salonu niż z asystentami AI. 53% badanych stwierdziło, że wolałoby porozmawiać z prawdziwą osobą, choć odsetek ten spadł do 42% wśród tych, którzy już korzystali z telefonicznego asystenta opartego na sztucznej inteligencji.
0: Porady ekspertów.
1: W powietrzu czuć już nadchodzące lato, a wraz z nim powracają typowe dla tej pory roku wyzwania dla kierowców. Otwierasz drzwi auta i uderza w ciebie fala gorąca, która potrafi odebrać chęć do jazdy, zanim jeszcze ruszysz. Wielu kierowców, wsiadając do rozgrzanego samochodu, odruchowo ustawia klimatyzację na najwyższy poziom. Takie działanie nie tylko nie jest efektywne, ale może także negatywnie wpływać na zdrowie. Zamiast tego warto zadbać o przewietrzenie pojazdu jeszcze przed rozpoczęciem jazdy. Najlepiej na kilka minut opuścić wszystkie szyby, co pozwoli na wymianę powietrze i obniżenie temperatury w środku, która zwykle jest wyższa niż na zewnątrz. Taki prosty zabieg sprawia, że wnętrze szybko się schładza. Zdarza się jednak, że nie ma czasu na dłuższe wietrzenie. W takiej sytuacji można kilkakrotnie szeroko otworzyć i zamknąć drzwi, co przyspieszy usunięcie gorącego powietrza z kabiny. Dzięki temu klimatyzacja nie będzie musiała pracować na pełnych obrotach, co jest szczególnie istotne, gdy samochód długo stał na słońcu. Zwykłe otwarcie szyb może obniżyć temperaturę nawet o kilkanaście stopni. Dzięki temu wsiadamy do chłodniejszego auta, co sprawia, że klimatyzacja działa szybciej i skuteczniej, a właśnie o to nam chodzi. Ustawienie klimatyzacji na maksymalną moc może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak przeziębienie, na które skarży się wielu kierowców. Dlatego warto wspomóc jej działanie, aby nie była zmuszona do intensywnego chłodzenia. Ważne, by nie nastawiać nawiewu bezpośrednio na siebie i pilnować, by nie było zbyt dużej różnicy temperatur między autem a środowiskiem zewnętrznym. Najzdrowiej, gdy różnica wynosi maksymalnie 6 stopni Celsjusza. Nawet w aucie bez klimatyzacji nastawienie nawiewu na twarz może powodować dolegliwości, takie jak bóle mięśni czy o zgrozo zapalenie ucha. Unikajmy też uruchamiania klimatyzacji od razu na maksymalnym chłodzeniu, ponieważ zwiększa to ryzyko przeziębienia. Zdecydowanie lepiej wybrać tryb eko, jeśli jest dostępny, gdyż jest to rozwiązanie korzystniejsze zarówno dla zdrowia, jak i dla naszego portfela.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

You Not Us w muzycznym Radio Poranku to są bardzo letnie brzmienia, których nie będzie brakowało na falach naszej stacji. Zbliża się 7:30, za chwilę raport regionalny, za chwilę o pogodzie mówić będziemy, a do tego czasu jeszcze tegoroczny hymn męskiego grania. Nareszcie.

0: reklama.
1: Bad Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne JZO 50% taniej. A druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po to? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: 7.30 punktualnie na termometrach w okolicach 17 stopni, 25-26 dzisiaj maksymalnie. Przejaśnienia, rozpogodzenia i generalnie słonecznie będzie na Dolnym Śląsku. To oczywiście cieszy, gdzieniegdzie zachmurzenie umiarkowane może się pojawić. Temperatury dzisiaj w nocy oczywiście nadal całkiem przyjemne, bo 12-13 stopni. Jutro 25 ponownie. Najbliższe dni bardzo letnie, dziś oczywiście kalendarzowe lato. Wczoraj astronomiczne otworzyliśmy, rozpoczęliśmy piękny okres w roku, więc słońca na pewno w tym tygodniu nie zabraknie.
8: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
11: Dzień dobry. Potężne burze przeszły przez Dolny Śląsk. Kilkaset interwencji strażaków nawałnicą towarzyszy intensywne opady deszczu z gradem. W niektórych miejscach według wstępnych danych synoptyków mogło spaść nawet od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni. Występowały utrudnienia w komunikacji spowodowane zalanymi drogami, a także gałęziami, które spadały na jezdnie. Strażacy na terenie województwa przeprowadzili około 600 interwencji. Większość dotyczyła usuwania połamanych drzew, gałęzi i wypompowywania wody z zalanych posesji. Pogotowie energetyczne usuwało awarie z powodu zerwanych przewodów oraz zalanych urządzeń energetycznych. Najwięcej interwencji odnotowano na terenie powiatu wrocławskiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego i jaworskiego. W sobotę o godzinie 13.40 ratownik dyżurny karkonoskiej grupy GOPR odebrał zgłoszenie, że w Górach Izerskich w rejonie schroniska Orle doszło do porażenia piorunem, a u poszkodowanej nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.
12: Piorun uderzył po prostu niestety bezpośrednio w kobietę. Jacek Kierzuń, ratownik grupy karkonoskiego. Z późniejszych ustaleń okazało się, że jeszcze porażeniu uległa jeszcze jedna osoba, która została również przetransportowana do szpitala w celu diagnostycznym pod kątem ewentualnych zaburzeń rytmu serca. Około 40 lat. Przemieszczały się rowerami elektrycznymi w rejonie schroniska Orle i na ścieżce szlaku szerokim turystycznym niestety doszło do tego porażenia. To jest bardzo szczególnie ważne. ważne, że znalazły się osoby postronne, które natychmiast zaczęły udzielać kobiecie najbardziej poszkodowanej pomocy. Tu zadziałało świetnie jeszcze jedna kwestia, obsługa schroniska Orle. Orientując się, co się zdarzyło, natychmiast wykorzystało defibrylator, w który schronisko zostało wyposażone w tym celu przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Natychmiast panie z obsługi przyniosły ten defibrylator, który został użyty na miejscu. Skuteczną defibrylacją została tutaj przeprowadzona skuteczna defibrylacja, po czym przyjechali już ratownicy grupy karkonoskiej GOPR i przejęli tutaj te skomplikowane zabiegi resuscytacyjne. Poszkodowana trafiła do szpitala w Jeleniej Górze. No możemy tylko powiedzieć tyle, że po bezpośrednim jakby uderzeniu pioruna doznała oczywiście tego najpoważniejszego urazu, czyli zatrzymania akcji serca, ale również były tutaj dosyć znaczne poparzenia dużej części ciała.
11: W tym tygodniu pogoda na Dolnym Śląsku powinna się stopniowo stabilizować. Dzisiaj może jeszcze przelotnie padać i grzmieć, ale od wtorku będzie już bardzo słonecznie. Ostatecznie mamy lato.
10: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
11: Bardzo mało czasu pozostało do przeprowadzenia prac remontowych na zaledwie 5-kilometrowym odcinku odbudowywanej linii kolejowej z Grabiny koło Strzegomia do Roztoki. Kolejarze pracują pod silną presją terminu rozliczania projektu.
0: Tak jak powiedział mi Mateusz Masłowski, dyrektor podległej Urzędowi Marszałkowskiemu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, chociaż prace związane z wycinką i przygotowaniem tego krótkiego odcinka linii kolejowej 302 do położenia torów już się rozpoczęły, to czasu rzeczywiście jest bardzo mało. Ten etap pracy należy zakończyć i rozliczyć do końca sierpnia tego roku.
6: Bo są to środki z Krajowego Planu Odbudowy. Nie do końca nam wierzono, że się uda, ale wierzymy, że się uda, bo mamy zasadę taką, że ani złotówki środków zewnętrznych tak korzystnie pozyskanych jak środki z KPO, bo tutaj wkład własny to jest tylko podatek VAT, więc tak naprawdę gro tej inwestycji to są środki zewnętrzne. My nie chcemy tych pieniędzy oddawać, chcemy jak najwięcej za nie zrobić i właśnie ta inwestycja ma na celu wykorzystanie tych środków.
0: To właśnie Mateusz Masłowski, dyrektor DSDiK we Wrocławiu. Tu póki co kończą się dobre wiadomości. Kolejnych 27 km tej linii przez Bolków do Marciszowa to plan na już niestety kolejną perspektywę finansową Unii Europejskiej, która rozpocznie się po 2027 roku.
6: Bo obecnie dwa główne źródła finansowania na kolei to jest przede wszystkim Fundusz Europejski dla Dolnego Śląska, perspektywa 21-27 oraz środki z KPO. Środki z KPO były na kwotę 130 milionów złotych netto, gdzie 330 milionów to były właśnie środki własne województwa.
0: Cały odcinek Strzegom Bolków-Marciszów będzie sporym ułatwieniem dla mieszkańców Legnicy i Zagłębia Miedziowego udających się w kierunku Jeleniej Góry i Karpacza. Po zakończeniu jego rewitalizacji po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat pociągi wrócą do Bolkowa i to właśnie mieszkańcy tego miasteczka zabiegali o remont i ponowne uruchomienie połączeń na tej właśnie linii. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
11: Daktylowiec kanaryjski, najbardziej okazała roślina w legnickiej palmiarni, został przesadzony w nowe miejsce. Okazuje się, że być może został w ten sposób uratowany.
13: W parku miejskim trwa remont palmiarni. Obecnie prowadzone są prace związane ze szkleniem. Jednocześnie trwa czyszczenie stalowej konstrukcji wewnątrz głównego obiektu, która potem będzie zakonserwowana, pomalowana i finalnie również oszklona. Jedna strona oraz centrum zostały już oczyszczone. By zacząć pracę po drugiej stronie, konieczne było usunięcie okazałej palmy. Pierwotnie miała być ona wycięta jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań do szklenia, ponieważ w miejscu, w którym się znajdowała, nie było już miejsca na jej dalszy wzrost. Miasto podjęło jednak próby ratowania rośliny. Udało się namówić wykonawcę i z pomocą wielu specjalistów przesadziliśmy ją, powiedział prezydent miasta Maciej Kupaj, aby daktylowiec kanaryjski przyjął się w nowym miejscu. Roślina została przesadzona na sam środek obiektu, tam gdzie dach palmiarni jest najwyższy i palma ma szansę na dalszy wzrost. Tyle tylko, że to zaledwie 15 metrów. Daktylowiec osiąga zwykle 20 metrów. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
11: Kolejny raport już o 8.30. Zapraszamy.
10: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hey Poland, we are Red City and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiadokolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie. Komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty. Artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
7: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio.
8: Dzień dobry wszystkim.
9: 19 minut do godziny 8. Muzyczne Radio o poranku razem z wami. Teraz po polsku zagramy Sarsa. Czy będziemy się pamiętać? Takie pytanie pada. Na pewno będziecie się pamiętać, bo w zasadzie jeśli chodzi o naszą słuchaczkę Kasię z Bolesławca, to ona dopiero zaczyna się zapoznawać z ekipą. Dzisiaj, słuchajcie, pierwszy dzień pracy Kasi z Bolesławca. Myślę, że już jest ten czas, kiedy jedzie do tej pracy i z drugiej strony pomyślałem sobie tak, 22 czerwca, pierwszy dzień kalendarzowego lata, to jest chyba idealny dzień, żeby zaczynać nową pracę. Wszystkiego, co najpiękniejsze w nowej karierze Kasi życzymy, pozdrawiamy, no i gramy Sarsa.

0: No właśnie, Sarsa śpiewa, zaczynamy od nowa. No i to idealnie pasuje do tego, o czym mówiłem przed momentem, że Kasia zaczyna nową karierę w pracy. W sumie tak sobie z drugiej strony myślę, że to ważne jest, że fajna firma musi być, dobra atmosfera w pracy, tego życzymy wszystkim. Bo z drugiej strony bardzo często mówi się teraz o tym, że bardzo, niezwykle ważna przy poszukiwaniu pracy jest właśnie atmosfera i to, żeby było po prostu miło i chciało się do pracy chodzić. Kwadrans do godziny 8, czas na portfel.
1: Portfel. Krzysztof Szwałek, dzień dobry, to jest magazyn Portfel, zapraszam na informacje. Coraz rzadziej zakładamy rodziny i decydujemy się na dzieci. Aż 35% gospodarstw domowych w Polsce to gospodarstwa jednoosobowe. Jeszcze w 2006 roku ich odsetek sięgał ledwie 22%. Wówczas w ten sposób żyły głównie wdowy i wdowcy w wieku senioralnym. Teraz na samodzielne lub jak kto woli samotne życie decyduje się dużo więcej młodych osób. Odsetek gospodarstw z dziećmi zmniejszył się z 37%.

0: zadośćuczynienie nie będzie mogło być mniejsze niż 6-krotność płacy minimalnej. Inflacja w Polsce maleje, ceny w sklepach są nawet niższe niż przed rokiem. Z analiz portalu Business Insider i aplikacji Pan Paragon wynika, że za koszyk kilkunastu podstawowych produktów spożywczych zapłacimy obecnie 103 zł 12 groszy. 12 miesięcy temu rachunek był o złotego wyższy. W ostatnim czasie drożeją m.in. ziemniaki i cukier, tanieje za to m.in. masło. Badania przeprowadzono na podstawie analiz paragonów zapisywanych w aplikacji dotyczą zakupów w różnych rodzajach sklepów i w różnych częściach Polski. Podobne optymistyczne informacje wcześniej podał GUS. Wygląda na to, że czarne prognozy dotyczące skoku inflacji po wojnie w Zatoce Perskiej pozostaną na papierze.
1: Pora dla inwestora.
0: Na warszawskiej giełdzie w piątek wszystko rozstrzygnęło się w samej końcówce notowań. Indeksy dużych i średnich spółek rzutem na taśmę wyszły na plus. WIG20 zyskał 0,21% i ma 3679 punktów. Wynik byłby lepszy, gdyby nie KGHM. Wycena koncernu z Lubina spadła o 2,35%. Na rynku walutowym nieco taniej niż w piątek. Euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,27 zł. Dolar 3,73 zł, a frank 4,62 zł. Za brytyjskiego funta w kantorach zapłacić trzeba zwykle 4,93 zł, a za 100 czeskich koron 17,70 zł. To wszystko w magazynie Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.
2: Kto nie słyszał, kto zaspał, to obiecujemy, że program Portfel wróci po godzinie 8. A teraz it's a good life, 12 minut do godziny 8. Dokładnie wiadomości za chwilę w kolejce. Za moment zagramy bardzo rockowo Heroes del Silencio entre Dostieras. Dawno nie słyszałem tego numeru, zostańcie z nami.

Muzyczne Radio Lato o poranku, 9 minut do godziny 8. O tej piosence powiedziałem już przed momentem, ale warto jeszcze dodać, bo doskonale wiemy, że słuchacze Muzycznego Radia uwielbiają rockowe brzmienia. No to nie jest takie oczywiste. To, myślę, można powiedzieć, taka muzyczna perełka z cyklu Tak Gramy Tylko My, z cyklu, że możecie usłyszeć ten utwór tylko w Muzycznym Radiu. No i oczywiście hiszpański zespół Heroes del Silencio i rok 1990.

Piosenka Entre Dos Tierras, utwór był przełomem dla zespołu, pomógł im zdobyć popularność nie tylko w Hiszpanii, ale też w Niemczech i w całej Europie. Zresztą w Niemczech zespół Heroes del Silencio jest ogromnie popularny, znany i w zasadzie jest już kultowy. No to zagramy Entre Dos Tierras do 8, jeszcze za chwilę Big Day.

0: poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
2: Cześć, tu Marcin Ciurapiński z zespołu Big Day. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
4: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz tylko PAME, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
5: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
0: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
8: 8.
7: Czas na wiadomości.
9: Nadal możliwe burze, ostrzeżenia przed upałem tylko punktowe. Kolejny warszawski szpital bada zatrudnienie lekarza milionera. Będzie też kolejna odsłona sporu Zełenski-Nawrocki. Marcin Krzemiński. To kolejny dzień z burzami. Do późnego popołudnia aktualne są alerty drugiego, czyli średniego stopnia we wschodniej, centralnej i południowej Polsce. Burzom mają towarzyszyć ulewy, porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed upałami, także drugiego stopnia, ale dziś dotyczą niewielkiego fragmentu kraju, południa Lubelszczyzny i północy Podkarpacia. Taka pogoda niemniej może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
10: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
9: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W upalne dni pijmy dużo wody, dbajmy też, by dostęp do niej miały zwierzęta. Kolejny szpital pilnie przygląda się historii zatrudnienia doktora Dawida Kasprzyka. Tym razem to Mazowiecki Szpital Brudnowski. Młody medyk zasłynął rocznymi zarobkami na poziomie 1 600 000 zł. W szpitalu południowym koordynował pracę SOR-u, choć nie ma specjalizacji. W przypadku Brudnowskiego chodzi o sprawdzenie liczby rzeczywiście przepracowanych przez Kasprzyka godzin. Miało ich być ponad 700. Władze szpitala powołały specjalny zespół kontrolny. Przypomnę, że z kolei w stołecznym szpitalu południowym ma dziś zostać powołana nowa rada nadzorcza. Wołodymyr Zełenski krytykuje publicznie Karola Nawrockiego. To kolejna odsłona polsko-ukraińskiego sporu o upamiętnienie członków UPA. Wcześniej polski prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Zełenski uważa, że Karol Nawrocki celowo eskaluje tę sytuację ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Grzegorz Kozieł.
11: Zełenski w telewizyjnym wywiadzie ocenił, że prezydent Polski prowadzi wewnętrzną walkę polityczną, podsycając nastroje niechęci do Ukraińców.
12: Prezydent Karol.
11: Prezydent walczy o stanowisko premiera dla swojej partii z premierem Tuskiem.
12: Premiera Tuska.
11: Włodymyr Zełenski podkreślił także, że nie można czerpać korzyści politycznych z nienawiści, ponieważ w dłuższej perspektywie doprowadzi to do pogorszenia stosunków między narodami.
12: Też robił Orban.
11: To samo robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Prezydent Ukrainy w wywiadzie ujawnił także, że podczas pierwszego spotkania z Nawrockim Grodzkim w Polsce otrzymał od niego książkę poświęconą tragedii wołyńskiej.
9: Ponad 500 osób, głównie mieszkańców aglomeracji miasta Setúbal na zachodzie Portugalii, protestowało na pięciu nadatlantyckich plażach przeciwko działaniom ich domniemanego właściciela. Skandowali: wszystkie plaże są nasze, w Portugalii nie ma prywatnych plaż. Część otoczyła nawet dom domniemanego właściciela. Demonstrujących mieszkańców regionu poparli turyści, a także rząd Portugalii. Tymczasem właściciel położonego przy Atlantyku gospodarstwa powołuje się na rzekome nabycie tego terenu przez jego przodków w 1864 roku.
7: To były wiadomości. Muzyczne radio.
5: Kochamy muzykę.
3: To już 5 minut po godzinie 8 o poranku i z kolejną godziną naszego porannego programu się meldujemy. Dzień dobry, witajcie, 22 czerwiec, lato, w najlepsze już trwa kalendarzowe, astronomiczne, więc pod nogę zagramy dla wszystkich tych, no takich śpiochów, Disco Boys.

0: Reklama. Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy. To także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców. Zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje. Dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie.
14: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Nasłuchaliśmy się tego swojego czasu. W stronę słońca i Ewelina Lisowska w muzycznym radiu, no bo dzisiaj pierwszy dzień lata, no to nie mogliśmy pominąć tego utworu. Przecież to jednak wielki przebój. 18 minut po 8. Do kartki z kalendarza ponownie spoglądamy. 22 czerwca w 1961 roku rodził się Jimmy Somerville, szkocki piosenkarz. Myślę, że znany tym, którzy zainspirowani są zagraniczną muzyką, uwielbiają wracać do wielkich przebojów sprzed lat. Jimmy Somerville, jak przypomnę, nagrał jeden taki utwór, który wam polecamy w muzycznym radiu, nazywa się You Make Me Feel. Oryginał nagrania należał do Sylwestra, bo został stworzony w 1978 roku. Utwór był początkowo spokojniejszą, fortepianową kompozycją o gospelowym raczej takim charakterze, a to właśnie Jimmy swoją wersję nagrał w 1989 na swoim pierwszym solowym albumie Read My Lips i, co jest istotne, jego interpretacja dotarła do 5. miejsca brytyjskiej listy przebojów, co było jednym z jego największych sukcesów jako artysty solowego. Zatem w dniu kolejnych urodzin, przypomnę, 22 dzień czerwca w 1961 roku Jimmy Somerville przyszedł na świat, a wiele, wiele lat później stworzył właśnie utwór, po który teraz sięgamy. Dla przypomnienia, You Make Me Feel. Posłuchajcie, gramy 20 minut już po 8.

To są utwory, po które absolutnie sięgać uwielbiamy w porannym programie naszej stacji Jimmy Somerville. You make me feel. 65. urodziny dziś obchodzi Jimmy. A wokal, no przyznajmy szczerze, no nie jest taki oczywisty, zwłaszcza jak na te męskie wszystkie wokale. Więc ta kariera absolutnie musiała się po prostu udać. Robin Schulz, teraz Rockstar Baby. You're my rock.

26 minut po 8, dobry czas na kawę. Kawę z Muzycznym Radiem i w towarzystwie polskich piosenek. Jakiś czas temu oczywiście Kwiat Jabłoni poinformował o czasowym zawieszeniu działalności zespołu, a Kasia Sienkiewicz przy okazji poinformowała, że zaczyna solową karierę. No i ten debiut solowej kariery okazał się fantastyczny, przynajmniej moim zdaniem. Mam nadzieję, że wam również podoba się piosenka, którą od pewnego czasu wam polecamy. Były momenty, jak wspomniałem, to początek solowej kariery Kasi Sienkiewicz i piosenka, po którą w Muzycznym Radiu już bardzo często sięgamy. Do 8.30 gramy dokładnie tak.

0: Mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: 8.30 punktualnie na zegarach, na termometrach w okolicach 18 stopni. Zachmurzenie umiarkowane na Dolnym Śląsku możliwe. Padać nie powinno, a jeśli już, to bardzo niewielkie opady deszczu, na przykład w okolicach Legnicy czy też Wrocławia. 25-26 stopni dzisiaj maksymalnie i w godzinach popołudniowych tego słońca będzie jeszcze więcej. Temperatury oczywiście nie takie jak podczas weekendu wczoraj czy przedwczoraj. 25-26 optymalnie i taka optymalna temperatura utrzyma się przez kilka najbliższych dni.
6: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Raport regionalny przedstawi Jacek Rygulski.
10: Od dzisiaj do poniedziałku 29 czerwca kierowcy w Złotoryi muszą przygotować się na utrudnienia. Na przejeździe kolejowym przy ulicy Zagrodzieńskiej prowadzone będą roboty drogowe i związane z remontem linii kolejowej biegnącej przez miasto. W tym czasie droga będzie kilkukrotnie przez wykonawcę całkowicie zamykana, a ruch zostanie skierowany na objazdy.
11: Jak informuje Piotr Mas z Urzędu Miejskiego w Złotoryi.
12: Od 22 do 29 czerwca na przejeździe kolejowym na ulicy Zagrodzieńskiej w Złotoryi, zlokalizowanym na drodze wojewódzkiej 364 z Legnicy do Lwówka Śląskiego, będą prowadzone roboty torowe i drogowe. Zostanie w tym czasie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która zakłada kilkukrotne całkowite zamknięcie drogi w obrębie wspomnianego przejazdu kolejowego.
11: Piesi będą mogli przejść obok miejsca robót, natomiast dla kierowców wyznaczono objazd przez Jerzmanicę Zdrój oraz ulicę Wojska Polskiego, Staszica, Legnicką, Chojnowską i Grunwaldzką. Stała organizacja ruchu ma wrócić 30 czerwca. Zmiany obejmą również komunikację miejską. Jak dodaje Piotr Mas,
12: zamknięcie przejazdu kolejowego oznacza również konieczność wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy dwóch linii złotoryjskiej komunikacji miejskiej. Pasażerowie korzystający z bezpłatnych autobusów muszą się przygotować zarówno na inną trasę, jak i przesunięte godziny odjazdów z przystanków. Tymczasowe rozkłady jazdy będą opublikowane na stronie internetowej miasta.
11: Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
10: A teraz Świdnica, która walczy z odpływem młodych mieszkańców do dużych aglomeracji miejskich. Władze miasta stawiają na współpracę z biznesem i rozwój szkolnictwa zawodowego. Pomoc w tym ma jubileuszowa edycja znanego programu miejskiego Zaloguj się w Świdnicy. Materiał Jacka Zycha.
13: Rzeczywiście w Świdnicy zakończyła się właśnie 10. edycja konkursu Zalogowanie w Świdnicy 2026. Program ma przekonać młodzież, że lokalny rynek pracy oferuje dobre warunki rozwoju. Atutem mają być też bliskość stolicy Dolnego Śląska i dobra komunikacja kolejowa. W projekcie biorą udział lokalne przedsiębiorstwa, które otwierają swoje drzwi dla uczniów.
14: Przede wszystkim chcemy zatrzymać młodych ludzi w Świdnicy, pokazać im, że miasto posiada zasób różnych miejsc, w których można realizować się zawodowo. Oczywiście nie każdy młody człowiek realizuje swoją pasję, ale dla nas istotne jest to, aby realizował ją właśnie w Świdnicy, abyśmy zatrzymali przede wszystkim ucieczkę tych młodych ludzi do dużych aglomeracji miejskich, takich jak Wrocław.
13: Powiedział mi Krystian Warecki, zastępca prezydenta Świdnicy. Świdnicy. Młodzież ze świdnickich szkół podchodzi do planów życiowych w zróżnicowany sposób. Część uczniów planuje wyjazd do dużych miast i ośrodków akademickich na studia, inni deklarują chęć powrotu do rodzinnego miasta, jeśli tylko rynek pracy na to pozwoli.
5: Wolałbym na pewno na starość wrócić do Świdnicy, natomiast moje młodzieńcze lata chciałbym spędzić w innym mieście, większym od Świdnicy.
15: Znaczy, ja tam z dużych planów nie mam przyszłości, więc no, myślę, że bym poszedł do jakiegoś technikum lub liceum Świdnicy, też co ma dobre oceny i po prostu bym zamieszkał w Świdnicy.
16: Myślę, że tak do końca liceum, a potem gdzieś indziej.
13: A to już uczniowie biorący udział w programie. Władze miasta traktują program jako element strategii przeciwdziałania depopulacji. Współpraca szkół z przedsiębiorcami ma ułatwić start zawodowy absolwentom. Świdnica zamierza kontynuować projekt w kolejnych latach. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: Na koniec sytuacja, która miejsce miała na ziemi, ale tak wygląda, jakby była trochę nie z tej ziemi. Pan Olgierd, prawnik i podróżnik, zatrzymał się swoim kamperem na weekend w okolicy Kamiennej Góry, a dokładnie w Gorzeszowie na Skałkach Gorzeszowskich. Jakież było jego zdziwienie, kiedy na swojej drodze napotkał kangura. Torbacz zainteresował się mężczyzną i pozował do zdjęć.
17: Starałem się rano dojechać z parkingu spod głazów krasnoludków w kierunku Chełmska. W połowie drogi okazało się, że drzewo, dąb jest zwalone przez drogę. Musiałem nawrócić. Olgierd Rudek. Najpierw zobaczyłem zająca, który kica przez łąkę. Bardzo fajnie. Natomiast jak już dojeżdżałem do tego miejsca, mniej więcej 300 metrów było to stąd, zobaczyłem kicającą w moją stronę coś. Jak przykicało bliżej, okazało się, że był to nie mniej, nie więcej, tylko kangur. Nie planowałem wycieczki do Australii, jednak jesteśmy w powiecie kamiennogórskim. Nie kojarzyłem, że tu mieszkają kangury wolnożyjące. Zatrzymałem samochód, sięgnąłem po telefon. On był bardzo zaciekawiony, podkicał do mnie, zatrzymał się w odległości może 10 metrów przed samochodem, popatrzył na mnie, poczekał, aż zrobię odpowiednią ilość zdjęć, jak nakręcę krótki filmik, i oddalił się w swoją stronę, też jakoś nie bardzo spiesznie. Był mokry na pewno, więc ten nocny deszcz mu zaszkodził. Czy wyglądał na wystraszonego? No, nieczęsto widuję kangury, szczególnie w naturze, ale nie wyglądał na bardzo szczęśliwego kangura, tak do końca szczęśliwego kangura. Starałem się zainteresować nadleśnictwo tutejsze, nie było zainteresowane, starałem się dodzwonić. Jeden telefon nie odbierał, jak po jakimś czasie udało mi się dodzwonić na inny telefon, no to okazało się, że w zasadzie to im nie zginęło takie zwierzę, no ale może się będą orientować i starać się ustalić. Mnie się wydawało, że po prostu w nocy była burza, może zwierzę się wystraszyło, uciekło, może płot się wywrócił, czy coś w tym stylu. Trudno mi jest powiedzieć.
18: Sprawa wydaje się błaha, jednak trzeba ustalić, kto jest właścicielem kangura i czy nie zagraża on bezpieczeństwu swoim i turystów, i czy w kamiennogórskich lasach ma szansę przeżyć. Do sprawy wrócimy, mówił Andrzej Pawlukiewicz, Muzyczne Radio.
10: No tak, poskoczemy sobie razem z kangurami, jeżeli wybierzemy się na przykład na wycieczkę albo do lasu na grzyby. A to ciekawe. Kolejny raport o 9.30, a teraz sprawdzamy pogodę w Karkonoszach.
19: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
9: Pogoda w górach.
20: Stacja centralna grupy karkonoskiej GOW, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 12 do 14 stopni, wiatr północny 7 metrów na sekundę, widzialność ograniczona do 30 metrów, mgła, i na szczycie Śnieżki mamy 849 hektopaskali ciśnienie i rośnie. Jest nadzieja, że ta pogoda w ciągu dnia będzie się poprawiała. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 18 stopni, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością i pełnym zachmurzeniem. W Wyszehradzkiej Porębie mamy 20 stopni, także bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Także wybierając się dzisiaj w góry, proszę mieć to na uwadze, że w ciągu dnia może się pogoda poprawiać, ale mogą też wystąpić deszcze i jakieś burze. Dobrze mieć coś przeciwdeszczowego w plecaku. I tak jak za każdym razem, gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję.
19: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
21: Hello, this is Josh Kumbi and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
4: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio.
8: Dzień dobry wszystkim.

0: Koncentrujemy się na dzieci, aż 35% gospodarstw domowych w Polsce to gospodarstwa jednoosobowe. Jeszcze w 2006 roku ich odsetek sięgał ledwie 22%. Wówczas w ten sposób żyły głównie wdowy i wdowcy w wieku senioralnym. Teraz na samodzielne lub, jak kto woli, samotne życie decyduje się dużo więcej młodych osób. Odsetek gospodarstw z dziećmi zmniejszył się z 37% do 25%. Podobnie jak dwie dekady temu dominują rodziny z jednym dzieckiem, tylko co dziesiąta para decyduje się na trójkę lub więcej dzieci. Dane zebrał Eurostat, a przeanalizował Polski Instytut Ekonomiczny. Sejm zmienił definicję mobbingu. Uchwalone w piątek zmiany sprawią, że w pracy będziemy musieli jeszcze bardziej się pilnować. Jeśli nowelizację zaakceptują Senat i Prezydent, piętnowane będą zachowania o charakterze fizycznym, werbalnym i niewerbalnym, również te nieintencjonalne, a nawet te, które nie przyniosły konkretnych negatywnych skutków. Za mobbing uznawane będą zachowania mające charakter nawracający, powtarzający się lub stały, które pochodzą nie tylko od przełożonego, ale też współpracownika, a nawet podwładnego. Za tolerowanie niewłaściwych zachowań odpowiedzialny będzie pracodawca, zadośćuczynienie nie będzie mogło być mniejsze niż sześciokrotność płacy minimalnej. Inflacja w Polsce maleje, ceny w sklepach są nawet niższe niż przed rokiem. Z analiz portalu Business Insider i aplikacji Pan Paragon wynika, że za koszyk kilkunastu podstawowych produktów spożywczych zapłacimy obecnie 103 zł i 12 groszy. 12 miesięcy temu rachunek był o złotego wyższy. W ostatnim czasie drożeją m.in. ziemniaki i cukier, tanieje za to m.in. masło. Badania przeprowadzono na podstawie analiz paragonów zapisywanych w aplikacji. Dotyczą zakupów w różnych rodzajach sklepów i w różnych częściach Polski. Podobne optymistyczne informacje wcześniej podał GUS. Wygląda na to, że czarne prognozy dotyczące skoku inflacji po wojnie w Zatoce Perskiej pozostaną na papierze.
1: Pora dla inwestora.
0: Na warszawskiej giełdzie w piątek wszystko rozstrzygnęło się w samej końcówce notowań. Indeksy dużych i średnich spółek rzutem na taśmę wyszły na plus. WIG20 zyskał 0,21% i ma 3679 punktów. Wynik byłby lepszy, gdyby nie KGHM. Wycena koncernu z Lubina spadła o 2,35%. Na rynku walutowym nieco taniej niż w piątek. Euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,27 zł. Dolar 3,73 zł, a frank 4,62 zł. Za brytyjskiego funta w kantorach zapłacić trzeba zwykle 4,93 zł, a za 100 czeskich koron 17,70 zł. To wszystko w magazynie Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.
2: Portfel jest już za nami, choć obiecujemy, że najnowsze informacje ekonomiczne będziemy mieli dla Was na pewno jutro o poranku. 10 minut do godziny 9, poniedziałek i muzyczne radio. Z samego rana byliśmy, meldowaliśmy się i będziemy. Teraz klasyk, lat 80. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Posłuchajcie koniecznie, za chwilę Dua Lipa, jeszcze Lore. Po 9 kolejne dźwięki, takie, które będziemy Wam na pewno w tym letnim okresie mocno polecać. Zostańcie z nami.

Tears for Fears w Muzycznym Radiu, 6 minut do godziny 9. Informacje z aplikacji Zello. Od Jarka, między Lipą a Jastrowcem samochód uderzył w drzewo. Utrudnienia są jak najbardziej możliwe. Służby powinny być już na miejscu. Przypomnę, między Lipą a Jastrowcem samochód uderzył w drzewo. Uważajcie na siebie, jedźcie ostrożnie i my będziemy o wszystkich możliwych, choć liczymy na to, że będzie ich jak najmniej, utrudnieniach mówić.

0: Nie potrafię przestać.
1: Muzyczne radio.
2: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123. Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 9:00.
3: Czas na wiadomości.
5: Ponad 1500 strażackich interwencji związanych z pogodą, potem obiecujące amerykańsko-irańskie rozmowy w Szwajcarii i 24-godzinny spektakl w Poznaniu. Marcin Krzamiński. Strażacy odnotowali wczoraj ponad 1650 interwencji spowodowanych przez burzę, silny wiatr oraz intensywny deszcz. Najwięcej pracy było w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i na Pomorzu Zachodnim, mówi rzecznik komendanta głównego straży Wojciech Gralec.
6: Pewnie jeszcze będziemy do południa usuwać te zdarzenia, które miały miejsce wczoraj bądź dzisiejszej nocy. Natomiast no cały czas też monitorujemy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i dziś tak naprawdę południowo wschodnia Polska, oprócz Morza Warmii i Mazur, są pokryte ostrzeżeniami.
5: W sumie ostrzeżeniem drugiego stopnia objętych jest 9 województw. W niektórych miejscach ulewy mogą prowadzić do podtopień. Jeszcze kilka godzin może potrwać dogaszanie pożaru zakładu produkcyjnego w Harnowie koło Ustki. Jak informują strażacy, zniszczeniu uległo ponad 50% zabudowań. Mieszkańcy, których ewakuowano, niedługo będą mogli wrócić do mieszkań. Trwa ustalenie, jak doszło do pożaru. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał. Pierwsza runda amerykańsko-irańskich rozmów zakończyła się obiecującym postępem, przekazali mediatorzy Katar i Pakistan. Negocjacje odbywają się w Szwajcarii. O szczegółach Tomasz Orchowski.
7: Szef irańskiej dyplomacji przekazał, że rozmowy przyniosły znaczący postęp, jeśli chodzi o dążenie do zakończenia konfliktu w Libanie. Wstrzymanie izraelskich ataków wymierzonych w Hezbollah w tym kraju to jeden z warunków stawianych przez Teheran, które znalazły się we wstępnej amerykańsko-irańskiej umowie. Po jej zawarciu w zeszłym tygodniu Izrael i Hezbollah dalej się atakowały. Wczoraj walki jednak osłabły, choć premier Izraela Benjamin Netanyahu podkreśla. Pozostaniemy w strefie bezpieczeństwa w południowym Libanie tak długo, jak będzie to konieczne, by chronić mieszkańców północy i wszystkich obywateli Izraela. Wstępne amerykańsko-irańskie porozumienie zakłada, że strony zawrą ostateczną umowę w ciągu 60 dni.
5: Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsca wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka wojewódzkiej stacji sanepidu w Lublinie.
8: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności.
5: Tradycyjnie najwięcej kontroli jest w miejscowościach turystycznych. Plenerowym koncertem Za miłość rozpoczęła się wczoraj w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. To ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe. Wśród nich 24-godzinny spektakl The Second Woman, podczas którego Magdalena Cielecka będzie odgrywać tę samą scenę ze 100 mężczyznami wyłonionymi w castingu.
9: Ta fizyczna rzeczywiście bliskość, ten kontakt fizyczny jest zawsze wyzwaniem i na pewno nie będzie łatwy.
5: The Second Woman rozpocznie się w piątek o 18:00. Nie będzie trzeba oglądać całego spektaklu. Będzie można w każdym momencie wyjść, ale i też wrócić.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stahlmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stahlmag.de. Odwiedź biuro Stahlmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Alan Walker w muzycznym radiu Heartbreak Melody Kwadrans po godzinie 9.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Spoglądamy podobnie w gwiazdy. Barany rozpoczną nowy tydzień z dużą energią i chęcią działania. Początek lata może dodatkowo zachęcić je do planowania aktywnego wypoczynku. Byki będą mogły spokojnie uporządkować swoje obowiązki i przygotować się na kolejne dni. Warto znaleźć chwilę na kontakt z naturą. Bliźnięta z entuzjazmem podejdą do nowych pomysłów i rozmów. Dobra organizacja pozwoli im uniknąć chaosu. Raki będą potrzebowały więcej spokoju i przestrzeni dla siebie. Krótki odpoczynek pomoże im odzyskać równowagę. Lwy poczują przypływ motywacji i chętnie podejmą się nowych wyzwań. Ich pewność siebie zostanie zauważona przez otoczenie. Panny będą skutecznie realizowały swoje plany. Uporządkowane działanie przyniesie im satysfakcję. Wagi będą mogły znaleźć więcej czasu dla siebie i swoich pasji. Drobne przyjemności poprawią im nastrój. Skorpiony z dużym zaangażowaniem podejdą do obowiązków. Ich wytrwałość szybko przyniesie efekty. Strzelce zapragną wykorzystać nową energię do realizacji ciekawych planów. Optymizm pomoże im pokonać drobne trudności. Koziorożce będą mogły liczyć na spokojny i produktywny początek tygodnia. Warto docenić własne osiągnięcia. Wodniki będą kreatywne, pełne kreatywnych pomysłów i inspiracji. Rozmowa z kimś bliskim okaże się bardzo wartościowa. I ryby skupią się na własnych potrzebach i zadbają o dobre samopoczucie. Intuicja podpowie im właściwe rozwiązania. Mamy poniedziałek, 22 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Paulina, pobudliwa i zmienna, lubi komfort. Tomasz, praktyczny, sceptyk o stałych przekonaniach. Osoby urodzone 22 czerwca są niezwykle wrażliwe i zmienne w poglądach, bywają bardzo nieśmiałe i cierpią z powodu kompleksów, mają wielu oddanych przyjaciół, bywają jednak bardzo nerwowe i brak im wytrwałości. W ich życiu ważna jest rodzina, która zapewni im spokój i bezpieczeństwo. Szczęśliwa cyfra 1, kamień szlachetny, rubin, sprzyjający znak zodiaku na dziś to na pewno rak.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
0: A ja tylko powiem, że jeśli ktoś z naszych słuchaczy nazywa się Nikodem Wiktor i zgubił prawo jazdy w Jeleniej Górze i szuka tego dokumentu i już się stresuje i zastanawia się, gdzie dał, a ma na imię Nikodem, ma na imię Wiktor, pierwsze, drugie imię, to takie prawo jazdy zostało znalezione i czeka na stacji Leclerc w Jeleniej Górze.
2: Cześć, witajcie, tutaj Marcin Sójka, słuchacie Muzycznego Radia.
3: Wymyśl

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
3: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. 2 doby wraz ze śniadaniem, obiad, kolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze 2 dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie, komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty, artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie, miejsce, do którego chce się wracać.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: 9.30 punktualnie na termometrach. Już teraz w okolicach 20 stopni, 25-26. Dzisiaj na słupkach rtęci zobaczymy maksymalnie. Opady deszczu, jeśli już, to bardzo przelotne w górskich miejscowościach, ewentualnie w okolicach Wrocławia. Na niektórych radarach widzimy bardzo przelotne, niewielkie opady. Natomiast w pozostałych częściach naszego województwa będzie bardzo słoneczne. Dolny Śląsk zdecydowanie pod znakiem wysokich temperatur i słońca. 26 stopni. Myślę, że na spokojnie dzisiaj na termometrach zobaczymy.
5: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
8: A na początek Bardo, gdzie wypadek, w którym samochód zabił spacerujących turystów, wywołał dyskusję o bezpieczeństwie i organizacji ruchu w historycznym centrum miasta. Władze nie wykluczają całkowitego zamknięcia zrewitalizowanego deptaka dla samochodów. Urząd planuje zmiany w rejonie Placu Wolności. Materiał Jacka Zycha.
9: Rzeczywiście po tragedii, do jakiej doszło tam kilka dni temu, szczególnie turyści pytają o możliwość całkowitego wyłączenia z ruchu kołowego wyremontowanego deptaka. Droga ta łączy kamienny most z Bazyliką i Placem Wolności i stanowi główny trakt spacerowy w mieście. Burmistrz miasta wskazuje jednak na przeszkody techniczne i logistyczne, które uniemożliwiają wyprowadzenie stamtąd samochodów.
10: Zamysłem tego remontu, który był w dwóch etapach robiony, właśnie było, żeby stworzyć takie miejsce, w którym można będzie spokojnie spacerować. Natomiast nieszczęściem naszych miejscowości jest to, że to są drogi przejazdowe, mimo ósemki, i całkowicie wyłączyć z ruchu tego nie można.
9: Powiedziała mi burmistrz Barda, Marta Ptasińska. Wprowadzenie progów zwalniających na zabytkowej trasie napotyka na ograniczenia konserwatorskie. Drgania wywoływane przez samochody przejeżdżające przez progi mogłyby uszkodzić strukturę okolicznych, historycznych budynków. Dodatkowym problemem pozostaje całkowite niemal ignorowanie przez kierowców znaków ograniczających w tym miejscu prędkość do 20 km na godzinę.
10: Pracujemy w tej chwili nad zmianą trochę w tym obrębie samego miejsca przy Bazylice, czyli tutaj Plac Wolności na skrzyżowaniu z ulicą Noworudzką i Główną. Przesuniemy prawdopodobnie, taki jest plan w tej chwili, przesuniemy słupki. One będą stały od strony ulicy, a nie od strony chodnika, bo one trochę nieszczęśliwie stały od strony chodnika. Wcześniej już o tym myśleliśmy, natomiast teraz ten straszny wypadek, ta tragedia też nam pokazała, żeby te słupki przesunąć.
9: Nowe słupki zostaną zamontowane bezpośrednio przy krawędzi jezdni, tak aby skutecznie oddzielić ruch kołowy od przestrzeni dla pieszych. Władze Barda liczą, że ta zmiana uniemożliwi autom wjazd na chodnik. Prace z tym związane mają rozpocząć się w najbliższym czasie. Z Barda Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Od dziś, jak już informowaliśmy, zmienia się na tydzień rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Złotoryi. Korekty mają związek z remontem przejazdu kolejowego na ulicy Zagrodzieńskiej.
4: Zamknięcie przejazdu kolejowego oznacza również konieczność wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy dwóch linii złotoryjskiej komunikacji miejskiej. Pasażerowie korzystający z bezpłatnych autobusów muszą się przygotować zarówno na inną trasę, jak i przesunięte godziny odjazdów z przystanków. Tymczasowe rozkłady jazdy publikowane na stronie internetowej miasta www.złotoryja.pl.
8: Informuje Piotr Mas, rzecznik Urzędu Miejskiego w Złotoryi. Przejazd przez torowisko w pobliżu dworca PKP w ciągu drogi wojewódzkiej 364 będzie zamknięty do 29 czerwca. Wytyczone zostały objazdy dla kierowców, jednak przejście dla pieszych przez tory jest i będzie możliwe. Wykonawca zapewnia też, że w czasie przerw w robotach na przejeździe kolejowym ruch pojazdów będzie się odbywał bez zakłóceń, a tymczasowo oznakowanie i znaki mogą być dezaktywowane poprzez zasłonięcie czarną folią lub przekreślenie. Na koniec jeszcze kronika policyjna. 50-latek przewoził 220 kg nielegalnego tytoniu. Wstępne straty Skarbu Państwa z tytułu uszczuplenia należności podatkowych oszacowano na ponad 366 tysięcy złotych. Mężczyzna odpowie teraz za popełnione przestępstwo. Przed sądem relacjonuje podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
11: Funkcjonariusze zatrzymali kierującego pojazdem marki Renault typu Lavetta, który przewoził samochód marki Ford Transit. Podczas wykonywanych czynności funkcjonariusze zwrócili uwagę na wyraźne zdenerwowanie kierowcy. W bagażniku przewożonego Forda znaleźli 12 worków wypełnionych krajanką tytoniu bez skarbowych znaków akcyzy. Łącznie zabezpieczono 220 kg nielegalnego towaru. Obecnie mundurowie szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy, w tym ustalają pochodzenie zabezpieczonego tytoniu oraz miejsce jego docelowej dystrybucji. 50-latek odpowie za popełnione przestępstwo przed sądem, za naruszenie przepisów karno-skarbowych, grożą mu surowe konsekwencje prawne.
8: I to wszystko w tym raporcie. Kolejne informacje z regionu już o 10.30, a teraz jeszcze to, co chyba bardzo istotne dla tych, którzy zaplanowali wycieczkę w góry. Górska prognoza pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Pogoda w górach.
12: Stacja centralna grupy karkonoskiej GOW, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 12 do 14 stopni, wiatr północny 7 metrów na sekundę, widzialność ograniczona do 30 metrów, mgła i na szczycie Śnieżki mamy 849 hektopaskali ciśnienie i rośnie. Jest nadzieja, że ta pogoda w ciągu dnia będzie się poprawiała. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 18 stopni, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością i pełnym zachmurzeniem. W Wyszehradzkiej Poręby mamy 20 stopni, także bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Także wybierając się dzisiaj w góry, proszę mieć to na uwadze, że w ciągu dnia może się pogoda poprawiać, ale mogą też wystąpić deszcze i jakieś burze. Dobrze mieć coś przeciwdeszczowego w plecaku. I tak jak za każdym razem, gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji ratunek. Życzę miłych wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
13: Hola, my name is Dr. Kucho and you're listening to Muzyczna Radio.

0: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
0: Po reklamie.

Alice Merton i No Roads w Muzycznym Radiu. To już 10 minut do godziny 10. Muzyczne Radio jeszcze przed południową porą, ale na pewno w pierwszym dniu lata. I tej astronomicznej, i tej kalendarzowej. Lato w pełni za kilka dni, za 4 w zasadzie. Witać będziemy wakacje. Pięknego dnia wam życzę. Sebastian Wysoczański, U2 Atomic City, Zalia do godziny 10. Do usłyszenia.

0: Reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 10:00.
1: Czas na wiadomości.
3: Czat niebezpieczny nie tylko zimą. Powiemy, na co uważać. Prawdopodobnie dziś poznamy nową Radę Stołecznego Szpitala Południowego. Będzie też mundial i kolejny sukces Republiki Zielonego Przylądka. Marcin Krzemiński. Czad może zabić także latem. Tylko od piątku i tylko w Śląskiem strażacy interweniowali już ponad 700 razy. To więcej niż przez całą zimę. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych, a przyczyną problemu są wysokie temperatury. Nagrzane dachy, kominy i przewody wentylacyjne tworzą tak zwaną poduszkę gorącego powietrza, wyjaśnia brygadier Aneta Gołębiowska.
4: To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
3: Szczególnie w łazienkach i kuchniach z piecykami gazowymi do podgrzewania wody może gromadzić się czad, dlatego warto uchylać okna lub zostawiać otwarte drzwi. Warto też mieć zainstalowaną w domu czujkę czadu. Prawdopodobnie dziś zostanie formalnie wybrana nowa Rada Warszawskiego Szpitala Południowego, poinformował Stołeczny Ratusz. Poprzednią Radę prezydent Warszawy odwołał w związku z informacjami o nieprawidłowościach i gigantycznych zarobkach młodego lekarza Dawida Kasprzyka. Rafał Trzaskowski zapowiedział też zmiany w miejskich spółkach medycznych. W Szpitalu Południowym trwają teraz kontrole prowadzone przez Stołeczny Ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Dziś na stacjach ceny maksymalne, tak jak w weekend, a konkretnie litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 94 grosze, benzyny 98 6 zł 61 groszy, a oleju napędowego 6 zł 12 groszy. Do emerytów i rencistów trafiło blisko 9 milionów pakietów dokumentów dotyczących waloryzacji świadczeń oraz dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tak zwanej 13 emerytury. ZUS zakończył właśnie wysyłkę. Sport. Wysokie zwycięstwo podrażnionej Hiszpanii. Kolejna niespodzianka na koncie Republiki Zielonego Przylądka, która awans do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata ma na wyciągnięcie ręki. Przegląd mundialowych wydarzeń ma dla nas Michał Waszkiewicz.
5: Arabia Saudyjska miała pecha, trafiła w drugiej kolejce na Hiszpanię, która na otwarcie zawiodła. Chciała się więc zrehabilitować i rozbiła Saudyjczyków. Łatwo, 4-0. Ale na ustach wszystkich w tej grupie jest Republika Zielonego Przylądka. Po remisie z Hiszpanią dziś Cabo Verdejczycy wywalczyli kolejny punkt remisujący 2-2 z Urugwajem, mówi pomocnik Kevin Pino. Brakuje mi słów, żeby to opisać. Strzeliłem gola, to moment ogromnej radości. Ale dla nas, piłkarzy, nie jest to niespodzianka, ponieważ ciężko na to pracowaliśmy. Ale chcemy więcej i więcej. Jeśli Kapowerdyjczycy pokonają Arabię Saudyjską w ostatniej kolejce, to sensacyjnie awansują do fazy pucharowej. Blisko jest już Egipt po wygranej z Nową Zelandią 3-1.
3: Wciąż mizernie wygląda Belgia, która tylko zremisowała bezbramkowo z Iranem.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Co takiego ma Brazylia, czego nie mamy my? Też mamy bardzo ładne, bardzo ciepłe lato. Lato 2026 oficjalnie już rozpoczęte i to astronomiczne, i kalendarzowe. Dziś 22 dzień czerwca, 10.07, Muzyczne Radio Zbyszek Deka. Dzień dobry.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnobestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

My nazywamy się Muzycznego Radia, słuchacie nas w czas letniego przesilenia w pierwszym dniu kalendarzowego lata 2026, 22 czerwca.

Games People Play. Tak się to przeskłada, że dzisiaj Dzień Kultury Fizycznej. No i upały zelżały, właściwie na chwilę odeszły, na chwilę pozwolą o sobie zapomnieć, nie na długo, bo w połowie drugiego tygodnia znów wrócą ze zdwojoną mocą. Póki co odpoczywamy od bardzo wysokich temperatur. Pogodowe szczegóły na poniedziałek już za kilka minut u nas w raporcie regionalnym o 10.30.

0: Radio. Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optykokular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optykokular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem. Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Po upalnym weekendzie i wygląda na to, że przed upalnym weekendem, na który czekamy, w drugiej połowie tygodnia znów zrobi się bardzo gorąco. Na ten moment na Dolnym Śląsku 21-22 stopnie to średnia temperatura. Teraz po południu ma dochodzić do 25-26 stopni. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z kierunków północnych. Ciśnienie wynosi 1026 hektopaskali. Będzie spadać. Dość ładny dzień przed nami z umiarkowanym zachmurzeniem.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Na Śnieżce, która co jakiś czas chowa się w chmurach, 12 stopni i wiatr wiejący z prędkością do 7 metrów na sekundę z północy. Czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
3: Dni Bolkowa 2026 połączone z obchodami 750-lecia miasta przeszły do historii. Przez trzy ostatnie dni na terenie ośrodka wypoczynku świątecznego trwała huczna gala jubileuszowa. W programie święta miasta nie zabrakło koncertów gwiazd, występów artystycznych, wydarzeń kulturalnych oraz atrakcji dla dzieci. W kolorowej paradzie, która w piątek zainaugurowała obchody jubileuszu, wzięło udział setki mieszkańców oraz znamienitych gości, mówi Mirosław Pustuła, burmistrz Bolkowa.
4: Wielu mieszkańców, gości są zachwyceni tym, że taka ilość przeszła. Tego nie było jeszcze w Bolkowie. Był kiedyś korowód, ale był dużo skromniejszy i mieszkańcy pokazali, że naprawdę warto w tym Bolkowie coś zrobić dobrego, uczestniczyć w takich imprezach, bo to jest ważne, to integruje wszystkich mieszkańców. Kontakty są dobre, współpraca jest bardzo dobra, a więc bardzo się cieszę, że ci wspaniali goście tutaj przybyli, że zobaczyli, że w tym mieście dzieje się dużo, dużo dobrego.
5: Robiliśmy co w naszej mocy, żeby zaspokoić bardzo szeroki target wiekowy naszych mieszkańców. Marzena Puć, dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bolków. Próbowaliśmy celować zarówno w atrakcje dla najmłodszych, jak i dla tych najstarszych. Jesteśmy po spotkaniu autorskim z panią Joanną Lamparską, która pozwoliła nam się cofnąć w historii i zdradziła też bardzo wiele interesujących opowieści, ciekawostek. Sala wypełniła się po brzegi, dostawialiśmy krzesła. Uczestnicy tego spotkania wyszli bardzo usatysfakcjonowani.
6: Ja w ogóle bardzo lubię ten teren.
3: Joanna Lamparska, pisarka, dziennikarka, popularyzatorka historii.
6: Moja przygoda się troszeczkę zaczęła od Bolkowa, no bo tutaj dawno, dawno temu byłam, kiedy odbywały się poszukiwania bursztynowej komnaty i dobrze, że jej nie znaleźliście, dlatego, że ciągle dzięki temu jest mnóstwo tajemnic. W ogóle tu są te relacje o tych tunelach między Świnami a Bolkowem, ale prawda jest też taka, że to są legendy, ale mamy tu bardzo fajnych kilka relacji o przywiezionych pod koniec wojny dobrach, które były magazynowane wokół Bolkowa. Myślę, że ich oczywiście nie ma, ale to są takie historie, dzięki którym możemy cały czas śledzić dzieje tego miejsca.
4: Zapraszamy cały rok, bo jest co zwiedzać, są trasy przepiękne, turystyczne, są zamki, cztery zamki w gminie Bolków, jedyna gmina w Polsce. Można zwiedzać wiele, wiele innych atrakcji, naprawdę jest do zobaczenia i warto zobaczyć. Zapraszam.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: Starostwo powiatowe w Kamiennej Górze zorganizowało Dzień Rodziny Zastępczej. Przy pięknej pogodzie na głazach krasnoludków w Gorzeszowie stanęły stragane dmuchańce i stoisko z watą cukrową. Można było przejechać się na kucyku lub spróbować swoich sił na kładzie. Te atrakcje stanowiły podziękowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Rodzin Zastępczych w powiecie kamiennogórskim, mówi starosta Małgorzata Krzyszkowska.
7: Tak, z jednej strony to jest ogromne szczęście, że mamy takich ludzi, takich jak to dzisiaj pani dyrektor chyba powiedziała, że to są nasi bohaterowie, że chcą brać te dzieci, których po prostu rodzice nie chcą. Bo to nie są w większości, żeby były to sieroty, które nie miały rodziców. To są dzieci, które mają rodziców. I to jest nasz problem, że tyle wciąż dzieci trafia do rodzin zastępczych. I ja dzisiaj, bo to jest ich takie święto, chciałabym tak bardzo serdecznie podziękować, że mamy takie rodziny w naszym powiecie i że nasze dzieci, chciałabym, żeby ich nie było, ale jeżeli są, że mają gdzie trafić, pod dobrą opiekę, pod wspaniałych ludzi, którzy ich tak naprawdę kochają.
8: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze, Beata Dyczkowska. Jak co roku obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, żeby podkreślić ważność tych rodzin zastępczych, tego co robią dla nas. Jest to naprawdę bardzo chwalebne. Jesteśmy im wdzięczni za to, że są, że zajmują się tymi dziećmi, że zapewniają im bezpieczeństwo, byt i wszystko co najlepsze, przede wszystkim miłość i serce oddają. Własne domy, swój czas poświęcają dla tych dzieci. Na dzień dzisiejszy mamy 52 rodziny, a podopiecznych 130. Z tego 30 to jest z placówek opiekuńczo-wychowawczych, bo mamy dwie placówki w Błażejowie i w Lubominie.
3: I na koniec pozostajemy w malowniczym Gorzeszowie, gdzie pan Olgierd, prawnik i podróżnik, zatrzymał się swoim kamperem na weekend. Jakież było jego zdziwienie, kiedy na swojej drodze napotkał kangura. Turbacz zainteresował się mężczyzną i pozwolił właściwie robić sobie zdjęcia. Pozował nawet dosłownie do zdjęć.
9: Starałem się rano dojechać z parkingu spod głazów krasnoludków w kierunku Chełmska. W połowie drogi okazało się, że drzewo, dąb jest zwalone przez drogę. Musiałem nawrócić. Olgierd Rudek. Najpierw zobaczyłem zająca, który kica przez łąkę, bardzo fajnie. Natomiast jak już dojeżdżałem do tego miejsca, mniej więcej 300 metrów było to stąd, zobaczyłem kicającą w moją stronę coś. Jak przykicało bliżej, okazało się, że był to nie mniej, nie więcej, tylko kangur. Nie planowałem wycieczki do Australii, jednak jesteśmy w powiecie kamiennogórskim. Nie kojarzyłem, że tu mieszkają kangury, wolno żyjące. Zatrzymałem samochód, sięgnąłem po telefon. On był bardzo zaciekawiony, podbiegł do mnie, podkicał do mnie, zatrzymał się w odległości może 10 metrów przed samochodem, popatrzył na mnie, poczekał aż zrobię odpowiednią ilość zdjęć, jak nakręcę krótki filmik i oddalił się w swoją stronę, też jakoś nie bardzo spiesznie. Był mokry na pewno, więc ten nocny deszcz mu zaszkodził. Czy wyglądał na wystraszonego? No trudno, nieczęsto widuję kangury, szczególnie w naturze, ale nie wyglądał na bardzo szczęśliwego kangura, tak do końca szczęśliwego kangura. Starałem się zainteresować nadleśnictwo tutejsze, nie było zainteresowane, starałem się dodzwonić do zoo w Łącznej. Jeden telefon nie odbierał, jak po jakimś czasie udało mi się dodzwonić na inny telefon, no to okazało się, że w zasadzie to im nie zginęło takie zwierzę, no ale może się będą orientować i starać się ustalić. Mnie się wydawało, że po prostu w nocy była burza, może zwierzę się wystraszyło, uciekło, może płot się wywrócił, czy coś w tym stylu. Trudno mi jest powiedzieć.
10: Sprawa wydaje się błaha, jednak trzeba ustalić, kto jest właścicielem kangura i czy nie zagraża on bezpieczeństwu swoim i turystów i czy w kamiennogórskich lasach ma szansę przeżyć. Do sprawy wrócimy, mówił Andrzej Pawlukiewicz, Muzyczne Radio.
3: Szczerze, to ja też nie wiedziałem, że w okolicach Kamiennej Góry żyją kangury. Po co nam Australia, czy wycieczki do zoo? Wystarczy wybrać się do Kamiennej Góry, bo okolice to dokładnie Gorzeszów i jeszcze do tego skałki gorzeszowskie. Tam możemy spotkać torbacza. Tą informacją kończymy poranne raporty regionalne Muzycznego Radia i zapraszamy na popołudniowe informacje.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren. I want to send a big greetings to all my Polish fans and the listeners of Muzyczne Radio.

0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
9: Słuchasz muzycznego radia.

wyraziste, nowoczesne brzmienie za 11.11 Muzyczne Radio. To teraz będzie połączenie takiego nowoczesnego brzmienia z brzmieniem klasycznym, z wokalem Andrei Bocellego.

Magda Wójcik z kompanami z zespołu Goja. Muzyczne radio jest 10.55. Dzisiaj 22 czerwca, 73 lata temu w Nowym Jorku na świat przyszła Cyndi Lauper, wokalistka, aktorka. Jej debiutancki album She's So Unusual zyskał status platynowego krążka, a promowały go single Girls Just Want To Have Fun i Time After Time, którego właśnie słuchamy.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 11.
4: Czas na wiadomości.
6: Pożar magazynu z chemikaliami we Włocławku, ewakuowano szpital, a na Dolnym Śląsku po burzach problemy z prądem. A Serena Williams znów zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie. Marcin Krzemiński. Duży pożar we Włocławku. Zapalił się magazyn z chemikaliami. Nie ma informacji o poszkodowanych. Osoby, które były w biurze, same się ewakuowały. W magazynach nikogo nie było. Jednak ze względu na bliskie sąsiedztwo szpitala trzeba było ewakuować całą placówkę, mówi Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej.
7: Ewakuowaliśmy cały personel oraz pacjentów. Na szczęście nie było tam osób, które nie mogłyby opuścić szpital. Akcja ewakuacji przebiegła bezpiecznie, został podstawiony autobus. Pacjenci zostali odtransportowani w bezpieczne miejsce.
6: Strażakom udało się już opanować ogień. W tej chwili trwa akcja dogaszania. Strażacy apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili na zewnątrz. Trwa też dogaszanie pożaru zakładu produkcyjnego w Harnowie na Pomorzu. Ogień w fabryce aerozoli wybuchł wczoraj. Spłonęło około 6 tysięcy metrów kwadratowych hali. Na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych. O szczegółach Paweł Radzewicz.
8: W fabryce pod Słupskiem produkowane były aerozole. Pożar miał bardzo dynamiczny charakter, bo opakowania ciśnieniowe przez kilka godzin wybuchały. Kilkadziesiąt zastępów walczyło z ogniem od zewnątrz. Sytuacja była monitorowana przez specjalny zespół chemiczny. Zagrożenie było tak duże, że policja ewakuowała mieszkających najbliżej zakładu ludzi. Pożar udało się opanować nad ranem. Strażacy przelewają teraz pogorzelisko i poszukują niedogaszonych zarzewi ognia. Może to potrwać jeszcze kilka godzin. Wiadomo już, że ewakuowani mieszkańcy lada moment będą mogli wrócić do domów, a do pracy szykują się eksperci, których zadaniem będzie ustalenie przyczyny pożaru.
6: Uwaga na burze. W południowej i wschodniej części kraju ostrzeżenia drugiego, czyli średniego stopnia, do wieczora obowiązują w 9 województwach. Podkarpackim, lubelskim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, a częściowo też w mazowieckim, łódzkim, podlaskim i opolskim. A po burzach, które przeszły wieczorem i w nocy nad Dolnym Śląskiem, bez prądu pozostaje ponad 500 odbiorców, poinformował rzecznik wojewody dolnośląskiej. W ciągu ostatniej doby strażacy interweniowali tam 300 razy, głównie w przypadku drzew i połamanych gałęzi oraz wypompowywania wody z podtopionych posesji i piwnic. Serena Williams znów zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie. Podobnie jak Maja Chwalińska, dostała od organizatorów dziką kartę. 44-letnia Amerykanka w tym miesiącu wróciła do rywalizacji w deblu, a teraz na londyńskiej trawie zagra w singlu po raz pierwszy od niemal 3 lat. Michał Waszkiewicz.
9: Na wimbledońskiej trawie w przeszłości spisywała się wybornie. Wygrała ten turniej 7 razy ostatnio, równo dekadę temu. W singlu ostatni raz wyszła na kort podczas US Open w 2022 roku. Dotarła wówczas do trzeciej rundy. Amerykanka to oczywiście absolutna legenda kobiecego tenisa z rekordowymi 23 tytułami wielkoszlemowymi na koncie. W imprezie tej rangi debiutowała w Nowym Jorku w 1999 roku.
6: Igi Świątek i Maji Chwalińskiej nie było wtedy jeszcze na świecie.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla Twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli Twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
3: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
4: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Oby słonecznych dni, o których śpiewa z zespołem Big Day Ania Zalewska-Ciurapińska, nie zabrakło tego lata. Na pewno nie zabraknie ich w tym tygodniu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Pogoda. Będzie słonecznie, będzie znów bardzo ciepło, upalnie w drugiej połowie tygodnia. Ta pierwsza część tygodnia z temperaturą umiarkowaną, taką w sam raz, dzisiaj do 25-26 stopni. Aktualnie mamy 23-24 stopnie. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, z tych chmur raczej nie powinno dzisiaj padać. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z kierunków północnych. Ciśnienie wynosi 1026 hektopaskali. Mamy czyste powietrze. Na Śnieżce aktualnie 12 stopni i wiatr wiejący słabiutko z prędkością do 5-6 metrów na sekundę z kierunków północnych.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4. Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: Hi everybody, my name is Rico Benasconi and you are listening to Muzyczne Radio, my favorite radio station.

0: Jestem Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
2: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio.

0: Sugar. Na osłodę dla tych, dla których poniedziałek nie jest ulubionym dniem tygodnia, co dla nas niezrozumiałe. Za kwadrans godzina 12.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: Dzisiaj szwedzki produkt w ten bardzo przyjemny letni dzień, Jubel z utworem Ocean House.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Poniedziałkowe przedpołudnie 22 czerwca, dzisiaj 61 lat kończy Tommy Cunningham, muzykę zespołu Wet Wet Wet, najbardziej znanego z przeboju Love Is All Around z lat 90. Ale z tychże lat 90. pochodzi też ta piosenka, powinniście pamiętać.

0: Reklama. Bad Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Muzyczne radio.
4: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce.
3: Na 105,8.
4: 106,7.
3: I 90,9 FM.
4: Oraz w sieci. Na www.muzyczneradio.pl.
3: I w naszej aplikacji na całym świecie.
2: Autopromocja.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 12.
3: Czas na wiadomości.
6: Dziś znów burzowo. Są alerty dla południowego wschodu. Pożar magazynu z chemikaliami we Włocławku. Ewakuowano szpital. Brytyjski premier odchodzi ze stanowiska. Miriam Lipińska. Burze nie odpuszczają. Tylko wczoraj z ich powodu strażacy wyjeżdżali ponad 1600 razy, a dziś znów zagrzmi. Alerty drugiego stopnia obowiązują dla Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego, a także części łódzkiego, Mazowsza i Podlasia. W czasie burz może spaść nawet 40 mm deszczu, lokalnie grad, a do tego będzie silnie wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Burze nie przyniosą jednak ochłody. Wysokie temperatury z nami pozostają, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
7: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Raczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
6: Pod koniec tygodnia wrócą 30-stopniowe temperatury. Trwa dogaszanie pożaru magazynu z chemikaliami we Włocławku. Z tamtejszego szpitala ewakuowano kilkudziesięciu pacjentów i pracowników placówki. Jest też apel do mieszkańców, by pozamykali okna i drzwi. W spalonym magazynie było 5 ton żywicy epoksydowej i rozpuszczalniki, a palące się chemikalia spowodowały duże zadymienie w okolicy. Z kolei w Harnowie koło Ustki na Pomorzu trwa rozbiórka hali, w której produkowano aerozole. Wczoraj około południa wybuchł tam pożar, którego gaszenie zajęło strażakom 7 godzin, a do akcji ściągano posiłki z całego województwa. W fabryce było mnóstwo łatwopalnych substancji. Za mieszkańcami trudne godziny.
8: No, wybuchało wszystko co 2 minuty w sumie. A nawet było widać, że takie, jakby to powiedzieć, takie fajerwerki do góry szły, nie?
9: Baliśmy się, bałam się spać. Po prostu te dwie cysterny najbardziej.
10: Jeszcze było strzelanie tych dezodorantów, wszystkiego, no to tak jakby z karabinów ktoś strzelał dosłownie. No, zwierzęta, psy, no wszystko uciekało, tak?
6: Spaliła się mniej więcej połowa zakładu w Harnowie, ocalał budynek biurowy. Fabryka zatrudniała około 250 osób. Jej właściciel już szacuje straty. Poseł PiS Dariusz Matecki stanął przed sądem. W Szczecinie ruszył proces w sprawie Mateckiego i jego 7 znajomych oskarżonych o malwersacje finansowe środków z tzw. Funduszu Sprawiedliwości. Poseł PiS ma odpowiedzieć także za fikcyjne, zdaniem prokuratury, zatrudnienie w Lasach Państwowych. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Poseł nie przyznaje się do winy. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział, że zrezygnuje ze stanowiska. Swoją funkcję sprawował zaledwie 2 lata. Ma jednak pozostać na czele Partii Pracy i brytyjskiego rządu do czasu wyłonienia jego następcy. I na koniec zmieniamy temat. Od piątku wakacje. Część z nas już w sobotę wyjedzie na urlop. Jak odpoczywać skutecznie i efektywnie? Psycholodzy radzą, zaplanujmy dobrze swój urlop i wylogujmy się z mediów społecznościowych. A co jeszcze?
11: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
6: Mówi Bożena Kowalkowska, ekspertka w dziedzinie planowania i organizacji. Ważne też, by spędzać czas w sposób, który jest najlepszy dla nas, bo nie każdy zrelaksuje się czytając książkę czy jeżdżąc na rowerowe wycieczki.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
2: Muzyka.

0: Pedro Pascal w Gwiezdnych Wojnach, Mandalorian i Grogu od maja w naszych kinach. Pedro w naszej piosence także. Popołudniową porą 12:06 Muzyczne Radio w poniedziałek.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy. To także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców. Zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje. Dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Chłopcy z placu broni i przyjaciele, 12:15.
1: Muzyczne radio.
0: Gdybyście chcieli, czy to z przyjaciółmi, czy indywidualnie odwiedzić na przykład wodospad Kamieńczyka w Karkonoszach, to od jutra z pewnymi ograniczeniami, bo od jutra do piątku będą tam prowadzone prace konserwacyjne dotyczące zabezpieczeń w gardzieli Kamieńczyka, właśnie jak czytamy na fanpage'u Karkonoskiego Parku Narodowego, i zejście na platformę widokową w gardzieli Kamieńczyka będzie zamknięte. Wodospad będzie można podziwiać jedynie z górnego tarasu. To od jutra do piątku 26 czerwca. Do piątku też nie wjedziecie na kopę w Karpaczu. Troszkę inne rejony teraz Karkonoszy. Gdyby ktoś planował wjechać właśnie z Karpacza na kopę wyciągiem Zbyszek, no to od dzisiaj mamy przerwę techniczną, o której już wcześniej informowaliśmy. Rozpoczęto prace serwisowe liny nośnej. Musi ona zostać skrócona o kilka metrów. To operacja zalecana przez producenta kolei, która nie wpływa na wytrzymałość liny, wydłużanie i kurczenie się jej. To zjawisko całkowicie normalne, zachodzące m.in. pod wpływem temperatury otoczenia. Tak donosi Karpacz Ski Arena z kolei. Po docięciu fragmentu liny zostanie ona powtórnie zapleciona, następnie przejdzie specjalistyczne badania. No a na koniec prace zostaną odebrane przez specjalistów. Termin prac od dzisiaj do piątku, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeżeli pogoda nie będzie przeszkadzała, nie będzie na przykład jakiś ulew, no bo to są działania pod gołym niebem. I jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to kolej znów ruszy w sobotę 27 czerwca. Wszystko wskazuje na to, że w kolejną upalną sobotę. Muzyczne Radio Lato, jest 12:17, mamy poniedziałek.

0: Muzyczne radio jest 12.30.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Tuż za okrajem, po drugiej stronie Karkonoszy, pada deszcz. U nas na razie spokój i taki spokój powinien być też panować w najbliższych godzinach, ale nie wiadomo, co się okaże. Na razie zachmurzenie umiarkowane, miejscami tylko wzrastające do dużego. Nie tak gorąco jak w weekend, aktualnie 24-25 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Ciśnienie za to spadające, wynoszące aktualnie 1025 hektopaskali. Na Śnieżce mamy 12 stopni. Tutaj też nic się nie zmienia i słaby wiatr wiejący z prędkością do 5-6 metrów na sekundę. Czas na popołudniowe doniesienia z regionu. Jacek Rogulski.
4: Na początek Bardo na ziemi kłodzkiej, gdzie wypadek, w którym samochód zabił spacerujących turystów, wywołał dyskusję o bezpieczeństwie i organizacji ruchu w historycznym centrum miasta. Władze wykluczają całkowite zamknięcie zrewitalizowanego deptaka dla samochodów, natomiast zmiany planowane są w rejonie Placu Wolności. Materiał Jacka Zycha.
5: Rzeczywiście po tragedii, do jakiej doszło tam kilka dni temu, szczególnie turyści pytają o możliwość całkowitego wyłączenia z ruchu kołowego wyremontowanego deptaka. Droga ta łączy kamienny most z Bazyliką i Placem Wolności i stanowi główny trakt spacerowy w mieście. Burmistrz miasta wskazuje jednak na przeszkody techniczne i logistyczne, które uniemożliwiają wyprowadzenie stamtąd samochodów.
6: Zamysłem tego remontu, który był w dwóch etapach robiony, właśnie było, żeby stworzyć takie miejsce, w którym można będzie spokojnie spacerować. Natomiast nieszczęściem naszych miejscowości jest to, że to są drogi przejazdowe, mimo ósemki, i całkowicie wyłączyć z ruchu tego nie można.
5: Powiedziała mi burmistrz Barda, Marta Ptasińska. Wprowadzenie progów zwalniających na zabytkowej trasie napotyka na ograniczenia konserwatorskie. Drgania wywoływane przez samochody przejeżdżające przez progi mogłyby uszkodzić strukturę okolicznych, historycznych budynków. Dodatkowym problemem pozostaje całkowite niemal ignorowanie przez kierowców znaków ograniczających w tym miejscu prędkość do 20 km na godzinę.
6: Pracujemy w tej chwili nad zmianą trochę w tym obrębie samego miejsca przy Bazylice, czyli tutaj Plac Wolności na skrzyżowaniu z ulicą Noworudzką i Główną. Przesuniemy prawdopodobnie, taki jest plan w tej chwili, przesuniemy słupki. One będą stały od strony ulicy, a nie od strony chodnika, bo one trochę nieszczęśliwie stały od strony chodnika. Wcześniej już o tym myśleliśmy, natomiast teraz ten straszny wypadek, ta tragedia też nam pokazała, żeby te słupki przesunąć.
5: Nowe słupki zostaną zamontowane bezpośrednio przy krawędzi jezdni, tak aby skutecznie oddzielić ruch kołowy od przestrzeni dla pieszych. Władze Barda liczą, że ta zmiana uniemożliwi autom wjazd na chodnik. Prace z tym związane mają rozpocząć się w najbliższym czasie. Z Barda Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: To miała być rutynowa interwencja po zgłoszeniu mieszkańca. Ktoś zawiadomił Straż Miejską, że w pobliżu szpitala w Bogatyni chłopiec sprzedaje lemoniadę. Funkcjonariusze na miejscu zastali 12-letniego Fabiana, który na chodniku prowadził własny niewielki biznes z lemoniadą, którą sam przygotowuje, a potem sprzedaje, żeby zarobić na swoje wydatki. W tym roku zbierał na szkolne książki. Zamiast mandatu i zakończenia sprzedaży wydarzyło się jednak coś, czego nie spodziewał się nikt. Bogatyńscy strażnicy wykupili całą lemoniadę, pokazując, że przepisy można egzekwować z rozsądkiem i zwykłą ludzką życzliwością.
7: Chłopiec od kilku lat sprzedaje własnoręcznie robioną lemoniadę, żeby zarobić na swoje wydatki. W tym roku zbierał na książki do szkoły. Jak mówi, nie chce żyć na koszt babci.
8: Bo zawsze brałem od babci pieniądze, nie chcę cały czas brać od babci, żeby babcia też mogła sobie coś kupić i żeby mógł sam sobie na coś zarobić, że wiem, że ja sobie sam to kupiłem.
7: Po zgłoszeniu mieszkańca na miejsce przyjechała Straż Miejska. Funkcjonariusze przyznają, że początkowo nie wiedzieli, jak podejść do sprawy.
9: Jesteśmy ludźmi, a strażnikami tylko bywamy, tak? Także chciałyśmy do tego podejść po ludzku. Strażnik Aleksandra Furmantowicz, Straż Miejska w Bogatyni. Sprzedawał ją przy wejściu do szpitala, nie zagrażał ani innym uczestnikom ruchu, ani samemu sobie, także usiadł z boku i grzecznie siedział i czekał na swoich klientów. Przy chodniku miał rozłożony stolik, stolik, krzesełko, jednorazowe kubki, rękawiczki, także wszystkie zasady higieny, jakie powinny być, były zastosowane.
7: Gdy usłyszały, że chłopiec zbiera pieniądze na szkolne podręczniki, podjęły nietypową decyzję.
9: Po krótkim zastanowieniu po prostu zawołałyśmy drugi patrol, który podjechał i stwierdziłyśmy, że wykupimy całą lemoniadę od niego, aby faktycznie na te książki miał i to z nawiązką.
7: Strażnicy wypili około 4 litrów lemoniady. Jak smakowała?
9: Najlepsza na świecie.
7: Fabian nie ukrywa, że widok strażników najpierw go przestraszył.
8: Troszkę się przestraszyłem też, że mogą mi mandat dać.
7: Na szczęście skończyło się uśmiechem i wsparciem dla młodego przedsiębiorcy. Pani Agnieszka, babcia Fabiana, nie kryje wzruszenia.
10: Fabian był tak szczęśliwy, mówi: babciu, mam na książki. Mam na książki, wykupili, panie przyjechała ze straży, jedna, później druga kupiła ode mnie lemoniadę. Mam na książki, a ja mówię, nie może być prawda, ja normalnie nie wierzyłam. Małego coś kombinował, jak nie właśnie lemoniadę, to chciał sprzedawać porzeczki, czereśnie z działki. Od małego coś kombinował, bo lubi mieć swoje pieniądze, zarabiać i chce po prostu na wakacje odciążyć nas.
9: Uważam, że jest to piękna lekcja przedsiębiorczości dla dzieci, że mogą się uczyć, że nic nie spada z nieba, tylko trzeba się postarać, aby coś mieć.
7: Bogatynia, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: Dni Balkowa 2026 połączone z obchodami 750-lecia miasta przeszły do historii. Przez 3 dni, od piątku do niedzieli, na terenie ośrodka wypoczynku świątecznego trwała huczna gala jubileuszowa. W programie Święta Miasta nie zabrakło koncertów gwiazd, występów artystycznych, wydarzeń kulturalnych oraz atrakcji dla dzieci. W kolorowej paradzie, która w piątek zainaugurowała obchody jubileuszu, wzięło udział setki mieszkańców oraz znamienitych gości, mówi Mirosław Pustuła, burmistrz Balkowa.
11: Wielu mieszkańców, gości są zachwyceni tym, że taka ilość przeszła. Tego nie było jeszcze w Balkowie. Był kiedyś korowód, ale był dużo skromniejszy i mieszkańcy pokazali, że naprawdę warto w tym Balkowie coś zrobić dobrego, uczestniczyć w takich imprezach, bo to jest ważne, to integruje wszystkich mieszkańców. Kontakty są dobre, współpraca jest bardzo dobra, a więc bardzo się cieszę, że ci wspaniali goście tutaj przybyli, że zobaczyli, że w tym mieście dzieje się dużo, dużo dobrego.
12: Robiliśmy co w naszej mocy, żeby zaspokoić bardzo szeroki target wiekowy naszych mieszkańców. Marzena Puć, dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Balków. Próbowaliśmy celować zarówno w atrakcje dla najmłodszych, jak i dla tych najstarszych. Jesteśmy po spotkaniu autorskim z panią Joanną Lamparską, która pozwoliła nam się cofnąć w historii i zdradziła też bardzo wiele interesujących opowieści, ciekawostek. Sala wypełniła się po brzegi, dostawialiśmy krzesła. Uczestnicy tego spotkania wyszli bardzo usatysfakcjonowani.
13: Ja w ogóle bardzo lubię ten teren.
4: Joanna Lamparska, pisarka, dziennikarka, popularyzatorka historii.
13: Moja przygoda się troszeczkę zaczęła od Balkowa, no bo tutaj dawno, dawno temu byłam, kiedy odbywały się poszukiwania bursztynowej komnaty i dobrze, że jej nie znaleźliście, dlatego, że ciągle dzięki temu jest mnóstwo tajemnic. W ogóle tu są te relacje o tych tunelach między Świnami a Balkowem, ale prawda jest też taka, że to są legendy, ale mamy tu bardzo fajnych kilka relacji o przywiezionych pod koniec wojny dobrach, które były magazynowane wokół Balkowa. Myślę, że ich oczywiście nie ma, ale to są takie historie, dzięki którym możemy cały czas śledzić dzieje tego miejsca.
11: Zapraszamy cały rok, bo jest co zwiedzać, są trasy przepiękne, turystyczne, są zamki, 4 zamki w gminie Balków, jedyna gmina w Polsce. Można zwiedzać wiele, wiele innych atrakcji, naprawdę jest do zobaczenia i warto zobaczyć. Zapraszam.
4: Kolejny raport o 13.30.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane, szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Po reklamie.
14: Słuchasz Muzycznego Radia.

0: Drzewa z początkiem lata 2026, soczyście zielone. 12.48.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Przypominamy piosenkę Ocean House, Jubel.

Taka beztroska na początku lata, tuż przed wakacjami, zupełnie zrozumiała. 22 już dzień czerwca, jeden z ostatnich dni roku szkolnego. Muzyczne radio 22 czerwca roku 1961, a więc 65 lat temu w Glasgow w Szkocji na świat przyszedł Jimmy Somerville, wokalista grupy Bronski Beat czy The Communards. Jego charakterystyczny głos, którego słuchaliśmy w takich piosenkach jak Don't Leave Me This Way, You Make Me Feel, czy chociażby to nagranie kultowe Small Town Boy. 65. urodziny szkockiego artysty Jimmy Somerville, urodzony 22 czerwca.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 13.
0: Czas na wiadomości.
4: Za ile jutro zatankujemy? Są ceny maksymalne. Ewakuowani mieszkańcy sąsiedztwa fabryki w Harnowie wracają do domów. Kolejny dzień z upałami. Jak się przed nimi chronić? Miriam Lipieńska. Są już jutrzejsze ceny maksymalne paliw. We wtorek litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, benzyny 98 6 zł i 69 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym jutro rosną ceny benzyn, a diesel będzie o grosz tańszy niż dziś. 20 mieszkańców posesji położonych w sąsiedztwie spalonej fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu może już wrócić do swoich domów. Według strażaków dogaszanie pogorzeliska potrwa jeszcze kilka godzin. Strażacy prowadzą drobne prace rozbiórkowe, by dostać się do małych, ukrytych zarzewi ognia. Spaliła się blisko połowa zakładu. Ofiara księdza pedofila walczy o 20 milionów złotych odszkodowania od krakowskiej kurii. Janusz Szymik był przez wiele lat gwałcony przez księdza Jana W. Miał wtedy 12 lat, był ministrantem. Już jako dorosły opowiedział o krzywdzie, jaka go spotkała. Informacje za pośrednictwem nieżyjącego już księdza Tadeusza i Isakowicza-Zaleskiego miały trafić bezpośrednio do ówczesnego metropolity kardynała Stanisława Dziwisza. Dlatego został on wezwany jako świadek, ale nie pojawił się w sądzie. Do sądu przyszedł mail z informacją, że kardynał jest chory. Według Janusza Szymika kardynał Dziwisz świadomie tuszował przestępstwa księdza pedofila z uwagi na osobistą znajomość.
5: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje.
4: O ewentualnym odszkodowaniu zdecyduje sąd. Dziś nadal gorąco, a dla Lubelszczyzny i Podkarpacia są alerty przed upałami. To czas, gdy szczególnie muszą na siebie uważać osoby starsze, schorowane, ale też małe dzieci, mówi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
6: Przede wszystkim unikamy przebywania na słońcu w godzinach między 11 a 15. Osoby z chorobami układu krążenia czy z czynnikami ryzyka tych chorób mogą ten czas wydłużyć od 10 do 16. Wtedy lepiej pozostać w cieniu i rzeczywiście pić bardzo dużo płynów, najlepiej czystej wody.
4: Lekarze zalecają co najmniej 2 litry płynów dziennie. Upały to też czas większej liczby pacjentów na oddziałach kardiologicznych, mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk.
7: W okresie upałów mamy sporą grupę osób, szczególnie starszych, które przychodzą do nas z cechami odwodnienia i z cechami zaostrzenia przewlekłych chorób kardiologicznych, którzy wymagają nagłej i pilnej pomocy i ich hospitalizacji.
4: Warto też pamiętać, że część leków, w tym tych na serce, powoduje, że w upały można dostać na przykład wysypki skórnej wskutek interakcji słońca z niektórymi składnikami leków. I na koniec jeszcze sport. Już wiadomo, z jakimi numerami zagrają Polki na Wimbledonie. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3. Z kolei Maja Chwalińska, która dostała od organizatorów tak zwaną dziką kartę, zagra z 20. W głównej drabince singla kobiet wystąpią jeszcze z Polek Magdalinet i Magdalena Fręch. Wimbledon startuje 29 czerwca.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
14: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
16: Po reklamie.
17: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Poniedziałkowe popołudnie z Muzycznym Radiem jest 13:17.
1: Muzyczne Radio. Hej, hej, to znowu my, Music News. Dziś w objęciach Tavlo i Stromae pojawi się także Bibi Rexha i grupa Faith No More, która powraca na scenę. Sprawdźcie szczegóły już teraz. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Single The Flow to pierwsza współpraca pomiędzy Tavlo i Stromae. Kawałek zapowiada album Estres, szóste wydawnictwo studyjne w karierze piosenkarki. Płyta ukaże się 18 września i składa się z 13 pozycji, wśród których znalazł się poprzedni singiel I'm Your Girl Right. Jestem wielką fanką Stromae od czasu, gdy zobaczyłam go na żywo na Coachelli w 2015 roku. Całkowicie zahipnotyzował mnie jego występ, wspomina Tavlo. Kiedy przesłał mi ten hipnotyzujący utwór, wiedziałam, że muszę napisać do niego coś naprawdę wyjątkowego. Zrobiłam to patrząc na czarne, piaszczyste plaże i wysłała mu pomysł, nie wiedząc, czy mu się spodoba, czy nie. Na szczęście bardzo mu się spodobało, dodała artystka. Wraz z premierą Estres Tavlo ruszy w trasę koncertową promującą album. Artystka rozpocznie ją w Stanach Zjednoczonych, a następnie odwiedzi 9 europejskich miast. To największa dotychczas trasa w karierze Tavlo, choć w planach chwilowo zabrakło Polski. Teraz Bibi Rexha. Zdeterminowana, by na dobre przebić się do mainstreamu, wokalistka podejmuje kolejną szansę. Gwiazda wytoczyła najcięższe działa. W jej dyskografii pojawił się visual album. Długo wyczekiwana premiera Dirty Blonde dotarła idealnie na rozpoczęcie lata. Projekt składa się z 13 utworów, a każdy z nich został opatrzony własną wizualizacją. Album zapowiadały single I Like You Better Than Me, Cheeky Cheeky oraz dobrze wam znany z naszej anteny utwór Sad Girls w duecie z Davidem Guettą. Ten kolejny muzyczny rozdział opisuje moją swobodę twórczą, zaufanie do moich instynktów, zaufanie do mojego głosu i wreszcie realizowanie moich zamierzeń w sposób, w jaki zawsze chciałam, powiedziała Bibi Rexha. Music News. Na koniec dobre wieści dla fanów Faith No More. Grupa powraca na scenę i zamierza wznowić koncertowanie w przyszłym roku. Spekulacje wybuchły, gdy zespół na swoich mediach społecznościowych opublikował tajemniczy post z datą 2027. Teraz wątpliwości rozwiał Bill Gold, basista w wywiadzie dla Rock Talk powiedział: tak, zrobimy to, po prostu zagramy. Nasza muzyka jest bardzo wymagająca fizycznie i wkrótce nie będziemy w stanie grać jej tak, jak ją napisaliśmy. Stworzyliśmy ją jako 20-latkowie i zawsze była bardzo wymagająca. Musi tak być. Jeśli nie będę w formie, nie będę mógł grać tych piosenek. Z moim basem po prostu nie dam rady. Ale wszyscy doszliśmy do wniosku, że damy radę. Myślę, że możemy to robić jeszcze przez co najmniej kilka lat i że możemy to robić dobrze, więc po prostu spróbujemy. Dodał basista Faith No More. To tak zupełnie na koniec czas na kolejne gorące premiery. Dance Nation z nagraniem High, Dagny z utworem Rain i Annabel Englund z najnowszą propozycją Midnight Calling. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Tyle na teraz. Do usłyszenia. Muzyczne Radio.
2: Muzyczne Radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
0: Would You Love Me Anyway? Wystone w Muzycznym Radio.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. 2 doby wraz ze śniadaniem, obiad, kolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze 2 dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie, komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18:00 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty, artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie, miejsce, do którego chce się wracać.
6: Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: Wielkanocy. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Jak ktoś lubi takie upalne klimaty jak te z ostatniego weekendu, to długo nie będzie musiał czekać. Wystarczy poczekać do najbliższego weekendu. Właściwie od połowy tygodnia znów bardzo wysokie wskazania termometrów w całej Polsce. Dzisiaj wskazania optymalne, rzekłbym, na Dolnym Śląsku 24-25 stopni, zachmurzenie małe i umiarkowane, całkiem sympatyczne, pogodne popołudnie. Ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale.
2: Prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Czas na raport regionalny, który przygotowała Ania Trakota.
6: Dzień dobry. Na początek tych doniesień dramat na Jeziorze Mietkowskim w powiecie wrocławskim. Od soboty ratownicy szukają tam 19-latka, które spadło z deski SUP i nie wypłynął. Dzisiaj wznowiono poszukiwania. Ratownicy znaleźli też wiosło, którym posługiwał się młody mężczyzna.
7: Będziemy szukać do skutku, przekazują ratownicy Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Od soboty szukają 19-latka na Zalewie Mietkowskim, który jest największym sztucznym zbiornikiem wody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj wznowiono te poszukiwania. Dramat rozegrał się 20 czerwca. Gwałtowna burza zamieniła rekreacyjny wypad w walkę o życie. W okolicach plaży w Maniowie Małym czterech mężczyzn pływało na deskach SUP. Kiedy nad zalewem gwałtownie pojawiła się burza z wichurą i silnymi opadami deszczu, dwóm mężczyznom udało się samodzielnie dotrzeć do brzegu. Pozostali dwaj stracili równowagę i wpadli do wody. Przez gwałtowne załamanie pogody żaden z nich nie był w stanie o własnych siłach wrócić na ląd. Żaden nie miał też kamizelki ratunkowej. Jednego z mężczyzn wyłowili ratownicy, drugi zniknął pod wodą. Ratownicy poinformowali, że deska SUP, na której pływał, została porwana przez wichurę i przeleciała ponad tamą. Poszukiwania są prowadzone przez nurków z użyciem sonaru. Ratownicy apelują, by przed wyjściem nad wodę bezwzględnie sprawdzić prognozę pogody, informować bliskich o planach i w przypadku deski SUP bezwzględnie zakładać kamizelkę asekuracyjną i przypiąć deskę do nogi lub ręki specjalną linką. Pogoda zawsze może się gwałtownie załamać. O dalszych poszukiwaniach będziemy Państwa informować. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
6: W sobotę i niedzielę nad Jaworem przeszły nawałnice. Silny wiatr i ulewny deszcz spowodował wiele szkód, a ich skutki są likwidowane na bieżąco. Przez cały poniedziałek do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze spływają zgłoszenia lokalnych zagrożeń.
8: Anomalia pogodowe, silny wiatr szczególnie stwarzał zagrożenie. Brygadier Tomasz Kita, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze. No i do tego intensywne opady deszczu spowodowały w dniu właśnie wczorajszym największe straty i największą ilość zdarzeń, około 44 zdarzenia odnotowane, 36 w samym mieście Jaworze. Czyli domniemanie jest takie, że właśnie całe epicentrum tego zdarzenia miało miejsce nad Jaworem i nieznaczna ilość zdarzeń gmina Paszowice. Natomiast w sobotę odnotowaliśmy w sumie 36 zdarzeń, również o podobnym charakterze i tutaj mieliśmy zagrożone głównie gmina Bolków i gmina Paszowice. W tej chwili spływają ciągle do nas zdarzenia, które są na bieżąco załatwiane. Strażacy intensywnie pracowali te dwie doby. Duży nakład pracy, nadmiar tej wody opadowej powodował chwilowe zastoiska miejskich ulic. Jest to sytuacja zupełnie normalna. Po chwili wszystkie te zastoiska zostały zniwelowane w naturalny sposób. Ta sytuacja alarmowa w sobotę i w niedzielę doprowadziła do tego, że musieliśmy wzmocnić stany osobowe jednostek. Zrobiliśmy to wcześniej, prewencyjnie. Wzmocniliśmy o czterech strażaków podziału bojowego oraz na stanowisku kierowania dwóch dyżurnych, a w dniu wczorajszym jeden dyżurny, który wspomógł pracę strażaków.
5: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Na koniec uwaga, zmotoryzowani od dzisiaj do poniedziałku, 29 czerwca, kierowcy w Złotoryi muszą przygotować się na utrudnienia. Na przejeździe kolejowym przy ulicy Zagrodzińskiej prowadzone będą roboty torowej, drogowe, związane z remontem linii kolejowej biegnącej przez miasto. W tym czasie ta droga będzie kilkukrotnie całkowicie zamykana, a ruch zostanie skierowany na objazdy.
1: Jak informuje Piotr Mas z Urzędu Miejskiego w Złotoryi,
9: od 22 do 29 czerwca na przejeździe kolejowym na ulicy Zagrodzieńskiej w Złotoryi, zlokalizowanym na drodze wojewódzkiej 364 z Legnicy do Lwówka Śląskiego, będą prowadzone roboty torowe i drogowe. Zostanie w tym czasie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która zakłada kilkukrotne całkowite zamknięcie drogi w obrębie wspomnianego przejazdu kolejowego.
1: Piesi będą mogli przejść obok miejsca robót, natomiast dla kierowców wyznaczono objazd przez Jerzmanicę Zdrój oraz ulicę Wojska Polskiego, Staszica, Legnicką, Chojnowską i Grunwaldzką. Stała organizacja ruchu ma wrócić 30 czerwca. Zmiany obejmą również komunikację miejską. Jak dodaje Piotr Mas,
9: zamknięcie przejazdu kolejowego oznacza również konieczność wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy dwóch linii złotoryjskiej komunikacji miejskiej. Pasażerowie korzystający z bezpłatnych autobusów muszą się przygotować zarówno na inną trasę, jak i przesunięte godziny odjazdów z przystanków. Tymczasowe rozkłady jazdy będą opublikowane na stronie internetowej miasta.
1: Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Dziękuję za uwagę. Teraz to wszystkie informacje. Kolejne raporty o 14.30. Do usłyszenia.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hello guys, my name is Klingon and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tkpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
5: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: Babie Lato to wyjątkowy żeński projekt, inicjatywa, która łączy popularne wokalistki, które na scenie i specjalnie wydawanych utworach celebrują, jak czytamy, kobiecą siłę oraz letnią energię. Z Babim Latem zdążyły już wystąpić Zalia, Sarah James, Mary z Polski czy Bowska. Tym razem Natalia Grosiak z zespołu Micromusic, Bela, Katia, Babie Lato, co chcę, to mam. No jest ta energia, trzeba przyznać.
9: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą.

0: Uwagi na gorąco.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad donosi o utrudnieniach na A8C między węzłami Wrocław Stadion, Wrocław Północ. W kierunku Kudowy doszło do wypadku, do zderzenia pojazdów w ruchu i zablokowane mamy aż trzy pasy, lewy, środkowy i prawy. Ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym, więc spore utrudnienia. To wszystko na 23 km A8 między Wrocławiem Stadion, Wrocław Północ w kierunku Kudowy. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646. Muzyczne Radio.
0: Drogi na gorąco.

0: muzycznego radia.
1: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 14.
6: Czas na wiadomości.
8: Nożownik z Mierzawy jest już w rękach policjantów. Jest śledztwo w sprawie potężnego pożaru fabryki w Charnowie. Ukraiński prezydent buduje napięcie wokół swojej obecności na konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Miriam Lipińska, podejrzany o zabójstwo w Mierzawie w Świętokrzyskiem, zatrzymany przez policję. 49-letni Dariusz R., emerytowany policjant, w piątek zaatakował nożem swoich teściów. 80-letni mężczyzna zmarł, jego 76-letnia żona ciężko ranna trafiła do szpitala. Dariusz R. był poszukiwany listem gończym, został zatrzymany niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Prokuratura Okręgowa w Słupsku wszczyna śledztwo w sprawie wielkiego pożaru fabryki aerozoli w Charnowie na Pomorzu. Będzie prowadzone w kierunku spowodowania zagrożenia dla mienia o wielkich rozmiarach. Na miejscu cały czas trwa dogaszanie. Strażacy mówią, że to jeden z największych pożarów w powiecie słupskim w ostatnich latach. Udało się ochronić przed eksplozją dwa największe zbiorniki, ale jak mówi kapitan Piotr Basarab, było mnóstwo mniejszych wybuchów.
9: Przez 2-3 godziny następowały ciągle eksplozje małych opakowań, dezodorantów, odłamki unosiły się nawet na kilkadziesiąt metrów.
8: Oględziny spalonej fabryki będą możliwe najwcześniej w środę. W pożarze nikt nie ucierpiał, a kilkudziesięciu ewakuowanych mieszkańców okolicy już wraca do swoich domów. To był czarny weekend nad wodą. W ostatnich dniach utonęło aż 9 osób. Od początku kwietnia już 60. Sezon wakacyjny ruszy już w piątek, więc służby i WOPR apelują o rozwagę i przytaczają statystyki, z których wynika, że ofiary utonięć to najczęściej mężczyźni. A przyczyny to alkohol i brawura, mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
10: Alkohol obniża koncentrację. Alkohol sprawia, że podejmujemy decyzje, których normalnie byśmy nie podjęli. To jest właśnie ta brawura, właśnie ta chęć zaimponowania komuś. Alkohol jest zdecydowanie złym doradcą nad wodą.
8: W minioną sobotę w Bałtyku utonął starszy mężczyzna. Wraz z postronnymi osobami utworzono łańcuch życia i udało się wydobyć go na plażę w Ostrowie. Mimo podjętej reanimacji 72-latek zmarł. Przyjedzie czy nie przyjedzie? Pojutrze w Gdańsku startuje dwudniowa międzynarodowa konferencja o odbudowie Ukrainy. Tymczasem w związku z napięciami na linii Warszawa-Kijów pod znakiem zapytania wciąż stoi obecność Wołodymyra Zełenskiego na spotkaniu. Jego otoczenie informuje, że kwestia wizyty wciąż jest analizowana. Tymczasem sprawę komentują polscy politycy.
11: To Ukraina dzisiaj ma szereg potrzeb, które próbuje realizować przy różnych okazjach, również przy tej, która dotyczy odbudowy. Więc nie sądzę, żeśmy my byli stratni na tym, że Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Zakładam, że powinien robić wszystko, żeby móc przyjechać.
12: Musimy cały czas myśleć o tym, o czym mówił Jerzy Giedroyć, Zbigniew Brzeziński. My cały czas musimy myśleć o państwie buforowym, które będzie gwarantowało bezpieczeństwo i oddalanie imperialistycznych zapędów Rosji od terenów Rzeczpospolitej.
8: Mówili Waldemar Buda z PiSu i Mariusz Witczak z KO. To na koniec przenosimy się jeszcze w Karkonosze. Z powodu remontu zamknięty dla turystów jest tam zielony szlak w rejonie Śnieżnych Kotłów i na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ponownie otwarty.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
0: Muzyka.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Na początku kwietnia bieżącego roku bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu uległ 27-letni Michał. Mężczyzna doznał rozległych obrażeń ciała. W stanie ciężkim znalazł się na oddziale intensywnej terapii. Michał dał się poznać jako wrażliwy na ludzkie problemy człowiek. Nie odmawiał wsparcia każdemu, a szczególnie osobom starszym. Teraz przed mężczyzną długotrwała i kosztowna rehabilitacja. Pomóżcie Michałowi i jego rodzinie pokonać przeszkody, które nagle pojawiły się przed nimi. Oto adres do wpłat. pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal. pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal.
2: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Był podobno najdłużej i najliczniej produkowanym modelem samochodu w historii motoryzacji. Chyba nie ma osoby, która by nie kojarzyła tej charakterystycznej sylwetki Garbusa, kultowego Volkswagena Garbusa, który ma dzisiaj swoje święto. Dzisiaj 22 czerwca przypada Światowy Dzień Garbusa właśnie, ale też przy okazji Dzień Kultury Fizycznej, o czym już przypominaliśmy. Poniedziałkowe popołudnie, Muzyczne Radio, 13 minut po godzinie 14.

0: Kwadrans po 14.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Zatytułowana Would You Love Me Anyway. Wystone ponownie.

Maroon 5 z Christiną Aguilerą w Muzycznym Radiu. Jest 14.24. Dzisiaj 49 lat kończy przesympatyczna Halina Mlynkowa. Piosenkarka, kompozytorka, ale i prezenterka, i aktorka, która w latach 1998-2003 była wokalistką zespołu Bratanki.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033. 402.
2: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Dzisiaj burzowo we wschodniej, południowo-wschodniej Polsce. Dużo bliżej nas wyładowania i burze po południowej stronie Karkonoszy w Czechach. Na Dolnym Śląsku spokojnie, bez opadów, z temperaturą, która wynosi średnio 24-25 stopni. Ze słabym i umiarkowanym wiatrem z kierunków północnych, z ciśnieniem, które wynosi 1024 hektopaskale.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Jest 14:30, pora na kolejny raport regionalny Muzycznego Radia. Ania Tarkota.
7: Zapraszam na szczegóły. Maj należał do maturzystów, a czerwiec jest czasem egzaminów zawodowych. W szkołach branżowych i technikach w całym regionie kończą się dzisiaj sesje Lato 2026, która dla wielu uczniów była jeszcze większym wyzwaniem niż matura. W powiecie bolesławieckim do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przystępuje ponad 1000 uczniów z 5 szkół.
8: To egzaminy, od których zależy nie tylko zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu. W przypadku uczniów techników ich zaliczenie jest także warunkiem ukończenia szkoły.
9: Na czym polega taki egzamin? Jest część pisemna i jest część praktyczna. Katarzyna Zięba, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym Bolesławcu.
8: Czy można powiedzieć, że to jest taka zawodowa matura?
9: Na pewno tak. I myślę, że można nawet powiedzieć, że jest trochę trudniejsza od tej matury, dlatego że część pisemna jeszcze jest zdawana przez większość oczywiście zdających i żeby ją zdać należy mieć 50% punktów. Natomiast część praktyczna, żeby ją zdać, trzeba uzyskać 75%, więc jest to jednak bardzo dużo. Na maturze potrzebujemy tylko 30%. Są egzaminy, które są trudniejsze i są te, które są łatwiejsze, czyli kwalifikacje zawodowe, które mają wysoką zdawalność albo niską. Te, które są najtrudniejsze, czyli te o niskiej zdawalności, to przede wszystkim przedmioty, które są mechaniczne, elektrotechniczne. U nas na przykład w Zespole Szkół Mechanicznych zawód mechatronika uznawany jest za najtrudniejszy egzamin zawodowy, dlatego że jest złożony z 4 kwalifikacji. Tam wchodzi w grę automatyka, elektryka, elektronika i mechanika. Te najłatwiejsze egzaminy zawodowe to te, które polegają tak naprawdę na dokumentacji, a nie przygotowaniu jakiegoś tworu. Jeżeli dokumentacja, no to spedytor, to logistyk, to ekonomista. Te egzaminy należą do najłatwiejszych, można się do nich dobrze przygotować, są schematyczne i jest najwyższa oczywiście zdawalność.
8: I te egzaminy kończą się?
9: 22 czerwca kończą się egzaminy, natomiast wyniki będziemy mieli dopiero 28 sierpnia, czyli do 7 września uczniowie otrzymają świadectwo.
8: Czyli w przypadku technikum, zdanie tego egzaminu kończy szkołę, nie tylko matura.
9: Dokładnie tak. Uczeń musi zdać egzamin i pisemny, i egzamin praktyczny, aby ukończyć szkołę.
8: Najwięcej absolwentów bolesławieckich techników, którzy decydują się na studia, wybiera kierunki zgodne z wyuczonym zawodem. Przede wszystkim informatykę, mechatronikę, automatykę i robotykę, budownictwo, logistykę oraz finanse i rachunkowość, co zresztą pokrywa się z ogólnopolskimi trendami wśród absolwentów techników. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Teraz Kłodzko, gdzie już tylko Tylko tygodnie dzielą mieszkańców od pierwszego spektaklu w nowo wyremontowanej sali Kłodzkiego Ośrodka Kultury. Zabytkowa kamienica, w której się znajduje placówka, przeszła gruntowny remont. Więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
3: Tak, remont Kłodzkiego Ośrodka Kultury rozpoczął się na początku tego roku. To największa modernizacja tego miejsca od niemal 100 lat. Tym, co rzuca się w oczy jeszcze przed wejściem do budynku, to przede wszystkim elewacja i dach, na którym przywrócono usuniętą na początku XX wieku charakterystyczną śląską mozaikę.
10: Ta żółta, śliczna elewacja z dachem, dostosowane to do wymogów konserwatorskich, tego, co było wcześniej jeszcze przed wojną. Neon, który został po wojnie zamontowany już w czasach Polski Ludowej, a w środku, wchodząc do środka, to przede wszystkim wyposażenie sceniczne i sama scena przykuwa moje oko, mimo to, że jeszcze nie jest skończona.
3: A na niej wysokiej klasy sprzęty sceniczne, które, jak zapewnia burmistrz Kłodzka Michał Piszko, umożliwią realizację naprawdę wymagających przedsięwzięć artystycznych. Spore zmiany przechodzi też remontowana widownia. Tu ma być zdecydowanie wygodniej i stabilniej.
10: Tak, widownia przeszła przede wszystkim wzmocnienie podstawy. Będą tam wymiany krzeseł, wymiany niektórych elementów związanych z systemem grzewczym. Zachowaliśmy piękne, stuletnie, zabytkowe grzejniki, które były tam wsadzone i wiele innych takich elementów drobnych związanych z oświetleniem na sali.
3: W budynku Kłodzkiego Ośrodka Kultury poza salą widowiskową jest też galeria. Mają swoje siedziby organizacje pozarządowe, działają kółka zainteresowań. Jest też kawiarnia. Zakończenie prac wartych ponad 6 milionów złotych zaplanowano na koniec sierpnia tego roku. Z Kłodzka Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: A na koniec prace remontowe na Zielonym Szlaku, ścieżka nad Reglami w rejonie Śnieżnych Kotłów w Karkonoszach, które nadal trwają. Ze względu na zakres prowadzonych robót oraz specyfikę terenu, KPN nie widzi możliwości udostępnienia tego szlaku od początku wakacji. Dokładamy wszelkich starań, aby prace postępowały jak najszybciej, przekonuje Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
11: Być może, że do końca czerwca nie uda nam się, ale musimy się sprężyć. Będę prosił też wykonawcę, żeby ewentualnie przerzucił pewne siły, środki organizacyjne, aby jak najszybciej to zrobić, przynajmniej do takiego stanu, aby móc spokojnie wędrować, natomiast ewentualnie jakieś prace wykończeniowe tam realizować. Natomiast dzisiaj no, mamy konflikt, bo na ścieżce stoją pakiety z drewnem do budowy kładki w tych miejscach i tam jest bardzo ciężko przejść, w związku z tym nie zachęcamy. Natomiast, tak jak powiedziałem, będziemy się starać, żeby w tym największym szczycie ruchu turystycznego, wakacyjnego szlak był dostępny.
7: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie już za niespełna godzinę. Zapraszamy.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hey, I'm Tony Stru and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: this empty road. Better say a prayer, better say my soul.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
3: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Słuchasz Muzycznego Radia.

Avicii i wokalista muzyki grupy Coldplay Chris Martin. My nie mamy swojego Martina, ale mamy swoją Martę, Martę Wojtunik. I nie zawahamy się jej zaanonsować, co z przyjemnością czynię. Marta za chwilę u nas w Muzycznym Radiu. Ja już się żegnam, Zbyszek Deka. Słyszymy się jutro, pozdrawiam.

0: Słuchasz muzycznego radia.
1: Ostatni raz w oczy mi spójrz, bo nie bądź zła.

0: Ďakujem.
1: Autopromocia.
2: Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
2: na 105,8,
1: 106,7
2: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
2: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 15.
2: Czas na wiadomości.
3: Zderzenie tramwaju z autokarem w Poznaniu. Są ranni. Ciąg dalszy dyskusji wokół odebrania orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Policja rusza z akcją Bezpieczny autokar. Miriam Lipińska. Zderzenie autokaru i tramwaju w Poznaniu. 4 osoby zostały ranne. To 2 pasażerów tramwaju, motorniczy i kierowca autobusu. Wszyscy trafili do szpitala. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Naramowicka i Serbska na północy miasta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca autokaru nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi. Po zderzeniu tramwaj wypadł z szyn. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonuje, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Kancelarii Prezydenta RP przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Załański mówił o tym we wczorajszym wywiadzie dla telewizji TSN.
4: Ja zaproponowałem prezydentu Polski spotkanie.
5: Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie. Powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Mówił to po to, aby później wywierać presję na premiera Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. To są ze sobą powiązane kwestie.
3: Załański ocenił też, że prezydent Polski zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. A jest już odpowiedź prezydenta Karola Nawrockiego na wywiad ukraińskiego przywódcy. Jak stwierdził, prezydent Wołodymyr Zełenski myli się, bo spór w ogóle nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski. Dodał, że spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi. Dziś mamy poznać skład nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To część działań warszawskiego ratusza w reakcji na aferę wokół lekarza milionera Dawida Kacprzyka, wcześniej z KO i saloniku VIP w Szpitalu Południowym. Z kolei w czwartek specjalne posiedzenie Rady Miasta i informacja prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego w sprawie afery. Cezary Jaszczyk.
6: Zgodnie z planem nadzwyczajnej czwartkowej Rady Miasta, Rafał Trzaskowski przedstawi najnowsze wyniki audytu zleconego zarówno w Szpitalu Południowym, ale i innych miejskich placówkach, w których pracował Dawid Kacprzyk. Wystąpienie będzie obejmowało też sprawę tak zwanego VIP-roomu dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Na tej samej sesji radni zajmą się wnioskiem o wezwanie do dymisji wiceprezydent Renaty Kaznowskiej. Jak czytamy w dokumencie, radni nie akceptują sytuacji, by winę za aferę ponosili tylko urzędnicy niższego szczebla czy pracownicy szpitala. Jak podkreślili, nie przyjmują do wiadomości, że najważniejsi urzędnicy nie wiedzieli o całej sprawie.
3: Bezpieczny autokar to podstawa wakacyjnych wyjazdów, dlatego policja zapowiada wzmożone kontrole przed sezonem urlopowym. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko trzeźwość kierowców, ale też stan techniczny autokarów przewożących pasażerów.
7: Kontrole dotyczą nie tylko wyjazdów dzieci i młodzieży. Z takiej możliwości mogą korzystać również organizatorzy innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych. Ważne, aby zgłoszenia nie zostawiać na ostatnią chwilę.
3: Mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Autokary można także sprawdzić samodzielnie w internecie na stronie bezpiecznyautokar.gov.pl, wpisując numer rejestracyjny pojazdu.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy. To także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców. Zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje. Dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
3: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797-450-661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: kochamy muzykę.
1: Gramy, bo kochamy muzykę, a obecnie kochamy najbardziej letnią muzykę, bo mamy już w końcu lato. Marta Wojtunik, witajcie, jest 22 dzień czerwca. Popołudnie bardzo słoneczne i bardzo ciepłe cały czas trwa. 11 minut po godzinie 15. Już teraz u nas pojawi się Mike Candice i Sunshine, a następnie Jacek Rogulski i Autoradio, a w nim bardzo ciekawy temat, bo ceny paliw. Zostańcie z Muzycznym Radiem.

0: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: W tym programie kilka tematów. Na początek co z cenami paliw, potem Europa chce wolniejszej elektryfikacji aut. Od 1 lipca tachografy będą obowiązkowe dla lekkiego transportu. Dwie marki Volkswagena na dwóch pierwszych miejscach w Europie. Ruszamy!
0: Autoradio.
1: Z jednej strony porozumienie pokojowe USA z Iranem przekłada się na mocną przecenę na rynku naftowym. Z drugiej rząd zapowiedział, że z końcem czerwca przestanie obowiązywać pakiet ceny paliw niżej. Przy obecnych poziomach cen hurtowych ta zmiana podniosłaby koszt tankowania 95-oktanowej benzyny do poziomu około 6,75 zł za litr, a za litr diesla płacilibyśmy blisko 7 zł. Kierowcom pozostaje trzymać kciuki, aby w najbliższych dniach na giełdach naftowych utrzymywała się spadkowa tendencja, która pomoże uniknąć cenowego szoku przy dystrybutorach na początku lipca. Przewidywane przez epetrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw na najbliższe dni to 5,84 zł do 5,97 zł za litr dla 95-oktanowej benzyny, 5,99 zł do 6,14 zł za litr dla oleju napędowego oraz od 3,38 zł do 3,46 zł za litr dla autogazu.
0: Autoradio.
1: Europa nie przechodzi na samochody elektryczne tak szybko, jak planowano, dlatego coraz częściej mówi się o potrzebie zmiany unijnych regulacji. Kilka dni temu informowaliśmy, że Polska chce rezygnacji z przepisów o autach elektrycznych w firmach. Grupa państw Unii Europejskiej, w tym Polska, zablokowała tak zwane zazielenianie flot podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej do spraw transportu w Luksemburgu. Chodzi o propozycję unijnego rozporządzenia o czystych pojazdach firmowych, które ma wymusić na dużych przedsiębiorstwach wymianę samochodów na bezemisyjne i niskoemisyjne, pisał serwis Bankier. Komisja Europejska zaproponowała w grudniu 2025 roku, że po 2035 roku 10% aut w Unii Europejskiej będzie mogło być nadal napędzane paliwami kopalnymi. Rzeczpospolita pisze, że może nastąpić kolejne złagodzenie celów emisyjnych. Od 1 lipca tachografy obowiązkowe dla lekkiego transportu. Szczegóły za chwilę.
0: Aktualne przepisy.
1: Zgodnie z regulacjami przyjętymi przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej obowiązek montażu tachografów obejmie również lżejsze pojazdy wykorzystywane w międzynarodowym transporcie towarów. W praktyce oznacza to, że firmy korzystające z busów lub zestawów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony, ale nie przekraczających 3,5 tony, będą musiały wyposażyć je w inteligentne tachografy drugiej generacji. Co istotne, nowe przepisy dotyczą wyłącznie przewozów międzynarodowych, w tym kabotażowych. Nie obejmą natomiast transportu krajowego ani przewozów pasażerskich. Busy do 9 osób, niezależnie od tego, czy jeżdżą po Polsce, czy za granicą, nadal będą zwolnione z tego obowiązku.
0: Autoradio.
1: Dwie marki Volkswagena na dwóch pierwszych miejscach w Europie. Skoda przyspiesza nie tylko w Polsce, ale i w Europie. W 2026 roku jest już drugą najpopularniejszą marką i z ponad 14,5% wzrostem goni pierwszego Volkswagena. Volkswagen jest zdecydowanym liderem w Europie. Odpowiada za 10% całego rynku. Co ciekawe, Volkswagen zanotował największy spadek udziału w rynku ze wszystkich liczących się producentów. Ma jednak bezpieczną przewagę nad drugą Skodą i trzecią Toyotą. Może w samym Volkswagenie powodów do zadowolenia nie ma, to już w grupie Volkswagen AG świetny wynik Skody na pewno rekompensuje potknięcie Volkswagena, zwłaszcza, że bardzo mocno urosło też Audi. Żaden chiński koncern nie załapał się do pierwszej dziesiątki. Najlepiej radzi sobie Geely Group, sprzedało ponad 138 tysięcy aut, notując wzrost sprzedaży o blisko 5%. To 14 miejsce na starym kontynencie. Tu jednak olbrzymia gwiazdka. W wynikach Geely wliczone są Volvo, Geely, LEVC9, Lotus, Link & Company, Polestar, Smart oraz Zeekr. Na 17 miejscu znajduje się SAIC Motor, a więc właściciel MG Maxusa, na 19 BYD, na 21 Chery Group, właściciel Chery, Omody, JQ i J-Tura.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Drogi na gorąco.
1: Jelenia Góra, ulica Wolności, obok zajezdni MZK. Tam doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Można obecnie tam napotkać spore utrudnienia, zwłaszcza jeżeli chcemy z Cieplic dostać się do centrum Jeleniej Góry, ale też w drugą stronę również zaczyna się tam robić korek. Noga z gazu i trzeba uzbroić się w cierpliwość. Przypominamy, ulica Wolności.
0: Drogi na gorąco.
2: Muzyczne radio.
0: To jest nasza piosenka dnia.
1: Wracamy do naszej piosenki dnia. Dziś totalna nowość od Wystona. Would You Love Me Anyway?

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletservice.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
3: Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: mnóstwo atrakcji. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Już na pewno nie aż tak upalnie jak wczoraj, ale cały czas jest naprawdę bardzo ciepło na Dolnym Śląsku, obecnie od 25 do 27 stopni w regionie. Zachmurzenie jest już małe, do końca dnia ma towarzyszyć nam dużo słońca, a jeżeli chodzi o jakość powietrza, ta jest bardzo dobra.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny przedstawi Anna Tarkota.
6: Na początek Bardo, gdzie wypadek, w którym samochód zabił spacerujących turystów, wywołał dyskusję o bezpieczeństwie i organizacji ruchu w historycznym centrum miasta. Władze wykluczają całkowite zamknięcie zrewitalizowanego deptaka dla samochodów. Urząd planuje zmiany w rejonie Placu Wolności. Materiał Jacka Zycha.
7: Rzeczywiście po tragedii, do jakiej doszło tam kilka dni temu, szczególnie turyści pytają o możliwość całkowitego wyłączenia z ruchu kołowego wyremontowanego deptaka. Droga ta łączy kamienny most z Bazyliką i Placem Wolności i stanowi główny trakt spacerowy w mieście. Burmistrz miasta wskazuje jednak na przeszkody techniczne i logistyczne, które uniemożliwiają wyprowadzenie stamtąd samochodów.
8: Zamysłem tego remontu, który był w dwóch etapach robiony, właśnie było, żeby stworzyć takie miejsce, w którym można będzie spokojnie spacerować. Natomiast nieszczęściem naszych miejscowości jest to, że to są drogi przejazdowe mimo ósemki i całkowicie wyłączyć z ruchu tego nie można.
7: Powiedziała mi burmistrz Barda, Marta Ptasińska. Z kolei wprowadzenie progów zwalniających na zabytkowej trasie napotyka na ograniczenia konserwatorskie. Drgania wywoływane przez samochody przejeżdżające przez progi mogłyby uszkodzić strukturę okolicznych, historycznych budynków. Dodatkowym problemem pozostaje całkowite niemal ignorowanie przez kierowców znaków ograniczających w tym miejscu prędkość do 20 km na godzinę.
8: Pracujemy w tej chwili nad zmianą trochę w tym obrębie samego miejsca przy Bazylice, czyli tutaj Plac Wolności na skrzyżowaniu z ulicą Noworudzką i Główną. Przesuniemy prawdopodobnie, taki jest plan w tej chwili, przesuniemy słupki. One będą stały od strony ulicy, a nie od strony chodnika, bo one trochę nieszczęśliwie stały od strony chodnika. Wcześniej już o tym myśleliśmy, natomiast teraz ten straszny wypadek, ta tragedia też nam pokazała, żeby te słupki przesunąć.
7: Nowe słupki zostaną zamontowane bezpośrednio przy krawędzi jezdni, tak aby skutecznie oddzielić ruch kołowy od przestrzeni dla pieszych. Z Barda, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Przez dwa dni klub żeglarski Posejdon na sportowo świętował swój 50. jubileusz. Do regatii walki o puchary dołączyło także spotkanie z tymi, którzy prowadzili klub przez minione półwiecze.
9: Życie klubu żeglarskiego Posejdon zaczęło się w Legnickiej Hucie. Przez wiele lat był częścią działu PTTK. Wypłynął jednak na własne wody i obecnie ma swoją bazę na Jeziorze Kunickim. W jubileuszowych regatach startował żeglarski na rybek i wilki morskie, które mają za sobą rejsy po morzach świata, ale zawsze wracają do ulubionego portu w Kunicach. Puchary wręczał komandor Marek Kowalik.
10: Pierwsze miejsce w klasie Optymist w regatach jubileuszowych 50-lecia klubu żeglarskiego Posejdon zajął kolega Jasiu Breś z klubu Hans Miłkowice. Brawo! Pierwsze miejsce w klasie Open. Pierwsze miejsce zajął jacht, który ma nazwę Ostatni. Załoga była w składzie Stanisław Babiak i Marek Beresiński. Zapraszamy.
9: Żeglarskie święto w Kunicach zakończyło wspomnieniowe spotkanie, w trakcie którego pojawiły się także ważne deklaracje. Wójt gminy Kunice Krzysztof Błądziński.
11: Dzisiejsza uroczystość jest wyjątkowym momentem w historii naszego samorządu i całej społeczności gminy Kunice. 50 lat to nie tylko liczba, to pół wieku pasji, zaangażowania, społecznej pracy i miłości do żeglarstwa.
9: Jeden z założycieli klubu, Jerzy Wójcik.
12: Cieszę się bardzo, że to, co zaczęliśmy, trwa do tej pory, że teraz
1: to widzę, że rozkwita bardzo i cieszę się ogromnie i dziękuję wszystkim żeglarzom za to, że wkładają tu swój wkład.
9: Marcin Borys, radny sejmiku województwa dolnośląskiego.
12: Mamy tak zwany program Fundusz Odrzański, on nie jest przeznaczony tylko na rzekę Odrę, taki był pierwowzór tego pomysłu, natomiast dzisiaj chcę pomagać wszystkim, którzy mają pasję do żeglarstwa. Gratuluję młodzieży, którą Państwo wychowujecie. Urząd Marszałkowski, Park Sejmik Województwa Dolnośląskiego dołoży wszelkich starań. Zrobimy projekt i będzie niespodzianka dla wszystkich Państwa.
9: Piotr Wawrzyniak, Jelenia Góra.
13: Chciałem życzenia złożyć od wszystkich żeglarzy z naszego regionu, z regionu jeleniogórskiego, a tym bardziej podziękować za przytulenie mojego rodzinnego klubu, którym jest Horyzont, gdyż mamy spuszczoną wodę w tej chwili w jeziorze Pilichowickim i musieliśmy się gdzieś na ten czas remontu tamy podziać.
9: Leszek Musiał, Wałbrzych.
14: Nasuwa mi się takie popularne, aforystyczne powiedzenie. Prawdziwe życie zaczyna się po 50. Pełnych wiatrów w płucach i na waszych jachtach. I oczywiście, żeby fale przyjaźni, marzeń i pasji zalewały pokłady waszych klubowych jachtów, żeby wam tego nigdy nie zbrakło.
9: Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: A na koniec podróże małe i duże, czasami niezwykle zaskakujące. Pan Olgierd, prawnik i podróżnik, zatrzymał się swoim kamperem na weekend w okolicy Kamiennych Gór, a dokładnie w Gorzeszowie, na Skałkach Gorzeszowskich. Jakież było jego zdziwienie, kiedy na swojej drodze napotkał kangura.
15: Starałem się rano dojechać z parkingu spod Głazów Krasnoludków w kierunku Chełmska. W połowie drogi okazało się, że drzewo, dąb jest zwalone przez drogę. Musiałem nawrócić. Olgierd Rudek. Najpierw zobaczyłem zająca, który kica przez łąkę. Bardzo fajnie. Natomiast jak już dojeżdżałem do tego miejsca, mniej więcej 300 metrów było to stąd, zobaczyłem kicającą w moją stronę coś. Jak przykicało bliżej, okazało się, że był to nie mniej, nie więcej, tylko kangur. Nie planowałem wycieczki do Australii, jednak jesteśmy w powiecie kamiennogórskim. Nie kojarzyłem, że tu mieszkają kangury, wolno żyjące. Zatrzymałem samochód, sięgnąłem po telefon. On był bardzo zaciekawiony, podbiegł do mnie, podkicał do mnie, zatrzymał się w odległości może 10 metrów przed samochodem, popatrzył na mnie, poczekał, aż zrobię odpowiednią ilość zdjęć, jak nakręcę krótki filmik i oddalił się w swoją stronę, też jakoś nie bardzo spiesznie. Był mokry na pewno, więc ten nocny deszcz mu zaszkodził. Czy wyglądał na wystraszonego? No trudno, nieczęsto widuję kangury, szczególnie w naturze, ale nie wyglądał na bardzo szczęśliwego kangura, tak do końca szczęśliwego kangura. Starałem się zainteresować nadleśnictwo tutejsze, nie było zainteresowane, starałem się zadzwonić do zoo w Łącznej. Jeden telefon nie odbierał, jak po jakimś czasie udało mi się zadzwonić na inny telefon, no to okazało się, że w zasadzie to im nie zginęło takie zwierzę, no ale może się będą orientować i starać się ustalić.
16: Sprawa wydaje się błaha, jednak trzeba ustalić, kto jest właścicielem kangura i czy nie zagraża on bezpieczeństwu swoim i turystów i czy w kamiennogórskich lasach ma szansę przeżyć. Do sprawy wrócimy, mówił Andrzej Pawlukiewicz, Muzyczne Radio.
6: To był raport regionalny.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: What's up everyone? I'm Kashmir and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Reklama. Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
1: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne JZO 50% taniej. A druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczyak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczyak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
7: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
9: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
10: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lat

0: Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
2: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 16.
3: Czas na wiadomości.
4: Najwyższy stopień ostrzeżeń przed burzami w części kraju. Prezydencki minister odpowiada na wywiad Wołodymyra Zełenskiego, a potem kilka rad, jak przetrwać upały. Miriam Lipińska. Synoptycy podnoszą poziom ostrzeżeń przed burzami. Czerwony alert najwyższego, trzeciego stopnia ogłosili w 5 powiatach na południu Małopolski i w Nowym Sączu. Tam w czasie burz ulewy lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. W pozostałych powiatach Małopolski, a także na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Śląsku, w województwie świętokrzyskim oraz w części łódzkiego, Mazowsza i Podlasia są ostrzeżenia drugiego stopnia. Warszawski Szpital Południowy ma już nową radę nadzorczą. To kolejne działania ratusza po aferze z lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. Z kolei lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, z zawodu lekarz, apeluje o pilną zmianę ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Zwrócił się do samorządu lekarskiego o samoograniczenie w ustalaniu minimalnych pensji.
5: Wyśrubowane zarobki wynikają z chęci utrzymania lekarza w szpitalu. To rodzi bardzo niebezpieczną sytuację. Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu jest po prostu potrzebna. Żeby nie było takiej dysproporcji, że ktoś zarabia 50 tysięcy i ma podwyżkę o 14%, a ktoś zarabia 6 tysięcy i ma o 3%. To jest dysproporcja, która jest moim zdaniem powszechnie nie do zaakceptowania.
4: W sprawie działania Szpitala Południowego w Warszawie trwa kontrola NIK i NFZ-u. Śledztwo prowadzi także prokuratura. Prezydencki minister Marcin Przydacz zabiera głos w sprawie wywiadu ukraińskiego prezydenta. Wołodymyr Zełenski zapewnił w nim, że przed odesłaniem Orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i że Kijów zabiegał o załagodzenie sporu. Marcin Przydacz mówi jednak, że to strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem i że Kijów wycofał się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, proponując kolejną odległą datę. Upał w ciąg dalszy. Najwyższe temperatury dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, ale gorąco także w pozostałych regionach. Wysokie temperatury są najbardziej niebezpieczne dla małych dzieci, osób starszych i przewlekle chorych, ale zadbać o siebie powinniśmy wszyscy. Trzeba pić dużo płynów, by nie dopuścić do odwodnienia organizmu.
6: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić. Pamiętajmy, że to jest też najlepsza prewencja chorób kardiologicznych i nefrologicznych, bo odwodniony organizm to niestety słabo pracujące nerki. Także w upały jest to najważniejsza sprawa, żebyśmy pamiętali o adekwatnym przyjmowaniu płynów i unikali odwodnienia.
4: Mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk. Nadmorską część Gdyni czeka metamorfoza. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Wpasuje się w Gdynię znacznie lepiej niż hangary i budynki, które stały tam do niedawna, mówi szef Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
7: Te budynki, które tu powstaną, nawiązują przez swój neomodernizm do charakteru centrum Gdyni. Te budynki z tego punktu widzenia, można powiedzieć, będą paradoksalnie bardziej gdyńskie niż te, które były wtedy budowane.
4: Nowa marina będzie gotowa za 2 lata.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla Twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli Twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: 20 to Bless, It Isn't Me w muzycznym radiu w paśmie Best Of.
1: Best Of. To co najlepsze w muzycznym radiu.
0: Tylko najlepsi z najlepszych już teraz z nami aż do godziny 17, a tak naprawdę aż do najnowszego notowania Hit Planety. 12 minut po godzinie 16, czas na kolejny hit, najlepszy z najlepszych. Mafia i Summertime Online.

Music News na starcie, a to dziś może oznaczać tylko jedno. Spotkanie z Rehabem, z duetem Jubel i królową popmuzy Madoną. Chcecie poznać szczegóły? Proszę bardzo. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Gwiazda światowej sceny dance Rhea prezentuje kolejny rozdział albumu Dream Inside a Dream. W utworze If I Could Stop Time towarzyszy mu brytyjska wokalistka Izzy Bizu. Artysta tym singlem zapowiada nadchodzący album Dream Inside a Dream, którego premiera została zaplanowana na 31 dzień lipca. Singiel If I Could Stop Time opowiada o świecie, w którym czas na chwilę przestaje płynąć, pozwalając dostrzec wartości codziennych doświadczeń. Zamiast poddawać się nieustannemu pośpiechowi, utwór zachęca do zatrzymania się, refleksji i docenienia drogi, którą już przeszliśmy. Ciepły wokal Izzy Bizu i pełna przestrzeń, emocjonalna produkcja Rehaba tworzą atmosferę sprzyjającą zarówno introspekcji, jak i wdzięczności za teraźniejszość. Jak wyjaśnia sam artysta, If I Could Stop Time narodziło się w miejscu, gdzie życie zwolniło, a ja odzyskałem jasność myślenia. Żyjemy bardzo szybko i łatwo zapomnieć o tym, co naprawdę nadaje życiu sens, kiedy ścigamy czas i samych siebie. Zdałem sobie sprawę, że gdybym mógł zatrzymać czas, byłbym bardziej wdzięczny za to, gdzie jestem i jaką drogę przeszedłem. Nie mogę zatrzymać czasu, ale mogę zmienić swoje nastawienie i przypominać sobie, by cieszyć się chwilą, dodał Rehab. Pozostajemy przy nowościach. Znany wam doskonale z fal muzycznego radia duet Jubel prezentuje nowy singiel Ocean House. Utwór łączy nostalgiczne melodie, migoczące gitarowe brzmienia i euforyczną produkcję dance-popową. Tworzy dzięki temu klimat przywołujący niekończące się letnie zachody słońca, nocne imprezy i wspomnienia, które pozostają z nami długo po zakończeniu wakacji. Nowy singiel Ocean House kontynuuje charakterystyczne dla duetu Jubel połączenie chwytliwych melodii, tanecznej energii i emocjonalnej lekkości. To propozycja, która z powodzeniem może stać się jednym z soundtracków tegorocznego lata. Music News. Tymczasem Madonna zaprezentowała kolejny utwór z nadchodzącego albumu Confessions 2. Piosenka Bizarre niespodziewanie pojawiła się podczas koncertu Martina Garrixa w nowojorskim Barclays Center. Holenderski DJ połączył Bizarre z pulsującym tanecznym bitem, a całość uzupełniła oprawa świetlna utrzymana w różowych i fioletowych barwach. To właśnie te kolory mają być motywem przewodnim ery Confessions 2. Bizarre to 10. kompozycja na liczącym 16 utworów w albumie Confessions 2. Jest to już 4. piosenka zaprezentowana przed premierą wydawnictwa. Wcześniej Madonna udostępniła otwierający album utwór I Feel So Free, a następnie nagranie Bring Your Love, zrealizowane wspólnie z Sabriną Carpenter. Kilka tygodni temu ukazał się także singiel Love Sensation. Cała płyta trafi do fanów 3 lipca. To na koniec tradycyjnie łapcie kolejne muzyczne premiery. Fritz Kalkbrenner z nagraniem Everything in Between, Dub Dogs i Zark z nowym singlem Stolen Dance i Dejes z najnowszą propozycją Crush. Tyle na teraz, dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do usłyszenia.

0: reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą. Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Dziś możemy mówić o krótkim odpoczynku od upałów. Obecnie maksymalnie 27 stopni na termometrach na Dolnym Śląsku, ale od czwartku powrót tych upałów powyżej 30 stopni, tak prezentuje się nadchodzący weekend na ten moment, a dziś jeszcze czeka nas słoneczne, późne popołudnie, małe zachmurzenie.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Chmur bardzo mało na Dolnym Śląsku i tak ma być do końca tego dnia. Jakość powietrza ta cały czas jest doskonała. Raport regionalny przedstawi Anna Tarkota.
5: Na początek przenosimy się do Szczewna-Zdroju, gdzie przy okazji pierwszego wakacyjnego festynu na Słonecznej Polanie strażacy i policjanci rozmawiali z mieszkańcami o bezpieczeństwie w czasie wolnym od nauki. Skupiono się przede wszystkim na profilaktyce i nauce udzielania pierwszej pomocy. Materiał Jacka Zycha.
6: Tak, to akcja, która wpisała się w krajowy trening pierwszej pomocy, czyli ogólnopolską akcję realizowaną w ramach Rządowej Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W Szczewnie-Zdroju rzeczywiście połączono ją z festynem z okazji rozpoczęcia wakacji. Na Słonecznej Polanie u stóp wzgórza Gdymina i Parku Zdrojowego bawili się i uczyli pod okiem policjantów i strażaków młodzież i dorośli.
7: Dużo młodzieży przychodzi, dopytują, aczkolwiek starsze osoby też proszą, pytają, czy możemy im pokazać, czy mogą sobie spróbować, bo przyznają szczerze, że nie mieli nigdy takich szkoleń, albo jak mieli, to właśnie w podstawówce czy w szkole średniej, więc też chcieliby sobie to wszystko przypomnieć.
6: Powiedziała mi Katarzyna Radziejewska z Wałbrzyskiej Państwowej Straży Pożarnej, która nie pozostawia złudzeń. W sporej części społeczeństwa wciąż da się zauważyć coś na kształt znieczulicy i braku empatii. Mimo wszystko świadomość możliwości udzielenia pomocy jest też coraz większa.
8: Ja bym od razu pomógł, tak szczerze, żeby osoba jeszcze oddychała albo coś.
9: Mi się wydaje, że pierwsza pomoc właśnie jest, trzeba, bo są różne sytuacje, a nawet jak się jeździ rowerem, jak ktoś osłabnie, to trzeba być przygotowanym na różne sytuacje, bo to różnie w życiu bywa, tak?
10: Nie było ciężko, bo już umiem, moja mama pracuje w szpitalu, to musiałem umieć.
7: Mamy do tego teraz fantomy, mamy możliwości, więc chętnie przychodzą, chętnie pytają o AED, jak je użyć, bo przyznają szczerze, że nie wiedzą i boją się, dlatego chcą się czegoś więcej dowiedzieć.
6: Takie jak w Szczewnie-Zdroju. Podobne akcje odbywały się w ostatni, przedwakacyjny jeszcze weekend na terenie całego kraju, łącznie w ponad 1000 miejsc. Ze Szczewna-Zdroju Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Od dziś zmienia się na tydzień rozkład komunikacji miejskiej w Złotoryi. Korekty mają związek z remontem przejazdu kolejowego na ulicy Zagrodzieńskiej.
11: Zamknięcie przejazdu kolejowego oznacza również konieczność wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy dwóch linii złotoryjskiej komunikacji miejskiej. Pasażerowie korzystający z bezpłatnych autobusów muszą się przygotować zarówno na inną trasę, jak i przesunięte godziny odjazdów z przystanków. Tymczasowe rozkłady jazdy publikowane na stronie internetowej miasta www.zlotoryja.pl.
5: Przejazd przez torowisko w pobliżu dworca PKP w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 będzie zamknięty do 29 czerwca. Wytyczone zostały objazdy dla kierowców, jednak przejście dla pieszych przez tory jest możliwe. Wykonawca zapewnia, że w czasie przerw w robotach na przejeździe kolejowym ruch pojazdów będzie odbywał się bez zakłóceń, a tymczasowe oznakowanie może być dezaktywowane poprzez zasłonięcie czarną folią lub przekreślenie.
4: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
5: To miała być rutynowa interwencja po zgłoszeniu mieszkańca. Ktoś zawiadomił Straż Miejską, że w pobliżu szpitala w Bogatyni chłopiec sprzedaje lemoniadę. Strażniczki na miejscu zastały 12-letniego Fabiana, który na chodniku prowadzi własny niewielki biznes z lemoniadą, którą sam przygotowuje, potem sprzedaje, żeby zarobić na swoje wydatki. W tym roku zbierał na szkolne książki. Zamiast mandatu i zakończenia sprzedaży wydarzyło się jednak coś, czego nie spodziewał się nikt. Strażnicy bogatyńscy wykupili całą lemoniadę, pokazując, że przepisy można egzekwować z rozsądkiem i zwykłą ludzką życzliwością.
12: Chłopiec od kilku lat sprzedaje własnoręcznie robioną lemoniadę. Jadę, żeby zarobić na swoje wydatki. W tym roku zbierał na książki do szkoły. Jak mówi, nie chce żyć na koszty babci.
13: Bo zawsze brałem od babci pieniądze, nie chcę cały czas brać od babci, żeby babcia też mogła sobie coś kupić i żeby mógł sam sobie na coś zarobić, że wiem, że ja sobie sam to kupiłem.
12: Po zgłoszeniu mieszkańca na miejsce przyjechała Straż Miejska. Funkcjonariusze przyznają, że początkowo nie wiedzieli, jak podejść do sprawy.
14: Jesteśmy ludźmi, a strażnikami tylko bywamy, tak? Także chciałyśmy do tego podejść po ludzku. Strażnik Aleksandra Furmantowicz, Straż Miejska w Bogatyni. Sprzedawał ją przy wejściu do szpitala, nie zagrażał ani innym uczestnikom ruchu, ani samemu sobie, także usiadł z boku i grzecznie siedział i czekał na swoich klientów. W przychodniku miał rozłożony stolik, krzesełko, jednorazowe kubki, rękawiczki, także wszystkie zasady higieny, jakie powinny być, były zastosowane.
12: Gdy usłyszały, że chłopiec zbiera pieniądze na szkolne podręczniki, podjęły nietypową decyzję.
14: Po krótkim zastanowieniu po prostu zawołałyśmy drugi patrol, który podjechał i stwierdziłyśmy, że wykupimy całą lemoniadę od niego, aby faktycznie na te książki miał i to z nawiązką.
12: Strażnicy wypili około 4 litrów lemoniady. Jak smakowała?
14: Najlepsza na świecie.
12: Fabian nie ukrywa, że widok strażników najpierw go przestraszył.
13: Troszkę się przestraszyłem też, że mogą mi mandat dać.
12: Na szczęście skończyło się uśmiechem i wsparciem dla młodego przedsiębiorcy. Pani Agnieszka, babcia Fabiana, nie kryje wzruszenia.
15: Fabian był tak szczęśliwy, mówi: babciu, mam na książki. Mam na książki, wykupili, panie przyjechała ze straży, jedna, później druga kupiła ode mnie lemoniadę, mam na książki. A ja mówię, nie może być prawda, ja normalnie nie wierzyłam. Od małego coś kombinował, jak mi właśnie lemoniadę, to chciał sprzedawać porzeczki, czereśnie z działki. Od małego coś kombinował, bo lubi mieć swoje pieniądze, zarabiać i chce po prostu na wakacje odciążyć nas.
14: Uważam, że jest to piękna lekcja przedsiębiorczości dla dzieci, że mogą się uczyć, że nic nie spada z nieba, tylko trzeba się postarać, aby coś mieć.
12: Bogatynia, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: I tym pięknym, jakże budującym gestem kończymy naszą informacyjną popołudniówkę. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hi, I'm Alice Chater and you are listening to Muzyczne Radio. They really

0: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: Mariusz Wawrzyńczyk, Hipnotyzuj mnie. To nagranie oczywiście polecamy wam w paśmie Best Of.
1: Muzyczne radio. Best Of. Najlepszy z najlepszych.
0: Czas na kolejny hit podczas programu Best Of, z którym spotykam się w tygodniu oczywiście po godzinie 16. Forget You to wielki hit z roku 2023, a w nim Fast Boy i Topic.

John Smith i Focus w Muzycznym Radiu. Za 10 minut, godzina 17, my już szykujemy antenę na porządną dawkę najnowszej muzyki, bo już za moment najnowsze spotkanie na Hit Planecie. Tam czekają już na nas premiery nowości z całego świata. Koniecznie zostańcie z nami, a na zakończenie programu Best of The Riddle, Tamo Bien oraz Wszystko znika przy tobie.

0: muzycznym radiu.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to, to tak samo jest.

0: reklama.
1: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 17.
4: Czas na wiadomości.
5: Burzowe alerty i powódź błyskawiczna po ulewie na Podhalu. Raport NIK-u o sytuacji na polskich porodówkach, a potem o tym, ile będzie nas kosztowało jutro tankowanie. Miriam Lipińska. Część Małopolski z najwyższym poziomem ostrzeżenia przed burzami. Czerwone alerty dotyczą Nowego Sącza oraz powiatów Nowosądeckiego, Nowotarskiego, Tatrzańskiego, Myślenickiego i Limanowskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców SMS-owe alerty, ostrzegając przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawach prądu, bo burzom będą towarzyszyć rzęsiste ulewy. Lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. W pozostałych regionach w południowo-wschodniej części Polski są ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. A po dzisiejszej ulewie na Podhalu w Białym Dunajcu doszło do powodzi błyskawicznej. Lokalne rzeki wystąpiły z brzegów i zalały gospodarstwa. Władze proszą mieszkańców, by nie zbliżali się do wezbranych rzek i potoków, a także by nie przechodzili i nie przejeżdżali przez zalane odcinki dróg. Zbyt długo pracujący lekarze, bezprawne pobieranie opłat, zbyt wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny to tylko część nieprawidłowości w opiece okołoporodowej ujawnionych w raporcie NIK-u. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła 23 placówki położnicze i we wszystkich wykryła nieprawidłowości, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
6: Kontrolerzy wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek, ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzących i skracanie zaleconego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
5: We wszystkich skontrolowanych szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad dobę. W niektórych placówkach dyżury trwały nawet 96 godzin. Aby poprawić tę sytuację, w ocenie NIK-u potrzebne są rozwiązania systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. Zagranica. W Późnikach na zachodzie Ukrainy rozpoczął się dziś drugi etap poszukiwań zbiorowych grobów Polaków zamordowanych przez UPA w 1945 roku. Naukowcy szukają szczątków blisko 90 osób, opierając się na relacjach świadków. Dotychczas w Późnikach, nieistniejącej już wsi w obwodzie tarnopolskim, odnaleziono i uroczyście pochowano w zeszłym roku szczątki 43 zamordowanych Polaków. USA zawiesiły sankcje naftowe na Iran na 60 dni. Dotyczą wydobycia, sprzedaży i transportu irańskiej ropy naftowej. To część realizacji wstępnego porozumienia z Iranem. Wielka Brytania będzie mieć nowego premiera. Obecny Keir Starmer ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. Swoją funkcję sprawował przez zaledwie 2 lata. Ma jednak pozostać na czele Partii Pracy i na czele brytyjskiego rządu do czasu wyłonienia jego następcy. I na koniec wracamy jeszcze do kraju i sprawdzamy jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, benzyny 98 6 zł i 69 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym jutro wzrosną ceny benzyn, ale diesel będzie o grosz tańszy niż dziś.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
3: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę. A po 17:00.
4: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
3: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
4: Hit Planeta. Startuje na dobre.
0: Pierwsze letnie spotkanie na Hitplanecie startuje właśnie teraz. Marta Wojtunik, witajcie. Zapraszam Was na 3 godziny w świecie najnowszej muzyki. Przez ten czas będziemy polecać Wam na pewno naszą gorącą 40, na którą cały czas możecie głosować na naszej stronie muzyczneradio.pl. Poza naszą 40 przygotowaliśmy też 3 bardzo gorące i już oczywiście letnie premiery, 2 nowości na liście, no i oczywiście masę propozycji do naszego głównego zestawienia. Zaczniemy od nich.
4: Najnowsza lista w Polsce.
0: Jak pierwsze letnie lądowanie na Hitplanecie, to musimy je rozpocząć w bardzo wakacyjnym klimacie. Two Pilots, One Night in Mykonos oraz Roy Sobera i The Oceans Know My Name.

0: Już wakacyjne dźwięki na dobre zagościły na Hit Planecie. The Oceans Know My Name. To nagranie polecamy Wam prosto z naszej poczekalni. A już teraz polecamy krótkie przypomnienie naszego ostatniego, czyli sobotniego lądowania na Hit Planecie.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Czas przypomnieć trzy najwyżej notowane pozycje w sobotę. Leony, Marcus & Martinus, Moonlight na miejscu trzecim.

0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790-790-225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Po reklamie.
5: What's up everybody, this is Orange.
6: Hello, we are Ace of Base.
7: It's Christina Aguilera.
8: Hello, I'm Calvin Harris.
9: Hi, big kisses to all listeners of Musicna Radio. My name is Oceana and together we fly at Hit Planet. Hit Planet.
10: Czas rozpocząć notowanie najwyżej ocenianych utworów naszej topowej czterdziestki. To już teraz startujemy oczywiście od nowości. Będzie to swoją drogą pierwsza nowość, jaką Wam przedstawimy już podczas letniej odsłony Hit Planety. Jubal Ocean House to nagranie polecaliśmy Wam dzisiaj jako nasz hit typ, a już teraz opuszcza poczekalnię i melduje się na miejscu 40.
0: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Ania Szlagowska, ile chwil tej piosence zostało na Hit Planecie? To jest naprawdę bardzo dobre pytanie, które właśnie teraz sobie zadajemy, ponieważ Ania Szlagowska na Hit Planecie spędziła nieco ponad tydzień i jeszcze cały czas oczywiście jest podczas naszego notowania topowej 40, ale dziś na miejscu 39. To jest taka żółta lampka, ostrzeżenie, że jeżeli znów zabraknie głosów, to ten hit pożegna się z Hit Planetą. Nawet jeżeli tak się stanie, na pewno bardzo chętnie będziemy sięgać po tą piosenkę, która zapowiada nadchodzącą płytę, już drugą Ani Szlagowskiej, ale na Hit Planecie jeszcze jest szansa, że po ten hit również sięgniemy. Oczywiście szansa jest tylko wtedy, jeśli wpadniecie na naszą stronę muzyczneradio.pl i zagłosujecie na to świetne nagranie. Przykładem na to, że wasze głosy mają naprawdę dużą moc, jest Meghan Trainor i piosenka Hush Hush, która już w ostatnim tygodniu prawie żegnała się z Hit Planetą, ale cały czas jeszcze na niej jest, dziś na miejscu 38.

Najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Free Time w muzycznym radiu.
3: Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiadokolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie.
4: Pałac na wodzie w Staniszowie, komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty, artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie, miejsce, do którego chce się wracać.
5: Po reklamie.
6: What's up, Holem? It's Jubal.
7: Hi, I'm Karinin.
6: Witajcie, z tej strony Arek Kusowski.
8: Hello, people, this is Holy Molly.
9: Hello, Poland.
10: Hi, we are Blang and Jones.
9: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.

0: Talk to You, czyli utwór, który brzmi jak idealny letni wieczór w tym nagraniu Antor. Utwór, który naprawdę dobrze sobie radził na Hitplanecie, ale mówimy nie bez powodu w czasie przeszłym, ponieważ dziś radzi sobie mocno średnio. Wczoraj, a w zasadzie już w sobotę, bo wtedy było ostatnie notowanie Hitplanety, wylądował na miejscu 20, a dziś niestety spadek i to dość mocny, ale uwaga, nie największy podczas naszego dzisiejszego lądowania na Hitplanecie. 16 miejsc w dół się melduje dziś. Koniecznie głosujcie na to letnie nagranie, żeby zostało jeszcze z nami na Hitplanecie. Na takie letnie dni sprawdza się idealnie, a my teraz, zanim sprawdzimy kolejną pozycję, zaglądamy do naszych pierwszych letnich premier. Pierwsza pojawi się u nas dziś wokalistka Dagny, norweska wokalistka, która właśnie wydała swój nowy album, już trzeci w swojej karierze, Dance Floor Erotica, album, na którym znajdują się utwory bardzo taneczne w rytmie disco, a my polecamy wam konkretnie single Rain z bardzo chwytliwym refrenem, o czym już za moment się przekonacie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: Alan Dixon i Gravity. To nagranie polecamy wam na pozycji 35.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Czas na kolejną nowość. Z roku 2013 takie największe hity, jakie powinniśmy wszyscy pamiętać, to Get Lucky od Daft Punk, Blurred Lines, Roar czy Wake Me Up oraz piosenkę od Milky Chance, Stolen Dance. Wszyscy doskonale pamiętamy ten hit. To bardzo refleksyjna piosenka, która w wakacje sprawdzała się idealnie. W tym roku powraca i to w całkowicie nowej odsłonie od Dub Dogs. Bardzo tanecznie, o wiele szybsze nagranie, które Dub Dogs wydało. Stolen Dance w totalnie nowej wersji w tym roku przed wakacjami przypominają Dub Dogs, a my przypominamy na Hit Planecie dziś na miejscu 34.
1: Najnowsza lista w Polsce.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą. Po reklamie.
1: Hi guys, good morning, I'm Benny Benassi.
2: Hello Leute, what's up guys, this is Don Diablo.
3: Hey boys and girls, Dimitri Vegas here.
4: Hello everybody, CJ Stone here.
5: Hey, I'm Mogwai and right now you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

Vicky Duke i Storm in My Hips. Świetne nagranie, naprawdę, które prawie pożegnało się z Hitplanetą, ale nie mogło się to wydarzyć. Uratowaliście je oczywiście swoimi głosami, do których zachęcamy Was cały czas. Wpadajcie na naszą stronę muzyczneradio.pl i zostawcie tam coś po sobie. Zagłosujcie na swoje ulubione hity, które obecnie polecamy Wam na Hitplanecie. Vicky Duke, Storm in My Hips, prosto z miejsca 38 na miejsce 33. A my przechodzimy do kolejnego hitu, do hitu, który podbija dziś miejsce 32, a jest to polski numer. Jak wiemy, polskie nagrania otrzymują od Was dużo wsparcia, dajecie nam o tym znać, między innymi na naszym radiowym Facebooku. A kolejne polskie nagranie jest od artysty, który wyprzedaje w stadiony w dosłownie kilka minut. Dawid Podsiadło, Na Błysk, to jego najnowszy singiel, który promuje jego nadchodzący piąty już solowy album. Czekamy na więcej nowej muzyki od Dawida, czekamy na nowy album, a obecnie polecamy Wam piosenkę Na Błysk.

0: Cakesy Coca-Cola, no to nagranie zdecydowanie będziemy chętnie polecać Wam w takie ciepłe dni jak ten dzisiejszy, chociażby miejsce 31.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 30. Tu wita się z nami brytyjska debiutantka. Na pewno pamiętacie utwór Fabulous, który bardzo długo podbijał Hit Planetę. To było jej pierwsze solowe nagranie, a teraz przychodzi do nas z kolejną piosenką Beautiful Freaks. Ona ostatnio dopiero co debiutowała na liście, a dziś już leci w górę, konkretnie na pozycję 30.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne radio.
2: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
2: 106,7
0: i 90,9 FM
2: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
2: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
4: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej.

0: i 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 18.
2: Czas na wiadomości.
4: Strażacy interweniują po zalaniu ulic w Białym Dunajcu. Brytyjczycy komentują zapowiedź odejścia brytyjskiego premiera. Okienko pogodowe we Włoszech zamknięte dla turystów. Agnieszka Trojanowska, BIS. W Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim strażacy oczyszczają ulice i wypompowują wodę. To efekt intensywnych opadów deszczu i burz na terenie Białego Dunajca. W wyniku ulewnego deszczu na Zakopiance wprowadzono ruch wahadłowy. Służby pracują także nad jej odblokowaniem. W powiecie tatrzańskim obowiązuje ostrzeżenie najwyższego trzeciego stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii. Na tym obszarze prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć ulewne opady deszczu. Cztery osoby są ranne po zderzeniu autobusu i tramwaju, do którego po południu doszło w Poznaniu na skrzyżowaniu ulic Serbskiej i Naromowickiej, mówi oficer prasowy poznańskiej policji podkomisarz Łukasz Paterski.
5: Kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. W wyniku tego wypadku ranne zostały kierowca autokaru, motorniczy, a także dwóch pasażerów tramwaju. Nie są to obrażenia zagrażające życiu.
4: Z powodu wypadku wstrzymany został ruch niektórych linii tramwajowych, część autobusów skierowano na objazdy. Będą wzmożone kontrole autokarów i autobusów przed wyjazdami na wypoczynek. Policjanci rozpoczynają profilaktyczne działania, które mają eliminować pijanych kierowców, ale także pojazdy transportowe w złym stanie technicznym. Kluczowe, żeby taką kontrolę zgłosić odpowiednio wcześniej, o czym Szymon Kępka.
6: Policjanci przypominają, że w okresie wakacyjnym, gdy na wczasy wyjeżdża szczególnie młodzież, mają więcej pracy. Dlatego możliwość sprawdzenia autokarów warto zgłosić dzień albo dwa wcześniej. Kontrole autokarów nie muszą dotyczyć wyjazdów najmłodszych, przypomina komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
7: Innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych.
6: Podczas upałów kluczowa może być klimatyzacja w autokarze. Tych podzespołów policja nie kontroluje, przypomina komisarz Rzeczkowski.
7: Nie ma obowiązku, aby każdy autobus był wyposażony w klimatyzację. Warto wcześniej ustalić z przewoźnikiem, jaki pojazd będzie podstawiony.
6: Autokary można także sprawdzać samodzielnie. Na stronie bezpiecznyautobus.gov wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu.
4: Najpóźniej we wrześniu mamy poznać nazwisko nowego premiera Wielkiej Brytanii. Dotychczasowy szef brytyjskiego rządu Keir Starmer zapowiedział dziś rezygnację z urzędu. Decyzję tę tak komentują mieszkańcy Londynu.
8: To dobra wiadomość dla kraju, ponieważ stoi on przed wieloma wyzwaniami i problemami, które wymagają rozwiązania, a obecnie nie są one odpowiednio podejmowane ani rozwiązywane.
9: Najbardziej niepokoi mnie wzrost poparcia dla reform UK. Nie chciałabym, aby doszli oni do władzy. Uważam, że kluczowe jest pytanie, kto jest w stanie pokonać tę partię.
4: Keir Starmer odchodzi z funkcji premiera z powodu presji ze strony ministrów i doradców. Dotychczasowy premier Wielkiej Brytanii był wielokrotnie krytykowany za nieskuteczną walkę z imigracją i nieefektywne działanie na rzecz podniesienia standardów życia obywateli. Skończył się dobry czas na zwiedzanie Włoch. W 12 miastach Włoch, w tym Rzymie, Mediolanie i we Francji obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu upałów. Na północy i w centrum kraju termometry pokazują okolice 40 stopni. Jutro do miast, w których obowiązują alerty, dołączą Ancona, Wenecja i Viterbo.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: A po 18:00
2: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
10: Tak gra Hit Planeta.
2: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
11: Nowy numer prosto z naszej muzycznej poczekalni. Czas na propozycje do listy Katy Perry, Chief Keef i totalnie nowa wersja Legendary Lovers oraz Madonna i Love Sensation.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
4: Hi, I'm Dennis Goldin.
5: Cześć, tu Beata.
6: Hey, this is Mike from Linkin Park.
7: Hello, my dears, I'm Anuszka.
8: Hey, I'm Felix Yin, and you're listening to Hit Planeta. Hit Planeta.
9: Najnowsza lista w Polsce. 11 minut po godzinie 18, słuchacie Hit Planety, najnowszej listy w Polsce. Czas na kolejną część naszego pierwszego letniego spotkania. Znajdujemy się już na pozycji 28. Z nami Bausa i Magnetic.

kanadyjskie. Nieoczywiste, ale bardzo dobre połączenie. Duet Dubs i Nelly Furtado na jednej piosence. Torture of the Heart to jest ich wspólne nagranie, pełne na pewno bardzo dobrej energii. Szybkie, taneczne to są świetne pozycje na hitplanecie, a oni dziś meldują się na pozycji 27. Czas przejść więc do miejsca 26. Tu nagranie, które bardzo mocno nawiązuje do lat 80. i to nie tylko tytułem, jest to reinterpretacja wielkiego hitu Michaela Jacksona, Billie Jean.

0: wiedzieć gdzie.
1: Jasiek Piwowarczyk, absolutny debiutant. Halo Houston, to nagranie, które polecamy wam na Hit Planecie, na liście top30.pl oraz w paśmie debiutantów. Całe szczęście tutaj Jasiek śpiewa, że mamy problem, ale on na Hit Planecie żadnego problemu nie ma. Piosenka Halo Houston ląduje dziś na miejscu 25. Dobre informacje dla fanów Deep End. On obecnie wrócił na Hit Planetę z piosenką If It Ain't Us. Świetne, bardzo wciągające nagranie, które dziś zyskuje aż 12 miejsc w górę i z pozycji 36 leci na 24.

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
1: Po reklamie.
2: Hello everybody, I'm Paul Van Dyk.
3: Hey guys, it is Alexandra Stan.
4: Hi ladies and gentlemen, this is H3 Baxter from Scooter.
5: Hey everyone, it's Kylie Minogue.
6: Hi, I'm Russell from Freemasons. You're listening to Hit Planeta on Musicznie Radio.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Far of Stellar, Black Liz. Dziś tak gramy na pozycji 23. 31 minut po godzinie 18 to odpowiednia pora, żeby sięgnąć po kolejną z naszych premier. A ta na pewno jest już doskonale znana fanom piłki nożnej, bo to hymn tegorocznego turnieju FIFA. Utwór zatytułowany DNA, który powstał we współpracy światowych gwiazd muzyki i to na dodatek z bardzo różnych muzycznych dziedzin. Udział w tej piosence wzięła Megan Thee Stallion, Andrea Bocelli czy David Guetta. To naprawdę bardzo różne, ale wszystkie ikony muzyki. Megan Thee Stallion to raczej ikona, można powiedzieć, rapu, R&B, Andrea Bocelli to klasyczny śpiewak, no a David Guetta to wiadomo, on zdecydowanie wie, jak robić wielkie hity, więc naprawdę zmontowali bardzo świetną ekipę. Utwór zainteresowanie wzbudził nie tylko u fanów piłki nożnej, ale i u fanów muzyki, bo to naprawdę bardzo ciekawa pozycja. DNA i to nasza kolejna letnia premiera.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Bardzo przyjemne dźwięki na miejscu 22. Lost Frequencies, Leave It All w muzycznym radiu. Czas na kolejny hit na Hit Planecie, a ten hit, który przed nami ostatnio zebrał naprawdę sporo głosów od naszego ostatniego sobotniego lądowania na Hit Planecie. Z miejsca 33 na 21 to Felix Kartal i Scream.

0: Twinsyki, Perfect on Paper. Był taki czas, że to nagranie polecaliśmy wam na tych najwyższych miejscach hit planety. Dziś ten sukces się nie powtórzy, ale kto wie, być może już niedługo Perfect on Paper powróci na szczyt, ponieważ cały czas wraca. Dziś z miejsca 26 leci na sam środek naszego poniedziałkowego notowania na miejsce 20.
1: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Czas, by przypomnieć kolejny polski hit wschodzący jeszcze, ale na pewno w te wakacje już tym hitem się stanie. Serce, czy będziemy się pamiętać? Miejsce 19.

0: lądujemy na pozycji numer
1: 17, razem z nami ląduje wielki hit Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran Repeated na hit Planecie, a my na moment przenosimy się na dolnośląskie drogi. Autostrada 4, informacja dla tych, którzy podróżują od strony Opola w stronę Zgorzelca, chcieliby podróżować, można powiedzieć. Na wysokości węzła Wrocław Wschód już można napotkać spore utrudnienia, zatory. Albo się stoi, albo się jedzie naprawdę bardzo powoli, więc kierowcy, trzeba uzbroić się w cierpliwość.
1: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: A my umilamy wam oczywiście ten czas, pewnie dla niektórych stania w korku. Umilamy wam najnowszymi hitami. Jesteśmy na 15. miejscu naszego poniedziałkowego lądowania na Hit Planecie. Kim K, Summer Again.

0: Автопромоція.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: По кількулетній перерві повраця в новій одсоні,
3: в новім місці,
2: з найновшими продукціями клубової сцени, яких не услышите нигде інде. Кожен п'ятник по DMC чека на вас.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: The State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
5: 19.
2: Czas na wiadomości.
6: Burze w części kraju, są nowe ostrzeżenia wysokiego stopnia. Polski prezydent bez zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Niecukierkowy i niepomnikowy ma być obraz Jacka Kuronia w nowym filmie, w rolach głównych doborowa obsada. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ostrzeżenia przed burzami drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej skali wydał Instytut Meteorologii. Alerty obowiązują dla sześciu całych województw. Jest też alert trzeciego stopnia dla części trzech regionów. Alertami objęte są województwa podkarpackie, lubelskie, małopolskie oraz w części świętokrzyskie, śląskie i mazowieckie. Dla części województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego Instytut wydał alert trzeciego stopnia. To alerty burzowe, ale jutro wróci także upał, a to bardzo trudny czas dla seniorów, ale też osób chorych czy małych dzieci. Najbliższe dni mają być bardzo gorące, dlatego trzeba na siebie uważać. Jeśli nie musimy, nie wychodzimy z domów między 10 a 15, radzi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
7: Na co dzień zalecamy wszystkim, również seniorom, regularną aktywność fizyczną. Powstrzymajmy się od niej w tych dniach największego upału, albo przenieśmy ją na przykład na zmierzch czy wczesne godziny poranne, jeżeli chcemy odbyć żwawy spacer czy krótki bieg.
6: Jednocześnie kluczowe jest, by w upały nie dopuścić do odwodnienia organizmu. Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Prezydent nie został zaproszony, więc nie wybiera się na tę imprezę, oświadczył minister. W czwartek w Gdańsku spotkają się przywódcy państw wspierających Ukrainę, a także ministrowie, inwestorzy i przedstawiciele firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy. Są dwa śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Śledztwa dotyczą zawyżania czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmą się też wątkiem tak zwanego saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
8: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. Myślę, że mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, mówimy tutaj o personelu, pracownikach recepcji, zarządzie, dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić w ramach tego pierwszego, jak i drugiego śledztwa.
6: W sumie do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym w Warszawie. Powstał film o historii małżeństwa Jacka i Grażyny Kuroniów w czasie ich opozycyjnej działalności w Komitecie Obrony Robotników. Twórcy Naszej Rewolucji mówią, że nie chcieli tworzyć filmu pomnika, ale ich celem było pokazać małżeństwo Kuroniów z jak najbardziej ludzkiej strony, mówią Arkadiusz Jakubik i Magdalena Popławska, którzy wcielili się w rolę małżeństwa Kuroniów.
9: Najważniejsze było to, żeby poszukać jak najwięcej pęknięć w Jacku, takich słabszych jego stron, niefajnych zachowań być może czasami, również wobec Gajki.
10: Gdzieś to się wydawało kluczem dobrym do walki o tych młodych widzów, żeby też wychodząc od tej miłości mogli się dowiedzieć trochę o tej niezwykłej postaci, jakim był Jacek.
6: Film Nasza Rewolucja w reżyserii Piotra Domalawskiego będzie można oglądać w kinach od 11 listopada.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
11: A po 19:00
2: czekają na was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
11: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
2: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
12: Ava Max i Energy to kolejna z naszych gorących propozycji oraz Wyston i Would You Love Me Anyway.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnobestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Hey, hey, I'm Evan.
6: And I'm Alex.
5: Together we are Astero.
7: Hi, I'm Perry.
8: Hello, I'm Jesse.
9: Hi, I'm Jean.
10: Hi, I'm Leanne.
11: And we're Lonely.
12: Yo, what up, what up? It's your boy Wiz Khalifa, man.
13: Hi, I'm Stina.
14: I'm Martin.
13: And we are Electric Lady Lab.
15: Hey, hey, I'm CJ Stone. And this is your Hit Planeta. Only on Muzyczne Radio. Greetings to all the listeners. Hit Planeta.
16: Wracamy do najnowszego notowania, najnowszej listy w Polsce. Mamy 12 minut po godzinie 19. Już za niedługo rozstrzygnięcie naszego dzisiejszego spotkania. Sprawdzimy, jakie utwory najwyżej są dziś notowane. Miejsce 14. Sarah Engels.

Gorące latynoskie dźwięki dziś na miejscu 13. Shakira, Burn Boy i Die Die to miejsce 13. Delikatnie w górę, ostatnio na miejscu 14. była Shakira. A my przechodzimy do kolejnego nagrania, już nie w latynoskim stylu, a bardziej w stylu męskiego grania, bo to męskie granie Orkiestra 2026. Już nie na podium, już nie najwyżej notowane polskie nagranie dziś, ale cały czas w, można powiedzieć, ścisłej topce na miejscu 12. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Nie jest to piosenka nareszcie, z tą piosenką pożegnaliśmy się na Hitplanecie, ale jest to bardzo wyjątkowe wydawnictwo. Drugi singiel, pierwszy raz w historii męskiego grania coś takiego się zdarzyło, no i ten drugi singiel jest naprawdę dobry. Dajcie koniecznie znać, czy jesteście team nareszcie, czy team tańcze. My zdecydowanie polecamy wam piosenkę Tańcze.

0: klap, bo ja się nie boję.
1: Dajecie nam cały czas znać, który numer tegorocznej orkiestry męskiego grania wolicie. Piotr z Legnicy na przykład powiedział, że totalnie woli Tańczę, bo ma większą energię męskiego grania. My również to nagranie dłużej polecamy wam na Hit Planecie i mamy nadzieję, że jeszcze cały czas polecać będziemy. Dziś na miejscu 12 mamy, lecimy z kolejną propozycją Mark Leon, 11.

0: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Po reklamie.
1: Hi, I'm Anka Lima.
2: Hey, tu Daria.
3: What up, this is Echo.
4: Hi, I'm Olivia Adams.
5: Hey, this is ATB and you're listening to Hit Planeta.
6: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Jest moc, moc na miejscu 10. Nicholas Tripp's Hard to be Humble, a my zanim zajrzymy na miejsce 9, czas zajrzeć do naszych dzisiejszych premier.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
2: Hello everybody, here's H Connect and Rockaway. You're listening to our new single on Muzycznie Radio.
0: Już wiecie kto, ale nie wiecie jeszcze na pewno jaka piosenka. Age Connect i Rockaway. Ich doskonale znacie z fali muzycznego radia. Oni są z nami aktywnie obecni na naszym radiowym Facebooku. Pozdrawiają i mają nadzieję, że spodoba się ich najnowszy singiel. No, myślę, że szansa na to, że się spodoba, jest bardzo duża. Już wszyscy pamiętamy wielkie hity We Don't Surrender, We Believe in Music. One naprawdę zostały bardzo dobrze przyjęte na Hit Planecie. Mamy nadzieję, że piosenka Szok również zostanie bardzo dobrze przez Was przyjęta.

Ciekawa melodia, Alexi, no French Kiss to jest utwór, który mieści się dziś na miejscu szóstym, a przed nami dwa kolejne nagrania, dwa ostatnie polskie akcenty tuż przed podium. Niestety polskiego utworu dziś żadnego na podium nie usłyszymy, ale tuż przed nim bardzo dwie fajne propozycje. Blanka i Dance to This na miejscu piątym oraz Gibbs i Go For Money, ostatni dzień lata, to nagranie na miejscu czwartym.

Gibbs, Ego for Money, ostatni dzień lata. Przedłużyć lato jeden dzień. Na razie jeszcze nie jest to taka realna prośba, bo przecież lato dopiero co się rozpoczęło. Lato się rozpoczęło, a my na Hit Planecie wylądowaliśmy po raz pierwszy w tym roku właśnie latem. Już czas poznać trzech finalistów, można powiedzieć, trzy najwyżej notowane dziś hity na Hit Planecie. To będzie pierwsze wakacyjne podium. No jeszcze nie wakacyjne, ale letnie, ale wakacje już w głowie na pewno są. Miejsce trzecie dziś Wystone i Memories, nieco wyżej Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. W sobotę to nagranie polecaliśmy na miejscu pierwszym, a dziś na miejscu pierwszym polecamy Leon i Marcus and Martinus Moonlight. Tym utworem zakończymy dzisiejsze, pierwsze, letnie lądowanie na Hit Planecie. Wy koniecznie wpadajcie na naszą stronę muzyczneradio.pl i głosujcie na swoje ulubione hity, a my słyszymy się już jutro na Hit Planecie po godzinie 17. Marta Wojtunik, dzięki za dziś. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
2: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: The State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 20.
2: Czas na wiadomości.
6: Ukraińskie odznaczenie odsyła do naszych sąsiadów wicemarszałek Senatu. Ruszyły śledztwa w sprawie szpitala południowego.

0: tego w Warszawie. Susza w kraju, każda kropla deszczu jest na wagę złota. Ruszył nowy projekt na zbieranie deszczówki. Agnieszka Trojanowska-Bis, wicemarszałek Senatu Michał Kamiński zwrócił dwa odznaczenia, które otrzymał w przeszłości od przedstawicieli Ukrainy. W liście do ambasadora tego kraju przekazał, że jego gest jest związany z, tu cytat, gloryfikacją przez Kijów ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za rzeź wołyńską. Prezydent Karol Nawrocki w ostatni piątek odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu Order Orła Białego. W związku z tą decyzją polskich odznaczeń zrzekli się m.in. byli prezydenci Ukrainy, obecny szef ukraińskiego MSZ-u czy ambasador Ukrainy w Polsce. Prokuratura wszczęła dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, informuje prokurator Piotr Antoni Skiba. I przekazał, że w ciągu ostatnich dni do prokuratury wpłynęły 4 zawiadomienia w tej sprawie. Jedno ze Szpitala Południowego, a 3 od posłów. Pozostajemy w temacie polskiego systemu ochrony zdrowia. Pracownicy Szpitala Zbieszczackiego Leska razem ze społecznikami spotkali się w Rzeszowie z władzami regionalnego NFZ-u, aby rozmawiać o przyszłości placówki i groźbie zamknięcia kolejnego oddziału, tym razem SOR-u. Dla pogrążonego w długach szpitala byłby to gwóźdź do trumny, o czym Marcin Starzec.
1: Lesko od wielu miesięcy jest symbolem kurczenia się medycyny na Podkarpaciu, oddział po oddziale. Jeszcze przed spotkaniem pracownicy i społecznicy po raz kolejny apelowali o jego utrzymanie. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo mieszkańców, ale też tysięcy turystów, którzy w sezonie przyjeżdżają w Bieszczady, mówi położna Marta Rucyk.
2: W różnych sytuacjach wypadkowych, złamań, oni nie czekają, tylko są u nas, na naszym oddziale chirurgicznym, załatwiani od ręki.
1: Tylko do czerwca tutejszy SOR przyjął blisko 4000 pacjentów, a chirurgia wykonała w ubiegłym roku ponad 1000 operacji. Mimo tych liczb szpital ma gigantyczne długi. Od początku roku pracownicy otrzymują zaledwie 70% pensji, alarmuje lider ruchu społecznego Duszan Augustyn.
3: Zebraliśmy kilka tysięcy podpisów z apelem do premiera po to, żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację naszego szpitala, żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację mieszkańców.
1: Władze województwa mówią o konsolidacji szpitali w Lesku, Ustrzykach i Sanoku oraz o pożyczkach z BGK. Na razie jednak są to tylko deklaracje. Lesko wciąż nawet nie ma wymaganego planu restrukturyzacyjnego.
0: Premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji spotkają się jutro niedaleko Budapesztu. Będzie to pierwszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej na poziomie szefów rządów od ponad 2 lat. Spotkanie będzie poświęcone najważniejszym kwestiom unijnym oraz tematom bezpieczeństwa i bieżącym wyzwaniom geopolitycznym. Deszczówka znów w cenie. Od dziś właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie do przydomowych systemów gromadzenia deszczówki. Dotacja w programie Mikroretencja pokryje do maksymalnie 8 000 zł. Zgłaszający się mogą liczyć na wsparcie m.in. przy budowie zbiorników na deszczówkę, systemów rozsączania wody oraz instalacji do jej wykorzystania. Wnioski można składać przez generator wniosków o dofinansowanie.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
5: Na początku kwietnia bieżącego roku bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu uległ 27-letni Michał. Mężczyzna doznał rozległych obrażeń ciała. W stanie ciężkim znalazł się na oddziale intensywnej terapii. Michał dał się poznać jako wrażliwy na ludzkie problemy człowiek. Nie odmawiał wsparcia każdemu, a szczególnie osobom starszym. Teraz przed mężczyzną długotrwała i kosztowna rehabilitacja. Pomóżcie Michałowi i jego rodzinie pokonać przeszkody, które nagle pojawiły się przed nimi. Oto adres do wpłat. Pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal. Pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal.

0: No przyznajcie, że ten pierwszy dzień lata jakoś tak fajnie, właściwie nie dzień, ale pierwszy poniedziałek lata pięknie nam przebiegł, wszystko się zgadza, za nami gorący dzionek, słońce jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa, nam delikatnie przygrzewa, a powietrze aż prosi się o dobrą muzykę, także bez względu na to, gdzie jesteście, czy w trasie, czy gdziekolwiek, to moi drodzy, i jedno i drugie tak się nam zazębi, że spędzimy razem miły wieczór. Maciej Wok, witam, 9, właściwie nie będzie 10 minut po godzinie 20, zapraszam na Jamik.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: Tak, zastanawiam się, czy macie świadomość tego, że Dżem, mydło, powidło to jest najstarszy program muzycznego radia. On jest od początku, od dawien dawna. Nikt nie pamięta, jak to się zaczęło, chociaż tak naprawdę wiemy, kto był pomysłodawcą, ale program sam ma wielu przyjaciół i swoich fanów. Kupię autko Renault Twingo pierwszej generacji, telefon 663-318-300. Kupię autko Renault Twingo pierwszej generacji, Adrian, telefon 663-318-300. Dobry wieczór, halo.
3: Dobry wieczór, halo.
0: Halo, nie śpimy, witamy, dobry wieczór.
4: Halo.
0: Halo, halo, mówi się.
4: Halo.
0: Tak, tu Polska.
3: Tak, tu Polska.
0: O, chyba sobie tu nie porozmawiamy. Próbuj dalej. Uwaga, uwaga, do sprzedania mieszkanie w Zgorzelcu przy ulicy Powstańców Śląskich o powierzchni 50 metrów kwadratowych. Mieszkanko składa się z trzech pokoi. Numer telefonu 601-838-386. 601-838-386. Próbujemy. Jamik, słucham, dobry wieczór.
5: A, witam, witam. A ja z okolicy Lwówka dzwonię.
0: Ty to zawodowiec jesteś.
5: Zarejestrowane w cenie tak do 5000, może być tam do jakichś naprost. To pojadam na SMS-y lub proszę dzwonić 603 182 i 814. Pozdrawiam Muzyczne Radio.
0: Dziękuję. Autko każde można sprzedać. Kupię kontener morski lub budowlany do własnego użytku. Numer telefonu 790-543-33. 790-543-33. Witamy, słuchamy, dobry wieczór. Halo, halo.
3: Witamy, słuchamy, dobry wieczór.
0: Halo. Wyłącz radio. Słuchaj telefonu.
4: Chciałem kupić pilnie szczeniaka Rottweilera.
0: Mhm.
4: Pod numerem 727-341-960.
0: Dziękuję, dziękuję. Dobry wieczór, witam. Halo, słuchamy.
6: Dzień dobry, dzwonię z okolic Lubania. Chciałem kupić kufer centralny do chopera skórzany, 55 i więcej centymetrów do 70, żeby dwa kaski wlazły, zamykany na kluczyk. No i kontakt 692
0: tak.
6: 482 971. Dziękuję.
0: Jakaś podróż na pewno się szykuje. Gratulujemy, wyjeżdżajcie, odpoczywajcie. Relaksujcie się jak tylko da. Uwaga, Fiat Cinquecento DU lub inny, klasyka w dobrym stanie. Adrian, telefon 663-318-300. Dobry wieczór, witam, halo. Dobry wieczór, halo. Dzisiaj wszyscy mają chyba lekko opóźniony zapłon. Jamik, słucham, dobry wieczór.
7: Serdecznie, mam do sprzedania samochodzik Ford Transit Courier, 19 rok. Cena do uzgodnienia pod numerem 63-18-40-16. Pozdrawiam.
0: Dziękuję, trzymaj się, zdrówka od Muzycznego Radia. Dobry wieczór, witam, halo. Dobry wieczór, halo. Do trzech, czyli to trzech razy sztuka.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Wyston. 14 minut po 20. Tak miło się nam rozpoczyna wieczór z Muzycznym Radiem. Jest już tylko muzyka. Trochę będzie newsów jeszcze, ale tak naprawdę relaks. O, muzyka z chłodnego klimatyzatora. To działa.

Hej, hej, dziś u nas na rozpisce uznane gwiazdy i artyści, którzy takimi mają szansę zostać. Powiemy wam o nowej piosence Rolling Stonesów, przedstawimy artystkę o pseudonimie Jazzy i sięgniemy po najnowszą piosenkę od Zali. Zatem niech się dzieje. Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Jedna z najpopularniejszych obecnie młodych polskich wokalistek, dobrze znana wam Zalia, prezentuje pierwszy solowy singiel od czasu wydania albumu Serce. Od pierwszej chwili słuchania utwór ujmuje lirycznym pięknem, nową stylistyką wokalną i świeżym brzmieniem, które jest tęskne, sentymentalne, wręcz oniryczne. To wszystko pokazuje, jak bardzo jest otwarta, ambitna i rozeznana w nowych muzycznych trendach ta młoda artystka, której piosenki tak często goszczą w muzycznym radiu. Jeśli pokaże ci także swoją najgorszą stronę, to czy nadal będziesz mnie kochał? Pyta Zalia w swoim najnowszym singlu Tylko kochaj mnie. Ogromnie trudna do wyrażenia, pełna tłumaczeń muzyczna prośba o miłość mimo wszystko jest listem, który mogłoby napisać wielu z nas. Tymczasem Jazzy, wschodząca gwiazda muzyki elektronicznej, promuje album Peace and Patience singlem Invisible z Chrisem Lorenzo. Magazyn Rolling Stone UK uważa, że Jazzy to obecnie najgorętsze nazwisko na światowej scenie muzyki tanecznej. DJ Mack określa ją mianem nowej sensacji dance popu. A sama artystka? No właśnie, oficjalnie zapowiada swój długo wyczekiwany przez fanów debiutancki album studyjny Peace and Patience. Wydawnictwo ukaże się 23 października. Zakorzeniony w jej dublińskim pochodzeniu, ale wzbogacony globalną perspektywą album stanowi ostateczne potwierdzenie pozycji artystki, która zdążyła już podbić zarówno parkiety klubowe, jak i listy przebojów. Ten album jest wszystkim, do czego dążyłam przez ostatnie lata, mówi Jazzy. Opowiada o tym, skąd pochodzę, o ludziach, którzy mnie wspierali i o cierpliwości, której potrzebowałam, by odnaleźć własny spokój i własne brzmienie. Możliwość tworzenia muzyki między Dublinem, Londynem i Los Angeles z producentami i autorami, których podziwiałam od lat, była spełnieniem moich marzeń, dodaje artystka. Music News. I na koniec The Rolling Stones, którzy zapowiadają album Jealous Lover z albumu Foreign Tones. Po energetycznym poprockowym singlu In The Stars zespół prezentuje zupełnie inne oblicze swojej twórczości. Jealous Lover zanurzy się w soulowym i rytmem bluesowym klimacie, udowadniając, że The Rolling Stones z niezmienną swobodą poruszają się między gatunkami muzycznymi. Nowy singiel zapowiada jedno z najbardziej różnorodnych wydawnictw w dorobku zespołu. Album Foreign Tones ma łączyć charakterystyczną dla Stonesów energię z szeroką paletą muzycznych inspiracji. Dotychczasowe single pokazują grupę w doskonałej formie, swobodnie poruszającą się między gatunkami i wciąż poszukującą nowych środków muzycznego wyrazu. Premiera albumu Foreign Tones 10 lipca. To tak na koniec czas na gorące premiery, które miękko lądują na playliście muzycznego radia. Agatino Romero i Leandro da Silva z nowym singlem Guaglione, B1, Echoes i Benji z najnowszą propozycją Forever Never Came. Tyle na teraz, Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia. Ania Tarkota.
2: Dobry wieczór. W dzisiejszym podsumowaniu Szczawnozdrój, strażacy o bezpieczeństwie w czasie wakacji, także zmiana rozkładu jazdy komunikacji miejskiej w Złotoryi. Na koniec lemoniadowy biznes i piękny gest pogatyńskich strażniczek miejskich. Zapraszam na szczegóły. Na początek przenosimy się do Szczawnozdroju, gdzie przy okazji pierwszego wakacyjnego festynu na Słonecznej Polanie strażacy i policjanci rozmawiali z mieszkańcami o bezpieczeństwie w czasie wolnym od nauki. Skupiono się przede wszystkim na profilaktyce i nauce udzielania pierwszej pomocy. Materiał Jacka Zycha.
3: Tak, to akcja, która wpisała się w krajowy trening pierwszej pomocy, czyli ogólnopolską akcję realizowaną w ramach Rządowej Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W Szczawnozdroju rzeczywiście połączono ją z festynem z okazji rozpoczęcia wakacji. Na Słonecznej Polanie u stóp wzgórza Gdymina i Parku Zdrojowego bawili się i uczyli pod okiem policjantów i strażaków młodzież i dorośli.
4: Dużo młodzieży przychodzi, dopytują, aczkolwiek starsze osoby też proszą, pytają, czy możemy im pokazać, czy mogą sobie spróbować, bo przyznają szczerze, że nie mieli nigdy takich szkoleń, albo jak mieli, to właśnie w podstawówce czy w szkole średniej, więc też chcieliby sobie to wszystko przypomnieć.
3: Powiedziała mi Katarzyna Radziejewska z Wałbrzyskiej Państwowej Straży Pożarnej, która nie pozostawia złudzeń w sporej części społeczeństwa. Wciąż da się zauważyć coś na kształt znieczulicy i braku empatii. Mimo wszystko świadomość możliwości udzielenia pomocy jest też coraz większa.
5: Ja bym od razu pomógł, tak szczerze, żeby osoba jeszcze oddychała albo coś.
6: Mi się wydaje, że pierwsza pomoc właśnie trzeba, bo są różne sytuacje, a nawet jak się jeździ rowerem, jak ktoś osłabnie, to trzeba być przygotowanym na różne sytuacje, bo to różnie w życiu bywa, tak?
7: Nie było ciężko, bo już umiem, moja mama pracuje w szpitalu. To musiałem umieć.
4: Mamy do tego teraz fantomy, mamy możliwości, więc chętnie przychodzą, chętnie pytają o AED, jak je użyć, bo przyznają szczerze, że nie wiedzą i boją się, dlatego chcą się czegoś więcej dowiedzieć.
3: Takie jak w Szczawnozdroju, podobne akcje odbywały się w ostatni, przedwakacyjny jeszcze weekend na terenie całego kraju, łącznie w ponad 1000 miejsc. Ze Szczawnozdroju Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Od dziś zmienia się na tydzień rozkład komunikacji miejskiej w Złotoryi. Korekty mają związek z remontem przejazdu kolejowego na ulicy Zagrodzieńskiej.
8: Zamknięcie przejazdu kolejowego oznacza również konieczność wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy dwóch linii złotoryjskiej komunikacji miejskiej. Pasażerowie korzystający z bezpłatnych autobusów muszą się przygotować zarówno na inną trasę, jak i przesunięte godziny odjazdów z przystanków. Tymczasowe rozkłady jazdy publikowane na stronie internetowej miasta www.zlotoryja.pl.
2: Przejazd przez torowisko w pobliżu dworca PKP w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 będzie zamknięty do 29 czerwca. Wytyczone zostały objazdy dla kierowców, jednak przejście dla pieszych przez tory jest możliwe. Wykonawca zapewnia, że w czasie przerw w robotach na przejeździe kolejowym ruch pojazdów będzie odbywał się bez zakłóceń, a tymczasowe oznakowanie może być dezaktywowane poprzez zasłonięcie czarną folią lub przekreślenie.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: To miała być rutynowa interwencja po zgłoszeniu mieszkańca. Ktoś zawiadomił Straż Miejską, że w pobliżu szpitala w Bogatyni chłopiec sprzedaje lemoniadę. Strażniczki na miejscu zastały 12-letniego Fabiana, który na chodniku prowadzi własny niewielki biznes z lemoniadą, którą sam przygotowuje, potem sprzedaje, żeby zarobić na swoje wydatki. W tym roku zbierał na szkolne książki. Zamiast mandatu i zakończenia sprzedaży wydarzyło się jednak coś, czego nie spodziewał się nikt. Strażnicy bogatyńscy wykupili całą lemoniadę, pokazując, że przepisy można egzekwować z rozsądkiem i zwykłą ludzką życzliwością.
9: Chłopiec od kilku lat sprzedaje własnoręcznie robioną lemoniadę, żeby zarobić na swoje wydatki. W tym roku zbierał na książki do szkoły. Jak mówi, nie chce żyć na koszty babci.
10: Bo zawsze brałem od babci pieniądze, nie chcę cały czas brać od babci, żeby babcia też mogła sobie coś kupić i żeby mógł sam sobie na coś zarobić, że wiem, że ja sobie sam to kupiłem.
9: Po zgłoszeniu mieszkańca na miejsce przyjechała Straż Miejska. Funkcjonariusze przyznają, że początkowo nie wiedzieli, jak podejść do sprawy.
11: Jesteśmy ludźmi, a strażnikami tylko bywamy, tak? Także chciałyśmy do tego podejść po ludzku. Strażnik Aleksandra Furmantowicz, Straż Miejska w Bogatyni. Sprzedawał ją przy wejściu do szpitala, nie zagrażał ani innym uczestnikom ruchu, ani samemu sobie, także usiadł z boku i grzecznie siedział i czekał na swoich klientów. Przy chodniku miał rozłożony stolik, krzesełko, jednorazowe kubki, rękawiczki, także wszystkie zasady higieny, jakie powinny być, były zastosowane.
9: Gdy usłyszały, że chłopiec zbiera pieniądze na szkolne podręczniki, podjęły nietypową decyzję.
11: Po krótkim zastanowieniu po prostu zawołałyśmy drugi patrol, który podjechał i stwierdziłyśmy, że wykupimy całą lemoniadę od niego, aby faktycznie na te książki miał i to z nawiązką.
9: Strażnicy wypili około 4 litrów lemoniady. Jak smakowała?
11: najlepsze na świecie.
9: Fabian nie ukrywa, że widok strażników najpierw go przestraszył.
10: Troszkę się przestraszyłem też, że mogą mi mandat dać.
9: Na szczęście skończyło się uśmiechem i wsparciem dla młodego przedsiębiorcy. Pani Agnieszka, babcia Fabiana, nie kryje wzruszenia.
12: Fabian był tak szczęśliwy, mówi: babciu, mam na książki. Mam na książki, wykupili, panie przyjechała ze straży, jedna, później druga kupiła ode mnie lemoniadę. Mam na książki, a ja mówię, nie może być prawda, ja normalnie nie wierzyłam. Od małego coś kombinował, jak nie właśnie lemoniadę, to chciał sprzedawać porzeczki, czereśnie, z działki. Od małego coś kombinował, bo lubi mieć swoje pieniądze, zarabiać i chce po prostu na wakacje odciążyć nas.
11: Uważam, że jest to piękna lekcja przedsiębiorczości dla dzieci, że mogą się uczyć, że nic nie spada z nieba, tylko trzeba się postarać, aby coś mieć.
9: Bogatynia, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: No i na koniec bardzo serdecznie pozdrawiamy bogatyńskich strażników miejskich. Piękny gest, ukłony w waszą stronę. I to wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy na dzisiaj. Zapraszamy na jutrzejsze raporty regionalne. Pierwszy z nich na antenie Muzycznego Radia o 5.30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Festiwal Hit

0: klasycznym radiu. Panie i panowie, startujemy.
1: Tak, tak, minęła 20:30. To oznacza, że czas otworzyć muzyczne drzwi do najlepszego letniego wieczoru z muzycznym radiem. Witamy w Festiwalu Hitów, w miejscu, w którym no, króluje muzyka. Muzyka elektroniczna, pozytywna, dobra, fajna, dźwięki, które od pierwszych sekund wołują taki dobry vibe. No to co? Letnio, z emocjami, w dobrym tonie. Dajcie głośniej.

No bo jest dosyć gorący dzień za nami, ale wszystko to dobre przed, także nic się nie martwcie, wszystko będzie jak trzeba. Zostańcie z muzycznym radiem. Bernie Martin. Teraz so, S jak Sophie Tucker.

0: the present, the future.
1: Powiem, że muzyka klubowa ma jedną cudowną cechę. Nie pyta o humor, tylko od razu go poprawia. Jak słyszę takie numery, to od razu, no, chce się żyć. David Guetta, Martin. The past, the present, the future. Wcześniej Ralph Martin, Sophie Tucker, Jacker. A teraz znana wam dobrze, przesympatyczna dama, wielu lat na muzycznej scenie, Kate Ryan, Holiday.

0: Minęła godzina
1: 21.
0: Czas na wiadomości.
2: Niszczycielskie burze i ulewy przeszły przez Podkarpacie i Małopolskę. Prezydent Nawrocki bez zaproszenia do Gdańska na konferencję o Ukrainie. Wiemy, jak rozstawiona na Wimbledonie została Maja Chwalińska. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zalane ulice, podtopione posesje, drzewa na drogach i setki interwencji strażaków. To krajobraz po przejściu silnych burz i ulew przez głównie Małopolskę i Podkarpacie. Najtrudniejszą sytuację notują Kraków, Biały Dunajec na Podhalu i Stalowa Wola na Podkarpaciu. Tam burze z gradem i ulewy były najsilniejsze. Główne drogi są już przejezdne, ale wciąż trwa wypompowywanie wody z zalanych posesji. Jak mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli, nad miasto nagle nadciągnęła ściana deszczu.
3: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
2: A po przejściu frontu burzowego zrobiło się chłodniej. We wspomnianej Stalowej Woli temperatura spadła z 33 do 17 stopni. Obecnie front burzowy właśnie powinien opuszczać Polskę. Odpoczniemy też od upałów maksymalnie kilka dni, ale pod koniec tygodnia czekają nas znów tropiki i w dzień i w nocy, i to w zasadzie w całym kraju. W weekend upały na zachodzie kraju mają dojść do nawet 40 stopni. Brak zaproszenia dla prezydenta Karola Nawrockiego na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy wynika z formuły wydarzenia, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka, który dodał też, że Pałac Prezydencki nie wykazywał zainteresowania udziałem w gdańskim wydarzeniu. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował wcześniej, że Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję, więc nie wybiera się na tę imprezę. Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku i jest współorganizowana przez Polskę i Ukrainę. Wydarzenie odbędzie się, gdy w Polsce wciąż żywo dyskutowane jest odebranie prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego, co było odpowiedzią na nadanie przez ukraińskiego przywódcę imienia bohaterów UPA jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. W wieku 94 lat zmarł producent muzyczny Cliff Davis. Odpowiedzialny był za kariery Patti Smith, Bruce'a Springsteena, Whitney Houston i wielu innych znanych muzyków. Davis zmarł w swoim domu w Nowym Jorku. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w wielkoszlemowym Wimbledonie. Z 20 zagra z kolei finalistka imprezy tej rangi w Paryżu, Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała dziką kartę. W turnieju w Londynie kibice zobaczą także Magdę Linet, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzeka, który jedzie na Wimbledon, zajmując swoją najwyższą w karierze 46. pozycję w rankingu ATP. I tak mówi nam o swojej obecnej kondycji i przygotowaniu.
4: W tym roku pojadę dobrze przygotowany. No, wygrałem swój pierwszy turniej na tej samej nawierzchni, więc to jest na pewno dobra przesłanka. Zbudowałem dużo pewności siebie, już nawet nie tylko takiej, że mogę rywalizować z najlepszymi, bo to wiedziałem od jakiegoś czasu, natomiast mogę też z nimi wygrywać, więc wydaje mi się, że to jest też duża zmiana mentalna i właśnie w tym podejściu do każdego kolejnego meczu.
2: Wimbledon zacznie się już w poniedziałek.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Cześć.
1: To Muzyczne Radio, witamy po godzinie 21. Słuchajcie, festiwal hitów jest jak lody w upalny wieczór. Zawsze smakuje znakomicie i zawsze się ma ochotę na co? Na jeszcze jedną porcję. Dobre klawisze. Połączone idealnie z latem. Jak słyszę te pierwsze sample, pierwsze 12 sekund, to mam już ochotę popływać w Bałtyku albo gdzieś na świecie. Calvin Harris, 9 po 21 gramy.

Alles om elektrica, alles beat. Purple Disco Machine, Wonderful Life. Dobrze się nam kojarzy, moi drodzy. A teraz słońce kończy powolutku swoją zmianę, swoją szychtę, dlatego odpalamy. A właśnie, Eternal DJ, Night Watchers. Słońcu dziękujemy, ale w muzycznym radiu bity przejmują teraz dyżur, syntezatory, dobre melodie. Po prostu Eternal DJ.

0: wam, że Festiwal Hitów nie zna poniedziałków, wtorków ani niedziel. Dla festiwalu każdy dzień jest idealny, żeby zamienić zwykły, taki klasyczny wieczór, po prostu takie muzyczne święto. A jak święto, to są tacy, którzy podbijają nam temat.
1: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
0: A sobie krzyknąłem, wy też to zróbcie. Mayday, Mayday, Mayday, Catch of Flashy, Members of Mayday. Co ja mam? To powiem wam, co ja mam. Włosy na rękach stoją mi dęba. Swenson Gillen za chwilę.

0: Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
1: Po reklamie.
2: Festiwal hitów.

0: wstawać, to nadaje ton, moi drodzy. Pamiętajcie, że wakacje zaczynają się w głowie, a najlepszym przewodnikiem jest dobry rytm, tak jak tutaj. Zobaczcie, jak pięknie tłucze. SM Tracks, Odliczanka. Także bardzo prosimy, przełączajcie się na wakacyjne klimaty, na festiwal hitów, a wszystkie troski, wszystkie kłopoty zostawcie za sobą. Dalej gramy.
1: Festiwal hitów.
0: Ale Farben, a później wielka gwiazda David Guetta.

0: Ta druga.
1: Czas na wiadomości.
2: Po ulewnym deszczu zalane są pomieszczenia huty w Stalowej Woli. Odesłany z Ukrainy order Orła Białego dotarł już do Polski. Lionel Messi pobił strzelecki rekord. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po intensywnych opadach deszczu, jakie przeszły nad Stalową Wolą na Podkarpaciu, zalane są niektóre ulice, serwerownia, huty, Stalowa Wola i pomieszczenia ZUS-u. Sytuacja powoli się stabilizuje. W podobnej sytuacji są dziś wieczorem Kraków i Biały Dunajec na Podhalu. Kancelaria Prezydenta odebrała order Orła Białego odesłany przez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował o odesłaniu odznaczenia w sobotę. Order trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował odebrać order po tym, jak Zełenski zgodził się nadać imię bohaterów UPA, jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. Udział prezydenta Zełenskiego w konferencji na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku stoi pod znakiem zapytania. Jeżeli prezydent Ukrainy nie pojawi się na konferencji, będzie to zła wiadomość dla polskiego biznesu, uważa poseł klubu parlamentarnego Centrum Ryszard Petru.
3: To była największa szansa dla Polski zdobycia kontraktów na Ukrainie. Nie tylko na odbudowę Ukrainy, ale również teraz, bo przecież biznes, niestety to trzeba powiedzieć cynicznie, w trakcie wojny cały czas się kręci. Nie wiemy, czy przyjedzie prezydent Zełenski, a jeżeli on nie przyjedzie, to może obniżyć rangę całej tej konferencji. I naprawdę my jesteśmy jednak poza tym obiegiem gospodarczym. To Niemcy załatwiają sobie kontrakty, Francuzi, Anglicy, oczywiście Amerykanie, a Polska, która jest najbliżej, powinna relatywnie proporcjonalnie więcej na tym zyskać.
2: Na konferencji odbudowy Ukrainy pod koniec tego tygodnia mają być obecni m.in. kanclerz Niemiec Friedrich Merz, a także premierzy takich państw jak Holandia, Austria i Łotwa. Bardzo trudny początek wakacji czeka mieszkańców Gdańska i turystów, którzy w najbliższy weekend postanowią odwiedzić to miasto. Od 27 czerwca rusza remont węzła Hucisko, który obejmie przebudowę wszystkiego, co służy tramwajom od torowiska po trakcję. Jak dużym jest to wyzwaniem, świadczy poziom ruchu w tym rejonie, mówi wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski.
4: Przez węzeł Hucisko w godzinach szczytu przejeżdża każdej godziny 51 tramwajów.
2: Na czas remontu większość z nich pojedzie objazdem. Część w kierunku Stogów zostanie zastąpiona autobusem, dodaje prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
5: Chcemy te trudności państwu wynagrodzić. Linia T8 będzie bezpłatna i co istotne będzie kursowała z częstotliwością 5 minut.
2: Trudności odczują oczywiście nie tylko pasażerowie tramwajów, ale też kierowcy samochodów, rowerzyści, a nawet piesi. Pomoc w odnalezieniu się można będzie otrzymać w specjalnie rozstawionych punktach informacyjnych. Tramwaje mają wrócić na węzeł Hucisko 31 sierpnia. Lionel Messi zdobył bramkę w 38 minucie meczu piłkarskich Mistrzostw Świata z Austrią i został samodzielnym rekordzistą strzelców w historii tego turnieju. Słynny Argentyńczyk strzelił łącznie 17 goli i zepchnął Miroslava Klosego na drugie miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Pełniący obecnie rolę trenera FC Nürnberg, 48-letni Klose, już przed startem mundialu podejrzewał, że nie utrzyma pierwszego miejsca w klasyfikacji wszechczasów. Dziś w meczu Argentyny z Austrią nie obyło się też bez zaskoczeń. Wcześniej w 9 minucie Messi nie wykorzystał rzutu karnego. Argentyna wygrała jednak 2-0.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę. Strefa 79.

Józef Saradio to strefa, tu miejsce, w którym czas zwalnia. O, uwaga, kasety te magnetofonowe nigdy się nie zacinają, a największe hity z lat 80. 90. wciąż brzmią tak, jakby no, powstały wczoraj. Także zapraszamy na strefę Muzyczne Radio. Przeboje, trochę sentymentalnie, trochę z uśmiechem, trochę fajnych klimatów. Ruszamy w naszą muzyczną podróż. Lata 80-90 za nami. No to jeszcze jeden utwór, może kilka utworów od Slofilli. Rzadko gramy, zaniedbujemy, także czasem trzeba nadrobić. Witamy, dobry wieczór w strefie.

moi drodzy, mamy czas letni, a jak czas letni, moi drodzy, to staramy się nie odmawiać utworu, które gdzieś tam nam podpowiadacie i bardzo dobrze. Mariusz napisał tak do nas: Ramirez dla wszystkich nauczycieli, uczniów z Zielonej Góry, okolic całej Polski, którzy odliczają czas do wakacji.

tak naprawdę dzisiaj mogłem grać wszystkie utwory w tematyce same. Pamiętacie w ogóle Loft? Ci od Majorki, oni mieli taki utwór same. To za chwilę zagramy, bo teraz dla kontrastu Shaking.

muzyka z czasów, kiedy no, listy przebojów nagrywało się na kasety, tak? No, tak było. Później się słuchało, aż taśma błagała nas o odpoczynek, ale dalej jeździliśmy po niej, aż się starła. No, tak bywało. Andrea, I'm your lover.

Andrea, I'm your lover. No niektórzy zbierają zdjęcia, inni pamiątki z podróży, a ja powiem wam, że zbieram całe życie dobre melodie, dobre utwory. No i tak później z tego taka wychodzi dziwna jakaś strefka. Tu sentyment spotyka się z fajnym klimatem. Mało znany utwór, Bonnie M.

No i gdzie jesteście myślami teraz? Każdy gdzieś tam w swoją stronę. Dawno temu i dziś to nagranie będzie nam się chyba po wsze czasy kojarzyć z wakacjami. Sunshine. Muzyka, która nigdy się nie starzeje. Wystarczy kilka dźwięków, a przypominają nam się pierwsze dyskoteki, ulubione audycje radiowe o klimat. Klimat, sunshine, reggae. A to jest dla Doroty. Dorotka, pozdrawiamy. Dobra propozycja, z przyjemnością jak najbardziej. Co jeszcze mamy? Podglądamy.

Jeśli w tym programie, moi drodzy, złapiecie się na tym, że nucicie refren, to znaczy, że wszystko idzie zgodnie z planem, że to jest strefa wydanie letnie. Muzyka, która ma wyjątkowy klimat i swoich fanów też ma. Oj, to już 11:00.

jeśli w tej chwili złapaliście się na tym, że gdzieś tam piosenka wam krąży wokół głowy, nucicie delikatnie, to normalne. To strefa. Takie rzeczy się zdarzają. Sven Vett. Esperanza. Volamos por un universo incentivados por la esperanza.